0: Autopromocja.
1: We Wrocławiu naprawdę dużo się dzieje.
2: Tak, dokładnie, więc młodzież jest bardzo zachwycona. No, niejednokrotnie robią sobie zdjęcia na pamiątkę, bo to jest...
3: Coś na wzór greckiego deseru, jogurt naturalny, do tego trochę rozgniecionych orzechów.
4: To się fajnie sprawdza chociażby w Parku Szczytnickim.
5: Nasz Dolny Śląsk to też seniorzy. Pomimo wirusa nie wszyscy chorzy.
6: Często zdarza się, że maluch przychodzi z dziadkiem.
7: I każdy pisze gratuluję, ale ja nie wiedziałam, o co chodzi.
8: Oblicza Wrocławia.
0: W Radiu Rodzina od poniedziałku do piątku po 17:00.
9: Łukasz Ligorowski, zapraszam.
10: No, kapitalna sprawa.
0: Autopromocja.

0: crown again.
1: Radio Rodzina.
2: Milicz.
3: Milicz.
2: 88 i 5 FM.

wszędzie bywa więc, nigdzie nie ma go. Życia każdy strzęp łapie w pustą dłoń, lecz nie składa się, co

Drożami biegł, słuchał różnych prawd z zachodu po wschód, lecz nie znikał brak, lecz nie znikał głód. Gdy zatrzymał się na rozstaju dróg, zamiast w górę biec, zaczął schodzić w dół. Tak trudno się szło, kolan ostry ból, chciał powstrzymać go, nie pozwolił mu.

0: Mówi Adam Nowak, kierownik polityczny grupy Raz, Dwa, Trzy. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Rodzina. Dziękuję za wypowiedź.
1: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Czy psychologia działa? Czy dzięki psychoterapii rzeczywiście można wyzdrowieć? Kwadrans psychologiczny w Radiu Rodzina w środę po godzinie 20. Zapraszają Ilona Baran i Piotr Kopyto.
0: Autopromocja.

0: autopromocja. Zabiorę cię
1: właśnie tam. Wyraź swoje uczucia muzyką w koncercie życzeń w Radiu Rodzina. Zrób wyjątkowy prezent bliskiej osobie. Wyślij SMS z muzycznymi życzeniami na numer 71601, rozpoczynając od słowa dedykację. Koszt złotówka plus VAT. Na Twoje życzenia czekamy też pod numerem telefonu 71-7234-606. Koncert życzeń w każdą niedzielę po godzinie 12. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Jest sobota, 11 lipca. Święto świętego Benedykta, patrona Europy.

Pomyśl o osobach, które kochasz, które są ci bliskie. Spróbuj przywołać uczucia, które się w tobie budzą, kiedy ich spotykasz.

0: Dzisiejsze słowo pochodzi z Ewangelii według świętego Mateusza.
1: Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.

Pan Jezus w dzisiejszym fragmencie Ewangelii składa swoim uczniom wielką obietnicę. Otrzymają w wieczności 100-krotnie więcej od tego, co posiadają na ziemi. Jest tylko jeden warunek. Muszą zostawić to, co posiadają. Jakie emocje budzą w tobie te słowa?

Miłość Boga nigdy nie jest warunkowa. Nie oczekuje od nas ofiar w postaci odrzucenia tego wszystkiego, co kochamy. Chce jedynie, żeby nasze serca były wolne. Nie chce, żebyśmy mocno trzymali się tego, co mamy, bo wtedy zamykamy się na kolejne Jego dary. On chce nam dawać wciąż więcej. Chce, żeby nasze relacje z innymi się rozwijały, były coraz piękniejsze i dawały nam coraz więcej wolności.

nigdy nie zabiera nam niczego po to, by sprawić nam ból albo żeby nas ukarać. Jeśli coś tracimy, On także jest z nami. Dzieli z nami nasze smutki i poczucie straty. Bóg zawsze jest po naszej stronie. Z tą świadomością słuchaj jeszcze raz Ewangelii.

Wtedy Piotr rzekł do niego: Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na 12 tronach, aby sądzić 12 szczepów Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność.

Pozostań z Jezusem jeszcze przez chwilę z tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu podczas dzisiejszej modlitwy. Opowiedz Mu o tym, co rodzi w Tobie pokój i o tym, co budzi wątpliwość –

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

0: autopromocja.
1: Słuchasz Radia Rodzina? Lubisz spędzać z nami czas? Mamy coś specjalnie dla Ciebie. Teraz Radio Rodzina dostępne jest w specjalnej, bezpłatnej aplikacji. Wystarczy, że pobierzesz ją na przykład na smartfon albo tablet, a będziesz miał nas zawsze przy sobie. Możesz nas zabrać ze sobą w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
0: Autopromocja.

0: Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska. Niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
1: Ogłoszenie.

0: Reklama.
1: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
2: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
1: To dokąd na wakacje?
2: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego Kewlawiku, spokojnej Ohrydy czy Złotej Warny.
1: A może dalej?
2: Czarterem na La Palmę. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
1: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
3: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
4: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
3: Nie mam prawka.
4: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
3: Brzmi super. Dzięki.
4: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
5: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Akwapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Akwapark Wrocław. www.akwaparkwroc.pl.
6: Ruszamy z realizacją sadu mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
0: Reklama.
7: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Herbatka z naukowcem. Co środę o 18.10 w Radiu Rodzina. Poznaj niesamowite badania i projekty prowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Wrocławskiego.
0: Autopromocja.

0: Radio Rodzina. Rodzina.
1: Parara, parara,
2: audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: No cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Ach, to największe dno rozpaczy, jak ciężko mnie doświadczył los. Sam nie rozumiem, co to znaczy, czyżbym pokręcił coś. A w domu kartka, co się stało?

0: Audycja ze starej płyty.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
2: Powróćmy jak za dawnych lat.
0: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: No cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

Na targówku szwagra zięć, ulica Mokra numer 5. Ma swą dorożkę starą, troszkę stary przy niej koń. Koń na imię Fela ma i cały ich targówek zna. Machają

czarne fele ma i przy sobocie po robocie pije wino z nią. Dobre wino nie jest złe, panie starszy płacić chce.

Co dzień mnie twój jasny wita wzrok, co dzień dodaje sił. Mocny uścisk twoich drobnych rąk, co dzień czeka mnie szczęśliwy dom.

0: Parara, parara.
1: Audycja parara. Ze starej płyty.
2: Piosenka jest dobra na wszystko.
3: Powróćmy jak za dawnych lat.
4: Na cześć.
1: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9:00.

0: Są plany zaostrzenia zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne Polaków. Odnaleziono dwa nieznane dotąd kazania świętego Augustyna. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Są plany zaostrzenia zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają konsultacje nowych przepisów. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły dwie osoby, mówi minister Dariusz Klimczak.
1: Doprecyzowujemy te przepisy, czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym, czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praktyczny, i teoretyczny.
0: Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich. 12 osób zatrzymano w sprawie wytwarzania i sprzedaży nielegalnych farmaceutyków. O szczegółach sprawy prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach.
2: Wśród zatrzymanych są zawodnicy kulturystyki oraz sportów siłowych, a także administrator i moderator jednego z forum internetowych. Członkowie grupy oferowali leki hormonalne, psychotropowe, preparaty wspomagające odchudzanie oraz sterydy anaboliczne. Farmaceutyki pochodziły z nielegalnie funkcjonującego laboratorium, a także były przemycane z Chin oraz Indii.
0: W sumie grupa przestępcza zrealizowała ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalne produkty o wartości ponad 15 milionów złotych. Sąd Rejonowy Katowice Wschód zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 4 z 12 zatrzymanych podejrzanych.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% badanych wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12% na brak możliwości wjazdu do wcześniej wybranego miejsca, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
4: Jednocześnie 71% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Najczęściej Polacy planują wakacje w kraju. Taki kierunek wskazało 52% respondentów.
0: Do krajów Unii Europejskiej na urlop wybiera się 19% badanych. Niezwykłe odkrycie w bibliotece diecezjalnej w Pelplinie. W XII-wiecznym manuskrypcie odnaleziono dwa nieznane dotąd kazania świętego Augustyna. Co wskazuje na ich autentyczność? O tym w Radiu Watykańskim mówił dyrektor placówki ksiądz profesor Jan Walkusz.
5: Ta gruntowna krytyka, analiza wewnętrzna tego tekstu, badając jego styl, narrację, później samą frazeologię, pewien humor właściwy, powiedzmy, i stylistykę Augustyna, jednoznacznie wskazuje, że są to jego teksty. Odkrycie tych kazań nie zmieni jakoś w rewelacyjny sposób całej koncepcji i myśli teologicznej świętego Augustyna, ale niemniej jest to rzeczywiście takie dopowiedzenie i pewne uzupełnienie dotychczasowej wiedzy na temat jego teologii, jego filozofii.
0: Szacuje się, że święty Augustyn wygłosił w ciągu życia około 8 tysięcy kazań. Zachowało się zaledwie około 500.
6: Radio Rodzina.
7: Radio Rodzina.
6: Tu Radio Rodzina. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny.

0: Ogłoszenie.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ksiądz Paweł Cembrowicz, proboszcz Katedry Wrocławskiej. Proszę Państwa, już od 2 lat trwa remont organów Zauera w Katedrze Wrocławskiej i jesteśmy w tej chwili już tak w połowie, ale bliżej końca niż dalej. Zapraszamy do tego, by włączyć się w program Niech zabrzmią głosy kochających serc i mieć swój udział w tym wielkim dziele. Można wpłacać pieniądze na odpowiednie konto, można właśnie swoim groszem, swoją pomocą materialną, ale również duchową wspierać to wspaniałe dzieło. Zachęcam, żeby się zainteresować. Organy Zauera, Katedra Wrocławska, niech zabrzmią głosy naszych kochających serc.
0: Ogłoszenie.

0: Mocne euro, osłabiona złotówka. Dziś w Castel Gandolfo wyjątkowe spotkanie. W Gdyni dziś 27. Światowy Zjazd Kaszubów, a w Katowicach Marsz Autonomii Śląska. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Euro jest najdroższe od 2 lat, dolar od roku. Złoty mocno osłabił się po słowach szefa NBP Adama Glapińskiego, który nie wykluczył, że po wakacjach będzie wnioskował o obniżkę stóp procentowych. Na reakcję naszej waluty nie trzeba było długo czekać, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
1: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne.
0: A to wszystko oznacza, że na waluty na zagraniczne wakacje wydamy więcej. Dziś w Castel Gandolfo wyjątkowe spotkanie. Papież zje obiad z 200 ubogimi diecezji rzymskiej. O inicjatywie na obiedzie z papieżem więcej Mateusz Kornas.
2: Oprócz wspólnego obiadu z papieżem zaplanowano również mszę świętą oraz zwiedzanie z przewodnikiem Parku Pałaców Papieskich. Chcieliśmy, aby bohaterami tego dnia były osoby, którym na co dzień towarzyszą parafie, Caritas oraz liczne organizacje kościelne i stowarzyszenia diecezji rzymskiej, powiedział kardynał Baldassare Reina, wikariusz generalny papieża do spraw diecezji rzymskiej. Co ciekawe, takie spotkania z papieżem to inicjatywa, jaka narodziła się rok temu. Organizowane są przez Centrum Wyższej Formacji Laudato Si. Każdego roku jedna diecezja będzie zapraszana do zaangażowania osób żyjących w ubóstwie, uchodźców, migrantów oraz osób znajdujących się w trudnych sytuacjach, oferując im dzień spędzony w otoczeniu piękna stworzenia oraz możliwość spotkania z papieżem.
0: To kolejna tego typu inicjatywa. W sierpniu minionego roku papież zjadł obiad z osobami z Albanu znajdującymi się w trudnej sytuacji.
3: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Stolica Kaszub na jeden dzień przenosi się do Gdyni. Dziś odbywa się tam 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości czekają dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
4: Kaszubi to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kiev Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
5: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
6: Będzie rzutnia do głazów.
5: Podejmiemy próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
4: I życzę serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiebów w Gdynie. Do usłyszenia.
0: Zachęcali organizatorzy zjazdu. Tymczasem w samo południe z Placu Sejmu Śląskiego w Katowicach wyruszy Marsz Autonomii Śląska. Organizujący go Ruch Autonomii Śląska po to, by przypomnieć, upomnieć i napomniać, mówi Jerzy Gorzelik, jeden z organizatorów.
7: Przypomnieć o tym, że województwo śląskie otrzymało autonomię od Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 15 lipca 1920 roku. Upomnieć się o to rozwiązanie, które zostało nielegalnie zniesione przez stalinowskie władze w roku 1945. I napomnieć obecne władze Rzeczypospolitej Polskiej, by pamiętały o tym doświadczeniu i korzystały z niego w dziele budowy samorządności opartej na silnych regionach.
0: Po marszu zorganizowany zostanie szkocki fajer, podczas którego zaprezentowane będą po raz pierwszy tłumaczenia szkockiego poety Roberta Bernsa na śląski.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
9: 4 minuty po godzinie 11, dziś sobota, 11 dzień lipca, piękny, słoneczny dzień na Dolnym Śląsku, maksymalne temperatury w dniu dzisiejszym to 25 stopni w Polkowicach i Legnicy, 24 we Wrocławiu, 22 w Środzie Śląskiej, Jeleniej Górze, 21 w Wałbrzychu, we Wrocławiu aktualnie stopni 20, temperatura powoli rośnie, ciśnienie atmosferyczne jest póki co niskie, a jakość powietrza dobra.
8: Sponsorem prognozy pogody jest Bank Crédit Agricole, oferujący wiosenny kredyt gotówkowy z prowizją 0%.
10: Reklama.
11: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
10: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
11: Nie mam prawka.
10: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
11: Brzmi super. Dzięki.
10: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
12: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. a jeszcze przed południem. Plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
6: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz. A latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
13: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
14: Reklama.
15: Radio Rodzina. Rodzina.
9: Dzień dobry wszystkim. 7 minut po godzinie 11, a przy mikrofonie Judyta Exner. Słyszymy się w sobotę 11 dnia lipca. Za oknami piękna pogoda, niebo i delikatne, malutkie chmurki, słońce. Dzisiaj tak będzie i kiedy taki dzień się zapowiada, myślimy sobie, że świat nie jest wcale taki zły i będzie jeszcze pięknie, już jest pięknie. Na naszej antenie teraz witamina i jabłonki. Niech no tylko zakwitną jabłonie. Jabłonie już wydają piękne owoce. Może zdarzyło wam się już skosztować. Ja spróbowałam owoców w sadzie u mojego taty i jeszcze kwaśne są te jabłka, ale coraz więcej słodyczy nabierają. To piosenka o kwitnących jabłoniach i o tym, że wszystko będzie dobrze, gdy zakwitną. A gdy już zakwitły, to chyba znaczy, że dobrze jest.

0: Już 16 minut po godzinie 11. Dzisiaj piękna pogoda, a my zabierzemy Was w podróż. Nie byle jaką, to będzie podróż po szlaku sakralnym Dolnego Śląska. To kolejny odcinek wakacji na Dolnym Śląsku, naszej wakacyjnej audycji, w której zabieramy Was w różnorodne podróże po Dolnym Śląsku. Każdy odcinek jest inny. Dzisiaj będzie to właśnie szlak sakralny, a jak wiemy, na Dolnym Śląsku kościoły i klasztory to często perły architektury, łączą m.in. gotycki i barokowy styl z polską historią, opowiadają o dawnych władcach i zakonnikach, więc na pewno będzie tam dużo historii. Jak mówi dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki i dyrektor Centrum Witelona w Legnicy, świątynie Dolnego Śląska to legitymacja wielokulturowości i tradycji religijnej tego obszaru, a jako przykład wskazuje m.in. wrocławską dzielnicę czterech świątyń, gdzie obok kościołów katolickich i ewangelickich znajduje się synagoga.
1: Krainą świątyń luterańskich, gdzie mamy wybitne przykłady tej tradycji wielowiekowej, już od XVI wieku tutaj obecnej, która także dotyka problemu tolerancji, zagadnień wielokulturowości, także aspektu obecności różnych nacji i języków. Poza tym mamy na przykład w przypadku Wrocławia dzielnicę czterech świątyń, gdzie mamy przecież i synagogę żydowską. To również jest aspekt tej kultury żydowskiej, dawnej jeszcze średniowiecznej tradycji z czasów chociażby książąt piastowskich, którzy tutaj mieli te osadnictwo żydowskie, czasy chociażby księcia Bolka II Świńsko-Jaworskiego, który także miał na terenie księstwa chociażby tych kupców. Słynny skarb średzki to także jest podobno pozostałość właśnie tego dziedzictwa, tego aspektu tutaj kultury żydowskiej, ten skarb związany z kupcami, z obiegiem również pieniądza i towarów. Wiele kultur obecnych na przestrzeni tysiąca lat. Jesteśmy na Ostrowiu Tumskim, tu mamy katedrę przecież, założone biskupstwo we Wrocławiu w roku 1000. Dopiero co obchodziliśmy tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego, czy koronację dwóch pierwszych królów, bo w tym samym roku, i Mieszka II Lamberta. I znowu przywołujemy sobie historię nie tylko państwa polskiego, królestwa polskiego, ale także i stolicy nadodrzańskiej, Wrocławia.
0: Ta podróż będzie takim pretekstem, by porozmawiać właśnie o historii wielowątkowej, która łączy różne tradycje. Szczególne miejsce na tej sakralnej mapie naszego regionu zajmują oczywiście kościoły pokoju, wzniesione po zakończeniu wojny 30-letniej. Kościoły w Jaworze i Świdnicy zostały wpisane w 2001 roku na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Historyk, którego usłyszycie już po 12, zwraca także uwagę na mniej znane zabytki. W romańskim kościele w Świeżawie, położonym na terenie krainy wygasłych wulkanów, zachowały się malowidła z roku 1300.
1: Wykonane w XIII wieku, jeszcze nie dokładnie datowane, ukazujące różne egzotyczne zwierzęta, w tym żyrafy, które mają tak żartobliwie skrzyżowane szyje. Coś niesamowitego, nad czym jeszcze się nie pochylono, nie wypromowano.
0: Usłyszycie doktora Arkadiusza Mułę już po godzinie 12.10. Przypominam, że ta audycja Wakacje na Dolnym Śląsku, a dzisiaj będziemy przemierzać Dolny Śląsk szlakiem sakralnym i wyruszymy właśnie tam, gdzie nie sięga wzrok.

0: Radio Rodzina. Teraz jeszcze bliżej.
1: Halo? Halo? Proszę pani, mówi reżyser. Znany reżyser. Czy pani nie słyszy? Ja bym chciał, żeby pani u mnie zagrała, dobrze?
2: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
1: Ale proszę pani, to jest główna rola.
2: Żadnej z ról.
1: Uważam, że projekt jest naprawdę bardzo ciekawy. Niech pani to weźmie pod uwagę.
2: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
1: Film robimy, czy pani to rozumie? Halo?
2: Nawet o ból.
1: Albo dwa krótsze takie miniserial. Może nawet reklamę, proszę pani.
2: A propos, a życie moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
1: Ja mam bardzo dobry tytuł roboczy, Romeo i Julian. Uważam, że to jest bardzo odkrywcze.

0: Ja rozumiem, że pani się żegna z tymi rolami, tak?
1: Parole.
0: Proszę pani, ja mam naprawdę szerokie plany wobec pani. Filmowe. Filmowe plany. Pani to słyszy? Zagrajmy w otwarte karty, dobrze? To był pretekst. Ja bym chciał, żeby pani zagrała w życiu. Halo? Halo?
1: Nie zagram już, nie zagram już żadnej z ról.
0: W moim życiu, żeby pani zagrała, halo?
1: Żadnej z ról.
0: Znajomość proponuje. Czy pani słyszy?
1: Upomnę się dziś o mój śmiech, o sens i ból.
0: Proszę pani, miłość. Miłość.
1: Nawet obu.
0: Małżeństwo. Z panią małżeństwo. Nie, że pani rozumie. Halo.
1: Nie a propos. A.
0: Też nie.
1: Życiem moim żyć wolę, gdyby pytał ktoś. Ja po siebie wracam.
0: Czy pani wie, że pani by była wisienką na torcie mojego życia?

0: to ja.
1: Wie pani co, pani pozwoli, że ja się poczuję trochę wyrolowany.
0: Parole, parole, parole.
1: Parole.
0: Parole, parole, parole.
1: No i po co to powtarzać tyle razy?

Już 33 minuty po godzinie 11 to czas, by zapowiedzieć zbliżające się na naszej antenie intencje, czas wspólnej modlitwy. O godzinie 11.45 zapraszam naszych słuchaczy do tego, by do nas dzwonić pod numer 71 322 2022 lub swoje intencje wysyłać do nas SMS-owo na numer 7148. Wiadomość należy poprzedzić słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy na antenie Radio Rodzina. Thank you.

0: Już 39 minut po godzinie 11. Dzisiaj wyruszymy szlakiem sakralnym, eksplorując Dolny Śląsk, ale zacznijmy od rozmowy z doktorem Arkadiuszem Mułą, historykiem sztuki i dyrektorem Centrum Vitellona w Legnicy. To o 12.10, o tym już wspominałam przed chwileczką, a o godzinie 12.30 porozmawiamy z Andrzejem Koflukiem, przewodnikiem miejskim, o kościele Świętego Marcina we Wrocławiu, bo to mały gotycki kościółek na Ostrowie Tumskim, który powstał w XIII wieku. To jedyna zachowana część dawnego piastowskiego zamku. W okresie międzywojennym świątynia służyła polskiej Polonii.
1: Był mocno przebudowany. Popatrzmy, tutaj są takie przypory, takie jakby ławy ceglane, one są przepotężne. Do takiego małego kościoła nie za bardzo pasują. Tak przynajmniej twierdzą badacze, że ten kościół był dużo wyższy. Mówi się o tym, że miał również spełniać taką rolę związaną z grzebaniem książąt piastowskich, że powstał dzięki inicjatywie Henryka Probusa, ale później Henryk Probus się pogodził szczęśliwie z biskupem Tomaszem II Zarembą i zaczął budowę innego kościoła, przepięknego kościoła na Ostrowie Tumskim, czyli kościoła Świętego Krzyża i Świętego Bartłomieja. I zaniechano dalszej budowy tego kościoła i dopiero po latach od nowa zaczęto budować, a kościół, który był pod wezwaniem Świętego Marcina, został zburzony. I to jest ta jedyna świątynia, która tutaj jest. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jest to kościół dwupoziomowy.
0: Na świątyni znajduje się tablica upamiętniająca prawdy Polaków spod znaku rodła.
1: Dopiero w 1983 roku, jak święty Jan Paweł II przyjechał po raz pierwszy jako papież do Wrocławia, na znak zgody tą tablicę umieszczono właśnie ze znakiem rodła i z informacją, że tutaj 17 września 1939 roku w tej świątyni została odprawiona msza święta, a oprócz tego na świątyni jest tablica mówiąca o prawdach Polaków. Te prawdy Polaków zostały uchwalone przez Związek Polaków w Niemczech w Berlinie w 1938 roku.
0: A więc o godzinie 12.10 wyruszymy szlakiem sakralnym. Na razie pozostaniemy we Wrocławiu. Porozmawiamy najpierw z doktorem Andrzejem Mułą, historykiem sztuki, o godzinie 12.10 o świątyniach Dolnego Śląska, a później o 12.30 przeniesiemy się do kościoła Świętego Marcina, gdzie Andrzej Kofluk, przewodnik miejski, opowie nam o tajemnicach tego kościoła.

Na antenie Radia Rodzina rozpoczynają się intencje, które potrwają do godziny 12. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Możecie łączyć się z nami telefonicznie, wybierając numer 71 322 2022, lub swoje intencje wysyłać do nas SMS-owo. To numer 7148, a wiadomość poprzedzamy słowem intencje. Zapraszam do wspólnej modlitwy. Mamy już pierwszego SMS-a z intencją. W intencji ojczyzny, pokoju na świecie, za ofiary katastrofy smoleńskiej, wszystkich katastrof, wojen, wypadków, za wszystkich zmarłych i dusze w czyśćcu cierpiące, modli się słuchaczka.

0: mamy pierwsze połączenie telefoniczne. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, Maria z parafii Jaszkople. Bardzo proszę o modlitwę i wszelkie potrzebne łaski dla wszystkich księży, braci i sióstr zakonnych. Proszę też o modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, umierających, za wszystkich zmarłych, za dusze w czyściu cierpiące, za wszystkich podróżujących, pielgrzymujących, a zwłaszcza za kierowców. Niech święty Krzysztof wszystkich prowadzi prostą drogą. Dziękuję Bogu za moją rodzinę, za rodzinę mojego brata Henryka, za wszystkich parafian z naszej parafii, za wszystkich, którzy się za mnie modlą, między innymi za panią Halinkę, pana Jerzego, panią Bogusię. Niech Maryja wyprasza wszystkim potrzebne łaski. Proszę też o modlitwę i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki Bożej dla Michała w pierwszą rocznicę urodzin. W modlitwie polecam też wszystkich pracowników i słuchaczy Radia Rodzina. Pozdrawiam serdecznie, życząc dobrego dnia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy, przyłączamy się do intencji i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, przeproszę o niebo dla syna Piotra, męża Eugeniusza oraz rodziców. Prosi Maria, Bóg zapłać.
0: Bóg zapłać, dziękujemy i pozdrawiamy naszą słuchaczkę.

0: Nasza słuchaczka Jadwiga prosi o nieustającą modlitwę w swojej intencji o wyjście z choroby i powrót do zdrowia. Jest z nami kolejny słuchacz. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, Jurek, parafia Miłosierdzia Siedzia Bożego Brzeg. Proszę modlitwę i łaski Boże za stolicę Matynki Bożej Kapleżnej z Góry Karmy, dla mojej żony Barbary, Eli, mojej szwagierki, mojego brata Tadeusza, mojego syna Dariusza i synową Bożenkę. Proszę Marię i Jezusa o opiekę i opatrzmy Bożą dla mojej kochanej wnusi Martyneczki i kochanego wnuczka Mateuszka. Proszę także o modlitwę i zdrowie dla naszych księży z parafii Miłosierdzia Bożego, księdza proboszcza Marcina, księdza Mateusza, księdza Huberta oraz księdza Przemysława. Proszę także o modlitwę i zdrowie na Klary i Redaty. Dziękuję wszystkim słuchaczom Radia Rodzina. Życzę wielu łas Bożych za modlitwę za stolicę świętego Krzysztofa za nas kierowców, a szczególnie pani Marii z parafii Szkoty. Za wieloletnią modlitwę za pielgrzymów i podróżującym. Jestem pani bardzo wdzięczny i pamiętam o pani codzienne modlitwie, nie zawiodę. Mam za co dziękować. Pozdrawiam całą redakcję kochanego Radia Rodzina oraz wszystkich, którzy nas słuchają, dziękując Panu Bogu za jego dobroć i łaskę. Bóg zapłać za modlitwę. Do usłyszenia z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy za to połączenie, za wszystkie intencje. Przyłączamy się do nich i pozdrawiamy naszego stałego słuchacza.

otrzymaliśmy kolejnego SMS-a o następującej treści. Szczęść Boże, bardzo proszę o modlitwę za mnie, Joannę, o Boże błogosławieństwo, a także o Bożą opiekę na co dzień oraz wysłuchanie modlitw i pomyślne rozwiązanie bardzo trudnej sytuacji, z którą cały czas się zmagam. Bardzo proszę również o modlitwę za ludzi dobrej woli, o Boże błogosławieństwo i Bożą opiekę na co dzień dla nich. Serdeczne Bóg zapłać za pamięć w modlitwie.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże. Ja bardzo chciałam dziękować Panu Bogu, Najświętszej Maryi Pannie oraz wszystkim, którzy modlili się o zdrowie mojej wnuczki Stanny za poważną operację. Dzisiaj jest zdrowa, radosna. Proszę o opiekę nad naszą całą rodziną i o szczęśliwy wyjazd na wakacje, oczywiście i powrót mojej córki i jej dzieci. Także pragnę polecić wszystkie duże czyścowe, wszystkich samotnych, wszystkich zmartwionych, wszystkich biednych i pracowników Radia Rodzina. Bóg zapłać z Bogiem.
0: Z Panem Bogiem bardzo dziękujemy. Pozdrawiam naszą słuchaczkę i przyłączamy się do intencji. SMS-owo otrzymaliśmy prośbę o modlitwę za zmarłych z rodziny bliższej i dalszej, o miłosierdzie Boże, radość życia wiecznego.

0: Jest z nami kolejna słuchaczka. Szczęść Boże.
1: Szczęść Boże, ja proszę o wspólną modlitwę za wszystkich chorych, cierpiących, za Martynę, za Halinę, za Andrzeja, Adama, Darię, Stanisława i Bogusława oraz potrzebne łaski opieki Matki Bożej dla Danuty i Władysława z okazji 40. rocznicy ślubu i też o dar życia wiecznego dla Beaty, który pogrzeb będzie w poniedziałek. O życie wieczne dla niej. Pozdrawiam całe rady, rodzina, pracowników i słuchaczy. Życzę dobrego dnia.
0: Bardzo dziękujemy. My również życzymy dobrego dnia i przyłączamy się do tych wszystkich intencji.

0: Mamy kolejne połączenie, słuchamy.
1: Szczęść Boże, ja chciałam prosić o modlitwę o radość życia wiecznego dla zmarłych rodziców, świętej pamięci Janiny i Stanisława, dla ich rodziców i rodzeństwa z obydwu stron, dla krewnych, dla znajomych, dla poległych w obronie naszej. Dla kapłanów, których spotkałam na swojej drodze życiowej i dla dusz w czyściu cierpiących. Wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać Pani, a światłość wiekuiste niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pozdrawiam serdecznie pracowników i słuchaczy Radia Rodzina, życząc błogosławionej soboty i błogosławionego Dnia Pańskiego. Szczęść Boże, z Panem Bogiem.
0: Z Panem Bogiem, dziękujemy za te intencje, przyłączamy się do nich i pozdrawiamy naszą słuchaczkę, życząc błogosławionego dnia. Mamy kolejne SMS-y z intencjami, prośbę o modlitwę za duszę świętej Olgi i Eugeniusza. Kolejny SMS za radość życia wiecznego świętej pamięci Krystyny. W drugą rocznicę po pogrzebie modli się syn Piotr i córka Kasia. Mamy kolejne połączenie, słuchamy.
2: Szczęść Boże, chciałam się pomodlić w intencjach, żeby Pan Bogu. Dziękuję, szczęść Boże.
0: Szczęść Boże, my również dziękujemy i przyłączamy się do tych intencji, pozdrawiając naszą słuchaczkę.

0: Mamy kolejne połączenie. Szczęść Boże, słuchamy.
1: Szczęść Boże, chciałem prosić o miłosierdzie Boże dla mojej najukochańszej babci Genowefy Gibas, 26. rocznicę śmierci, za zmarłych wszystkich członków z mojej rodziny, o zdrowie potrzebne łaski dla żyjących oraz za dusze czyśćcowe i pokój na Ukrainie. Dziękuję, szczęść Boże, pozdrawiam.
0: Szczęść Boże, przyłączamy się do intencji i my również pozdrawiamy. Napływają kolejne SMS-y z intencjami. Prosimy o modlitwę za duszę świętej pamięci mamy Anny. Prosząc o radość wieczną dla niej, prosimy również o niebo dla Adama, Stanisławy, Krystyny, Janiny, Waldemara i wszystkich zmarłych z naszej rodziny. Prosimy również o modlitwę, o zdrowie, błogosławieństwo, Boże opiekę Matki Boskiej Częstochowskiej dla naszej rodziny. Proszą Barbara i Grażyna. Pozdrawiamy z Panem Bogiem. W kolejnym SMS-ie czytamy prośbę o modlitwę w intencjach wiadomych Panu Bogu.

Prośba o modlitwę w intencji o dary Ducha Świętego, aby posłał młodych Polaków do budowania cywilizacji miłości, tak aby podjęli dzieło i nauczanie świętego Jana Pawła II. W intencji ojczyzny, pokoju na świecie, ofiar pomordowanych w rzezi wołyńskiej, o opamiętanie dla oprawców i krzywdzicieli, o łaski za wstawiennictwem świętego Benedykta modli się słuchaczka. I ostatni SMS to prośba o modlitwę, o spokój duszy i łaskę nieba dla świętej pamięci wszystkich Polaków pomordowanych w 1943 roku na Wołyniu, prosi słuchacz Tomek.

Intencje na antenie Radia Rodzina dobiegają końca. Bardzo dziękuję za tak liczne połączenia, za mnogość SMS-ów z intencjami modlitewnymi. Zapraszam naszych wszystkich słuchaczy do wspólnej modlitwy Aniołem Pańskim o godzinie 12:00.

0: Wybiła godzina 12, więc zapraszamy do wspólnej modlitwy. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi.
1: I poczęła z Ducha Świętego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Oto ja, służebnica Pańska.
1: Niech mi się stanie według słowa Twego.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: A Słowo stało się ciałem
1: i zamieszkało między nami.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
0: Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko,
1: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Pomódlmy się też w intencji wszystkich wiernych zmarłych. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen. Amen.
0: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie.
1: A światłość wiekuista niechaj im świeci.
0: Niech odpoczywają w pokoju wiecznym.
1: Amen.
0: Pomódlmy się też w intencji Ojca Świętego Leona XIV, a także wszystkich słuchaczy Katolickiego Radia Rodzina.
2: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj.
0: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę.

0: Rosną hurtowe ceny paliw. Przed nami czeski finał na kortach tenisowych Wimbledonu. Za chwilę sprawdzimy też, co wspólnego ma Rosół z UNESCO. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Hurtowe ceny paliw rosną. W najbliższych dniach podwyżki zobaczymy także na stacjach. Paliwa drożeją przez wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Już kilka dni temu resort energii nie wykluczył, że rządowy pakiet CPN może wrócić, jeżeli ceny gwałtownie wzrosną. Codziennie analizujemy sytuację na rynku, zapewnia wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
1: I spodziewaliśmy się oczywiście, że te wzrosty może nie będą tak gwałtowne. Stąd też dzisiaj ważne jest, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale także zastanowić się, co dalej.
0: Obecnie za litr 95 zapłacimy średnio 6,85 zł, a za diesla prawie 7 zł.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Służby ujawniły i zabezpieczyły laboratorium oraz magazyn nielegalnych farmaceutyków. W sprawie zatrzymano 12 osób po kontroli 21 miejsc na terenie 7 województw. Mówi prokurator Michał Binkiewicz, rzecznik prokuratury regionalnej w Katowicach.
3: Podejrzanym ogłoszono zarzuty kierowania lub udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, nielegalnego wytwarzania i wprowadzania do obrotu substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia człowieka. Wobec czterech zatrzymanych sąd podzielił argumentację prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
0: Wśród zatrzymanych znaleźli się licencjonowani zawodnicy kulturystyki oraz sportów siłowych. Według ustaleń śledczych zorganizowana grupa przestępcza działała na terenie całej Polski od początku 2024 roku. Jej członkowie zrealizowali ponad 15 tysięcy przesyłek zawierających nielegalnie produkty o wartości ponad 15 milionów złotych.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: To będzie pierwszy taki finał w historii. O tytuł w tenisowym Wimbledonie zagrają dwie Czeszki. Przemysław Pozowski na ten temat.
4: Tym razem finał kobiet na Wimbledonie bez Igi Świątek. Zagrają z nim za to po raz pierwszy w historii dwie Czeszki, Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Faworytką finału jest ta bardziej doświadczona, czyli 29-letnia Muchowa, młodsza z Czeszek, 21-letnia Noskowa, wygrała z kolei w tym roku turniej w Berlinie.
0: Czeski mecz na Wimbledonie zacznie się o 17:00. W finale mężczyzn jutro Jannik Sinner zagra z Aleksandrem Zverevem. Zapach palonej cebulki, lubczyku i wywaru, rosół, to jedna z najbardziej rozpoznawalnych potraw polskiej kuchni. Muzeum w Wilanowie chce wpisać tradycję tej zupy na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To nie tylko zupa, a symbol, mówi Norbert Sokołowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny.
5: Tak naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVII, w XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy. Wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. Jest to bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
0: Zdaniem inicjatorów projektu w przyszłości tradycja rosołu w Polsce mogłaby trafić na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
6: Już 11 minut po godzinie 12. Sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie 23 stopnie. Słonecznie i ciepło, wieje delikatny wiatr. Wilgotność powietrza jest średnia, ale dzisiaj nie popada. Ciśnienie atmosferyczne natomiast niskie, więc na pewno wskazana jest filiżanka kawy. Jakość powietrza jest dobra. Warto z tą kawą więc się przespacerować.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
6: A już teraz wyruszymy szlakiem sakralnym. Zapraszam. Będzie to wieloodcinkowa audycja. Po godzinie 12, 13, 14 i 15 startujemy we Wrocławiu.
7: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne. Audycja powstaje we współpracy z Dolnośląską Organizacją Turystyczną.
8: Dolny Śląsk to prawdziwa skarbnica zabytków sakralnych, od średniowiecznych opactw po barokowe perły, które zachwycają turystów z całej Europy. O tym, dlaczego warto zwiedzać region szlakiem kościołów i jakie tajemnice kryją te świątynie, rozmawiamy z doktorem Arkadiuszem Mułą, historykiem sztuki, dyrektorem Centrum Witelona w Legnicy, znawcą dziedzictwa kulturowego Dolnego Śląska. Dzień dobry.
9: Dzień dobry Państwu.
8: Panie doktorze, dlaczego warto zwiedzać Dolny Śląsk właśnie szlakiem kościołów?
9: Świątynie Dolnego Śląska, to można powiedzieć, są legitymacją tej wielokulturowości, tradycji religijnej, sakralnej, ale nie tylko, obszaru, który dzisiaj możemy powiązać i z diecezją wrocławską, jako tym elementem administracji kościoła rzymskiego w tej części Europy, ale również z wieloma innymi aspektami, na przykład krainą świątyń luterańskich, gdzie mamy wybitne przykłady tej tradycji wielowiekowej, już od XVI wieku, tutaj obecnej, która także dotyka problemu tolerancji, zagadnień wielokulturowości, także aspektu obecności różnych nacji i języków. Poza tym mamy na przykład w przypadku Wrocławia dzielnicę czterech świątyń, gdzie mamy przecież i synagogę żydowską. To również jest aspekt tej kultury żydowskiej, dawnej jeszcze średniowiecznej tradycji, z czasów chociażby książąt piastowskich, którzy tutaj mieli te osadnictwo żydowskie, czasy chociażby księcia Bolka II Świńsko-Jaworskiego, który także miał na terenie księstwa chociażby tych kupców. Słynny skarb średzki to także jest podobno pozostałość właśnie tego dziedzictwa, tego aspektu tutaj kultury żydowskiej, ten skarb związany z kupcami, z obiegiem również pieniądza i towarów. Wiele kultur obecnych na przestrzeni tysiąca lat. Jesteśmy na Ostrowiu Tumskim, tu mamy katedrę przecież, założone biskupstwo we Wrocławiu w roku 1000. Dopiero co obchodziliśmy tysiąclecie koronacji pierwszego polskiego króla Bolesława Chrobrego, czy koronację dwóch pierwszych królów, bo w tym samym roku i Mieszka II Lamberta. I znowu przywołujemy sobie historię nie tylko państwa polskiego, królestwa polskiego, ale także i stolicy nadodrzańskiej, Wrocławia. Więc ta wielowymiarowość diecezji wrocławskiej przez pryzmat świątyń, tej sfery sakrum, ale także pomników idei, pomników religii i aspektów dotyczących także polityki, właśnie gospodarki. Ta wielowymiarowość jest obecna. Poza tym lokalizacja owych świątyń, można powiedzieć, w sercu Europy. Dzisiaj docierając do studia mijałem turystów odwiedzających gród nad Odrą i to były języki takie jak hiszpański, niderlandzki czy duński. Tak, cieszy fakt, że są tutaj obcokrajowcy i oni gdzie podążają? Na Ostrów Tumski, po co właśnie zobaczyć te piękne świątynie?
8: Mówi się, że Dolny Śląsk ma największe zagęszczenie zabytków w Polsce. Jaką dużą część z nich stanowią obiekty sakralne?
9: Na pewno niemały procent. W tej chwili trudno mi z głowy powiedzieć, jaki to jest odsetek. Niemniej jednak, jeśli chodzi o rangę zabytków, tych oczywiście wpisanych do także rejestru zabytków, to jest bardzo solidne podstawy, jeżeli chodzi o te fundamenty zabytków. Obok oczywiście też innych takich monumentalnych obiektów, jak te zamki, pałace Dolnego Śląska. Świątynie przetrwały zawieruchy wojenne, w odróżnieniu od na przykład tych wspomnianych pałaców, które po prostu po wojnie, w czasach, gdy były objęte jurysdykcją na przykład PGR-ów, to zamieniały się po prostu w ruiny. Ze świątyniami na szczęście tak nie było, aczkolwiek ich wyposażenie w dużej mierze zdziesiątkowane, niszczone, ale także na skutek przeobrażeń, tak, epok, zmiany stylowo-formalnych, również te wyposażenia ulegały modyfikacji, przebudowy dotykały przecież obiekty. Często na przykład w świątyniach średniowiecznych mamy przykład z barokizacjami, tak, a więc na nowo tam wchodzi nowy styl, nowa epoka, tak, po na przykład 400 latach i to nie powinno dziwić.
8: Historia regionu to mieszanka wpływów polskich, czeskich, niemieckich, austriackich. Jak to widać w tej kościelnej architekturze?
9: O, jak to widać? Tak zadała pani pytanie historykowi sztuki. Mogę oczywiście pod lupą, tak, oglądać, analizować i detale kamienne, elewacje, rytmikę okien, naczółków,
8: to może
9: kształty
8: inaczej.
9: Dachów. Które to bardzo dużo elementów widać, przechodząc na przykład przez Wrocław, tak? Jest na przykład bardzo ciekawy styl, powiedzmy francuski, absolutystyczny, taki klasycyzujący barok na przykładzie klasztoru krzyżowców z czerwoną gwiazdą, dziś siedziba Ossolineum nad Odrą, bardzo pięknie z tym belwederem nad Odrą, który no, rzuca się w oczy, ale też cieszy oko, to nic innego jak właśnie taki refleks tego stylu z czasów Ludwika XIV, tu w wydaniu francuskiego architekta Jeana Baptista Matteya. Taki przykład chociażby przerzutu stylistyki francuskiej na Śląsk w dobie baroku. Mamy różne na przykład oblicza baroku, tak? Bo mamy styl rzymski, bardzo dobrze widoczny na przykładzie kościoła jezuickiego we Wrocławiu, czy innych takich realizacji, jak na przykład w Legnicy, ale to właśnie nie tylko kolumny, nie tylko sztukaterie, nie tylko marmoryzacje i dekoracje freskowe, iluzjonistyczne świadczą o takiej cięższej formie rzymskiej, tak? To również iluzja optyczna, tak notabene zajmujemy się tymi zagadnieniami w Centrum Vitellona w Legnicy, studiujemy właśnie naukę optyki, geometrii tego, co, tak powiem, postrzega oko, tak na marginesie, zapraszam przy okazji do tego cudownego miejsca. Kontynuując ten wątek bardzo pasjonujący, mamy na przestrzeni takiego stylu barokowego chociażby, który trwa w sztuce bardzo długo, nawet w niektórych obszarach i 200 lat, tak? Tu na Śląsku przez na pewno to jedne stulecie, może 150 lat, tak? Ale mamy przeróżne trendy, nurty, zarówno właśnie ten taki klasycyzujący, idący z Rzymu czy z Paryża, ale mamy także i szereg innych wątków, takich bardziej ekspresyjnych, można powiedzieć awangardowych wówczas, czego przykład jest przerzut z Czech, z Pragi, sztuki, architektura rodziny Dinsenhoferów czeskich z sztandarowym przykładem kościoła w Legnickim Polu. No to jest już perła baroku, można powiedzieć, europejskiego. Jeszcze tam, prawda, freski monachijczyka Assama i szereg innych przykładów, które pokazują, że jeden styl, jedna epoka, ale różnorodność formalna, zabiegów, także twórców, całej plejady artystów, którzy z wielu zakątków świata tutaj docierają, to też jest bardzo ciekawe.
8: Które epoki najmocniej odcisnęły się na dolnośląskich świątyniach?
9: Cóż, każdy specjalista będzie szukał, powiedzmy, swoich tutaj.
8: Zobaczymy, jak doktor Arkadiusz.
9: No, ja właśnie patrzę się przez pryzmat i baroku, ale powiem, że też pasjonuje mnie na przykład renesans, tak? Gdzie widzimy na przykładzie zamku w Legnicy, czy ratusza wrocławskiego około 1500 roku, gdzie mamy do czynienia z takim napływem stylistyki, form bardzo ciekawych, renesansu z obszaru wschodnich Niemiec, Saksonia, to za sprawą oczywiście relacji piastów, na przykład księcia Fryderyka II Legnickiego i jego spadkobierców z dworem elektorów Saksonii, tak? No, ta administracja też, nadzór ze strony Saksonii nad księstwem legnickim była tutaj podstawna, bo na tym opierał się cały system feudalny, tak? Podlegaliśmy Królestwu Czech, ale pewne zadania wykonywał w obszarze Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, bo tak można nazwać ten twór feudalny, w którym byliśmy, no, po prostu siłą rzeczy znajdowaliśmy się przez pewne wieki, to jednak byliśmy administrowani, zarządzani przez właśnie różne postacie z różnych obszarów tego cesarstwa. Tutaj Saksonia, na pewno to tam pewna taka jurysdykcja prawna. Gdyby ktoś na przykład tu naruszył, jeśli chodzi o administrację, prawo względem właśnie zwierzchników z dynastii Habsburgów, tak, wówczas rządzących od XVI wieku na Śląsku, to wtedy wkraczali urzędnicy cesarstwa. Tak, byli nimi między innymi elektorowie Rzeszy, ale oczywiście między dworami funkcjonowali nie tylko urzędnicy, ale także artyści, architekci, muzycy i te tradycje po prostu przenikały się wzajemnie. Były to wzajemne relacje. Także stąd obecność na przykład twórców z Zimiśni, z Drezna, z Gerlitz na terenie Łużyc i Dolnego Śląska.
8: Skąd na Dolnym Śląsku wzięły się tak nietypowe obiekty jak Kościół Pokoju czy Kościoły Łaski?
9: Tutaj akurat dziedzictwo kultury protestanckiej wynikało z faktu tej historii światowej, która rozgrywała się na naszym terenie, na terenie Dolnego Śląska, a więc kościoły, tutaj począwszy od świątyń pokoju, które powstały na mocy traktatu westfalskiego z roku 1648, kończącego wojnę 30-letnią. Był to największy konflikt i najdłużej, można powiedzieć, trwający konflikt zbrojny w czasach nowożytnych przed wojną drugą światową, który oczywiście bardzo zdziesiątkował ludność. Podczas tego konfliktu przetoczyły się przez Dolny Śląsk kilkakrotnie fale dżumy, które zabrały 2/3 ludności. Trauma olbrzymia i no, mordy też wojsk bardzo różnych, bo to nie tylko katolicy mordowali, ale i protestanci. Zakończyło się ten uciążliwy dla wszystkich już konflikt pokojem, ale dokumenty pokojowe mówiły także o tym aspekcie tolerancji i władza katolicka, zwierzchnia na Śląsku, prowadzona przez dom habsburski, tak zwany Casa di Austria, dogadał się, można powiedzieć tak kolokwialnie, ze stroną protestantów i zezwolił na budowę świątyń w 3 stolicach księstw bezpośrednio podległych pod koronę Czech, pod Pragę, gdzie bezpośrednio na tę, można powiedzieć, politykę kościelną wpływał król Czech, którym był oczywiście zawsze Habsburg w XVII wieku. Jeżeli władza dopuszczała budowę świątyń protestanckich w tych 3 stolicach, to oczywiście oznaczało to pewne aspekty tolerancji, tak? No wiadomo, ograniczanej. Te 3 miejsca to były miasta Głogów, Świdnica i Jawor. Kościół w Głogowie niestety nie dotrwał do naszych czasów. Pierwotnie po wzniesieniu pod nadzorem architekta Albrechta von Sebisz, wrocławskiego inżyniera, architekta, który jeździł też po całej Europie, między innymi projektował obiekty w Niderlandach, fortyfikacje. Właśnie jego wiedza inżynieryjna tu była bardzo potrzebna, ponieważ warunek postawili katolicy protestantom, by obiekty były nietrwałe, z gliny, drewna, słomy, bez fundamentów, posadowione jeszcze poza murami miast, a więc nastawione na narażenie ze strony tutaj chociażby armii najeżdżających Śląsk, właśnie odsłonięte, nietrwałe, bez wieży, tak? Jedynie miały pełnić te funkcje sakralne, pochówku, tam mogły odbywać się też, prawda, sakramenty chrzcin, ślubów i właściwie tyle, tak? Nabożeństwa, ograniczona ilość zarówno księży, a jednak tłumy schodziły się ze wszystkich rejonów księstw, by dotrzeć na owe nabożeństwa. Proszę sobie wyobrazić, do takiego Jawora, gdzieś tam z rejonu Lubawki, Kamiennej Góry, ludzie wieczorem w sobotę zabierali tylko buty na plecy, boso maszerowali do kościoła w Jaworze, żeby na rano zdążyć na nabożeństwo, tak? Zakładali przed kościołem buty, żeby się nie zniszczyły. I to by tysiące ludzi. No aż ta sytuacja wymusiła po kilku dekadach budowę kolejnych empor w kościele. One były spiętrzone, tak? Z pierwotnych 2 nagle urosło tam 4 empory, tak? Tysiące ludzi, kilka tysięcy osób uczęszczało w tym nabożeństwie. To było wielkie wydarzenie, tak? Na skalę po prostu świata, można powiedzieć, taki wymiar, tak? Ale i tak ta tolerancja była ograniczona, więc ten aspekt właśnie wojny i kościoły, które stają się pomnikami historii światowej, dlatego w 2001 roku, dokładnie ćwierć wieku temu, Śląskie Kościoły Pokoju, te istniejące w Jaworze i Świdnicy, zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Cóż, no to mogę powiedzieć na łamach katolickiego radia, że nie było łatwo przekonać ten komitet UNESCO, by wpisać obiekty sakralne. Teraz po prostu się świątyń nie wpisuje, cały świat jakby odchodzi od religii, staje się bardziej laicki, tak? No i zabytki już sakralne nie są tak promowane jak kiedyś, także i protestanckie, nie tylko myślę katolickie. Tutaj cóż, no ta aplikacja, która została przygotowana do wpisu świątyń, ona promowała je jako największe, o największej rozpiętości na skalę światową wówczas obiektów drewnianych, tak? Więc jako zabytek techniki, zabytek inżynierii, a nie tylko miejsce sakrum.
7: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
10: Uśmiech się, polisz dobry czas.

0: Zapraszam na drugą część dzisiejszej wyprawy szlakiem sakralnym. To audycja Wakacje na Dolnym Śląsku.
1: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
2: Znajdujemy się w zachodniej części Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, obok kościoła świętego Marcina, a jest ze mną przewodnik miejski, pan Andrzej Kofluk. Dzień dobry, witamy.
3: Bardzo mi miło widzieć panią, pani redaktor, no i oczywiście słuchaczy Radio Rodzina i gościć u was dzisiaj.
2: Nam również jest niezmiernie miło. Jest spór, historyczny spór. Czy to jest najstarszy kościół we Wrocławiu, czy starszy jest jednak świętego Idziego?
3: Pewien problem jest i to różnie patrzą na to badacze, bo tutaj stała jeszcze jedna świątynia, która miała właśnie patrimonium świętego Marcina, a później w wieku XIII powstał kościół, który powiedzmy, że teraz widzimy, bo on się zmieniał w ciągu wieków. Różne klęski dopadały i ten kościół, jak wiele miejsc we Wrocławiu. Najpierw był to kościół Najświętszej Marii Panny, a później przeniesiono właśnie z tego kościoła świętego Marcina patrimonium na ten kościół, który widzimy, ten gotycki kościół, o którym pani wspomniała.
2: To nie jest pierwotna bryła świątyni, bo jednak on był przebudowywany, prawda?
3: Był mocno przebudowywany. Popatrzmy, tutaj są takie przypory, takie jakby ławy.
2: One ceglane.
3: Ceglane, one są przepotężne. Do takiego małego kościoła nie za bardzo pasują. Tak przynajmniej twierdzą badacze, że ten kościół był dużo wyższy. Mówi się o tym, że miał również spełniać taką rolę związaną z grzebaniem książąt piastowskich, że powstał dzięki inicjatywie Henryka Probusa, ale później Henryk Probus się pogodził szczęśliwie z biskupem Tomaszem II Zarembą i zaczął budowę innego kościoła, przepięknego kościoła na Ostrowie Tumskim, czyli kościoła świętego Krzyża i świętego Bartłomieja. I zaniechano dalszej budowy tego kościoła i dopiero po latach od nowa zaczęto budować, a kościół, który był pod wezwaniem świętego Marcina, został zburzony. I to jest ta jedyna świątynia, która tutaj jest. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że jest to kościół dwupoziomowy. Ale wrocławianie, którzy w okresie stanu wojennego odwiedzali tutaj te miejsce. Była tutaj galeria na Ostrowie. Między innymi była wystawa, która była wystawą mówiącą o tragicznych dziejach wrocławian, nie tylko wrocławian, bo tych ludzi, którzy uciekli przed prześladowaniami UB, a grzebani byli na cmentarzu osobowickim. I ta wystawa, wiem, że cieszyła się olbrzymią popularnością, a panie właśnie, które tutaj przychodziły, później udawały się na Osobowice i tam usypywały kopczyki w tych miejscach, gdzie byli grzebani więźniowie UB w więzieniu i potem smutni panowie to plantowali, a one znowu z uporem przychodziły i tak to trwało przez wiele dni, aż w końcu sobie z SB dali spokój i przestali plantować to miejsce. No potem oczywiście były badania i wiadomo, że tam byli pochowani więźniowie, którzy bardzo często byli prześladowani przez UB w latach 40-tych, 50-tych.
2: Dzisiaj możemy wejść do tych podziemi,

0: Tutaj do podziemi nie możemy wejść, dlatego że to wejście nie spełnia wymogów bezpieczeństwa i konserwator nie pozwala na wchodzenie tam do podziemi, do tych niższych kondygnacji tego dwupoziomowego kościoła. Także no niestety może kiedyś znowu będziemy mogli tam wejść.
1: A na ile ta świątynia jest powiązana z rodem piastowskim? Kiedyś słyszałam taką legendę, że święta Jadwiga tutaj bywała i to była jej kaplica.
0: Tak, był jeszcze drugi święty, błogosławiony Czesław od Rowąż, bo Dominikanie, zanim dostali kościół świętego Wojciecha, znany nam kościół dominikański przez wieki, użytkowany przez Dominikanów i prowadzony przez Dominikanów, to najpierw byli tutaj. Tutaj zresztą mówi się o tym, że było opactwo świętego Marcina. Ono nie było jakoś mocno rozbudowane, ale na dworach książęcych, na dworach piastowskich były prowadzone kancelarie. Te kancelarie były prowadzone przez benedyktynów bardzo często. Zresztą nasz pierwszy dziejopisarz też, który pracował na dworze Bolesława Krzywoustego, czyli Galanonim, też był benedyktynem. Też mówi się o jeszcze drugiej niezwykle barwnej postaci, bo o Piotrze Włostowicu, który według podań miał wybudować 77 kościołów jako akt ekspiacji za swoje uczynki nie do końca szlachetne, chociaż był to człowiek niezwykle patriotyczny i mówi się o tym, że to on był tym człowiekiem, który włożył duży wysiłek w ten kościół świętego Marcina. Ten kościół pierwotny, bo kościół, który tutaj widzimy, to jest XIII-XIV wieku. Także jest to kościół późniejszy.
1: A jakie są powiązania klasztorem naprzeciwko?
0: Mówi się o tym, że była to kaplica zamkowa, ten kościół, i zdaje się, że to tak na pewno było, bo w jednych z kronik jest napisane, że jest na terenie zamku. Jest to jak najbardziej prawdopodobne.
1: To był potężny kompleks zamkowy?
0: Tak, był potężny kompleks. Jeśli chodzi o Europę Środkowo-Wschodnią, to był jeden z potężniejszych budowli. A kościół świętego Marcina, ten, który tutaj widzimy, mówi się, że jest też wzorowany, jego odbudowa wzorowany na kaplicy w Akwizgranie, czyli wiadomo, czym jest Akwizgran dla kultury europejskiej.
1: No i znajdujemy się także w najstarszej części Wrocławia, Ostrów Tumski. To kraina kościołów, świątyń, kaplic, miejsce nazywane Małym Watykanem. Jesteśmy nad samą rzeką Odrą.
0: Tak, często jak oprowadzam wycieczki, to staram się, moją ambicją jest wprowadzenie tego pojęcia Ostrów Tumski. Nie wszyscy do końca wiedzą, co to jest Ostrów Tumski, no ale młodzież no to od razu w internecie już od razu wiedzą, bo Ostrów Tumski to wyspa katedralna. Wyspa przestała być wyspą, bo na początku XIX wieku zasypano odnogę Odry, która oddzielała wyspę od Starego Lądu, i relikty są w ogrodzie botanicznym tego starorzecza Odry. No miejsce jest też, bo stoimy od tej strony, gdzie jest taki zwalisty pomnik. Nieraz ktoś próbuje zrobić coś na złość, a potem okazuje się, że zupełnie inne konotacje. Jest to pomnik Jana XXIII. Już teraz nie pamiętamy o tym, jakie były spory w 1968 roku, ale to władze komunistyczne postawiły ten pomnik i na złość kurii, no bo kuria popierała młodzież akademicką w 1968 roku, i jest ustawiony dość ciekawie, bo jak ktoś zna topografię Wrocławia, to pomnik jest twarzą wciągnięty w takim geście, papież trzyma rękę w geście błogosławieństwa, i jest zwrócony w kierunku dawnego Placu Dąbrowszczaków, obecnie Maxa Borna, a tam był Komitet Wojewódzki PZPR, a tyłem stoi do kurii. Tutaj wzdłuż Odry to również są mury obronne Wrocławia.
1: Całkiem dobrym stanie.
0: Całkiem dobrym stanie, i też trzeba powiedzieć, że błogosławiony Czesław, tutaj też są legendy mówiące, takie opowieści hagiograficzne o tym, że sposób ognia i że wystraszyli się tego Tatarzy i odstąpili od zdobywania. Fakt jest taki, że nie zdobyli tego Ostrowa Tumskiego. Co prawda lewobrzeżny Wrocław został przez nich zniszczony i złupiony, ale tutaj Ostrów Tumski się ostał.
1: To przejdźmy się, panie Andrzeju, dookoła świątyni, spójrzmy.
0: Akurat jesteśmy od strony, gdzie jest okno, i w tym oknie jest taki dziwny znak.
1: Słońce mocno przyświeca i słabo widać, ale jest tam jakby Z, tak?
0: Tak, takie Z i kropeczka na dole. Jest to znak RODO, znak Polaków. Polaków w Niemczech, bo ta świątynia była w okresie międzywojennym świątynią dla Polaków. Jak podejdziemy do wejścia do świątyni, to zobaczymy tablicę. Ostatnie nabożeństwo w języku polskim odbyło się tutaj 17 września 1939 roku. No data dla nas Polaków no tragiczna, bo wtedy...
1: Agresja Rosji na Polskę.
0: Tak, i nie można było umieścić tablicy, bo jakby 16 w porządku, 18 w porządku, ale 17 nie mogło być, bo to zbyt wiele rzeczy przypominało. I dopiero w 1983 roku, jak święty Jan Paweł II przyjechał po raz pierwszy jako papież do Wrocławia na znak zgody, tą tablicę umieszczono właśnie ze znakiem rodu, a z informacją, że tutaj 17 września 1939 roku w tej świątyni została odprawiona msza święta, a oprócz tego na świątyni jest tablica mówiąca o prawdach Polaków. Te prawdy Polaków zostały uchwalone przez Związek Polaków w Niemczech, w Berlinie w 1938 roku. No i przytoczmy to, bo one są naprawdę bardzo takie podniosłe i interesujące.
1: Jesteśmy Polakami, wiara naszych ojców jest wiarą naszych dzieci. Polak Polakowi bratem, co dzień Polak narodowi służy. Polska matką naszą, nie wolno mówić o matce źle. I czytamy... Prawdy Polaków spod znaku rodła upamiętnia Towarzystwo Miłośników Wrocławia, maj 1995 rok. I do dzisiaj, panie Andrzeju, Polacy spod znaku rodła spotykają się tutaj pod tym pomnikiem i składają kwiaty.
0: Tak, no tutaj Tadeusz Szczyrbak, który jest związany z tym Związkiem Polaków w Niemczech, który mówi o Polakach spod znaku rodła, tu organizuje uroczystości. Też Towarzystwo Miłośników Wrocławia, to jest napisane na tej tablicy drugiej, która jest tak poziomo położona, mówię o tym, że 17 września odbyło się tutaj nabożeństwo i jest też ten znak Polaków rodła. Tam informacji nie ma, ale ona została również dzięki Towarzystwu Miłośników Wrocławia tutaj umieszczona.
1: Jaką funkcję dzisiaj spełnia świątynia?
0: No, świątynia jest bardzo ważną świątynią. Jest to kościół rektoralny. Ma księdza rektora i to osobę niezwykłą, bo księdza profesora Zdzisława Madeja, on jest rektorem tego kościoła, a jednocześnie jest duszpasterzem środowisk twórczych. I tutaj co niedzielę można przyjść. To nie jest tylko dla twórców wrocławskich, ale też każdy wrocławianin i nie tylko wrocławianin może tutaj przyjść jak do każdego kościoła na nabożeństwo. A oprócz tego tutaj jest studium organistowskie, które prowadzi ksiądz Igor Urban. Też razem z księdzem Madejem dba o tą świątynię. Zresztą ta świątynia żyje, bo też i twórcy, jak wejdziemy do środka, to zobaczymy tam też rzeczy, które są no, ważne dla Polaków i też współczesne. Ale nie tylko.
1: Wejdźmy do środka.
0: Jest to średniowieczna rzeźba i przedstawia patrona tej świątyni, bo świętego Marcina. Rzeźba pochodzi z XV wieku i przedstawia no to najbardziej popularne przedstawienie świętego Marcina, które żebrakowi oddaje połowę swojego płaszcza, żeby mógł się ogrzać. Święty Marcin był legionistą. Pochodził też z rodziny legionisty. Urodził się na Węgrzech, panonii ówczesnej, a potem działał na terenie Francji i tam w Tours jest jego pogrzebanie. Jak jechałem na rowerze do Santiago de Compostela, to miałem to szczęście, a też i niedaleko od Tours, w klasztorze, który on założył, nocowałem.
1: Święty Marcin w całej okrasie i ze wszystkimi atrybutami.
0: Tak, z tymi atrybutami, z tym najbardziej charakterystycznym gestem, którego on dokonał. On zresztą bardzo wiele ciekawych rzeczy robił, dbał nawet i o innowierców. No i tutaj no, oczywiście jest trudno nie wspomnieć o Madonnie gotyckiej, też z XV wieku, z dzieci bardzo piękne, szlachetne rysy i dzieciątko tak jakby się wyrywało do ludzi.
1: No ale mamy także liczne ikony.
0: Ikony to jest wystawa czasowa, natomiast ubarwiają to takie ślepe, zamurowane miejsca, gdzie były kiedyś sedilla, czyli takie miejsca, gdzie obsługa ołtarza, no i celebrans zasiadali w kościołach biskupich, czyli w katedrach, no to biskup zasiadał w takim sedillu, który miał specjalną nazwę katedra. I od tego później był budynek, no i jest sakramentarium. To bardzo tak pokazuje jakby to, że ten kościół jest wiekowy.
1: Ale także bardzo skromny.
0: Bardzo skromny jest, no bo zresztą widać w czasie czasie ostatniej wojny, w czasie Festung-Breslau, on był w 80% zniszczony. Ale zresztą to nie była pierwsza tragedia, bo też w XVI wieku piorun uderzył w sygnaturkę i też spłonął. Także ten kościół przeżywał też i ciężkie chwile. Ale też i mamy coś, co jest związane też ze współczesnością. Mamy drogę krzyżową, a drogę krzyżową wykonała pani Poznańska, która była działaczką Solidarności, bardzo silnie związana, nawet ukrywała Kornela Morawieckiego, a też jest autorką kaplicy świętej siostry Benedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein w kościele na Ołbinie, w kościele świętego Michała Archanioła neogotyckim.
1: Jakie tajemnice jeszcze skrywa ta świątynia?
0: No też tutaj trzeba pamiętać o tym, że to była świątynia, w której w tym smutnym okresie stanu wojennego i w okresie działania w opozycji gromadzili się twórcy, ludzie związani z kulturą. Zwróćmy uwagę, że jest taka literka P, czyli ludzie ze znakiem P i Katyń. Napis głosi Polacy wojennego Wrocławia 1939-45. Polacy byli stygmatyzowani w Niemczech. Ten znak miał zwrócić uwagę na nich, żeby nie mogli jakoś mocniej działać. On był otoczany przez gestapo, ten kościół bardzo często pilnowano i patrzono, kto tutaj przychodzi. Przychodzenie tutaj wiązało się z pewnym heroizmem tych ludzi.
1: Jaką funkcję na mapie szlaków sakralnych we Wrocławiu, ale też na Dolnym Śląsku spełnia ten kościół?
0: Punktu widzenia przewodnika. Najczęściej wycieczki się zaczyna właśnie od tego kościoła, bo to są takie pierwociny Wrocławia. Ostrów Tumski to kolebka Wrocławia. Ta opowieść o Wrocławiu i o tym, czym Wrocław jest, to właśnie narracja jest w tym miejscu jak najbardziej dobra. Też trzeba powiedzieć, że nieopodal mój ulubiony szlak przechodzi, szlak świętego Jakuba. Siostry Notre Dame też prowadziły albergę, czyli miejsce do spania, do wypoczynku dla pielgrzymów zdążających do Santiago de Compostela.
1: A jeśli posłuchacze zainteresowaliśmy, by wstąpić do świątyni o 10:00, w każdą niedzielę odbywa się tutaj msza święta, na którą zapraszamy. A jeżeli pójdziemy już takim szlakiem Ostrowa Tumskiego, tym szlakiem sakralnym, to koniecznie musimy wstąpić do kościoła Świętego Krzyża, do kościoła Świętego Idziego, czy do matki kościołów dolnośląskich, wrocławskiej katedry.
0: Tak, Świętego Jana Chrzciciela, no kościół Świętego Bartłomieja i Świętego Krzyża jest też, jak wiemy, dwupoziomowym, to bardziej widać, bo tam są te wejścia tak mocno wyeksponowane. No i też trzeba pamiętać o tym, że to była kolegiata kościół Świętego Krzyża i kanonikiem tam był nie kto inny, jak Mikołaj Kopernik. I stąd we Wrocławiu trochę zdziwienie budzi, dlaczego lotnisko we Wrocławiu ma imię Mikołaja Kopernika. No właśnie dlatego, że tutaj kanonikiem był Mikołaj Kopernik.
1: A jeśli odwiedzimy i kolegiatę Świętego Krzyża, kościół Świętego Bartłomieja, kościół Świętego Idziego, katedrę wrocławską, to warto też pójść do kościoła na Piasku.
0: Tak, do kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku. To jest kościół późniejszy, ten już jest na pewno z fundacji rodziny Włostowiców. Pod spodem to miejsce, jak to się w żargonie przewodnickim mówi, niezwiedzalne, bo tam nie można wejść tak jak do podziemi katedry wrocławskiej, ze względu na to, że tam są cenne rzeczy, ale ja miałem okazję, można zobaczyć relikty starego romańskiego kościoła Najświętszej Marii Panny na Piasku z fundacji Włostowiców.
1: No i zachwycić się przepięknym obrazem Matki Boskiej.
0: Tak, tak, to jest Marian Polat, przepiękny obraz i też obraz, no bardzo tak pobudzający polskie serca. No miejsce jest niezwykłe, związane też i z kapłanami, którzy tam posługiwali, wspaniali ludzie. A naprzeciwko kościół obecnie cerkiew Cyryla i Metodego, gdzie też znakomity kapłan prawosławny, ksiądz Mitrat Eugeniusz Cebulski.
1: To jest bogactwo historyczne, kopalnia Ostrów Tumskim pod względem historii. No i my właśnie z serca Wrocławia żegnamy się z Państwem. Bardzo nam miło było gościć pana Andrzeja Kofluka, przewodnika miejskiego. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie. Dziękuję pani Patrycjo. Pani jest bliska mojemu sercu, bo pani tak jak ja lubi podróże, a to jest przepiękne.
1: I to chyba nie jest przypadek, bo święty Marcin jest patronem także podróżników. No i wspólnie taką podróż odbyliśmy w sercu Wrocławia na Ostrowie Tumskim. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję serdecznie. Bóg zapłać.
2: Agnieszka Grabowiec. Jestem kustoszem w Piastowskiej Pieczęci.
1: Czym zachwyca panią ta świątynia?
2: Przede wszystkim ogromną tradycją, którą niesie ze sobą, i fakt, że była kaplicą zamkową zamku Probusa, jest tak naprawdę takim wielkim darem, że możemy przynajmniej w takiej formie, w jakiej ona jest aktualnie dostępna i obecna we Wrocławiu, zachwycać się zarówno samym kościołem, jak i założeniem zamkowym, które było gigantyczne i którego relikty w piastowskiej pieczęci również odnajdziemy. Także stanowi taki niezwykły dowód obecności Piastów, obecności zamku, o którym bardzo wiele osób jeszcze wciąż nie wie. To jest niewątpliwie jego ogromna zaleta, ogromna wartość.
1: Bywa pani tu czasem na koncertach?
2: Tak, jak najbardziej. Nawet piastowska pieczęć nie dalej jak w ostatnią sobotę czerwca współorganizowała razem z Instytutem Dolnośląskim koncert właśnie poświęcony pamięci Henryka IV Probusa. Także zdarza się nam zarówno organizować, jak i brać udział w koncertach, które są tutaj organizowane przez inne instytucje.
1: Piastowska pieczęć. No właśnie, bo to Piastowie zarządzali tą świątynią.
2: Tak jest, Piastowie byli tu obecni, inwestowali w to miejsce, rozwijali je, wielokrotnie przebudowywali. Zatem na każdym kroku tak naprawdę znajdujemy ich obecność we Wrocławiu.
1: Wielu turystów mówi, przecież świątynia jest zamknięta, ale to nie do końca prawda, bo każdą niedzielę o 10 możemy przyjść i pomodlić się na wspólnej mszy świętej.
2: Jak najbardziej, oczywiście zapraszamy. To jest taki czas, kiedy można zarówno mieć coś dla ducha, jak i dla oka, bo świątynia jest piękna i naprawdę warto te dwa aspekty połączyć właśnie w obecności na mszy świętej.
3: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
4: Wysłuchaliśmy dwóch części dzisiejszej serii Wakacje na Dolnym Śląsku. Po godzinie 13 powrócimy na ten szlak sakralny, a o czym będziemy rozmawiać, opowiem za chwilkę.

0: Ewakuacja górników na Dolnym Śląsku. Dziś rocznica rzezi wołyńskiej. Pod hasłem Początek w Kokotku trwa festiwal życia. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. Ewakuacja górników Zagłębiu Miedziowym. Po wstrząsach, do których doszło dziś rano na Dolnym Śląsku, KGHM rozpoczął akcję wycofywania górników z zagrożonego rejonu. 13 z nich jest już bezpiecznych, jednak 7 przebywa jeszcze w strefie zagrożenia. Wstrząsy miały miejsce w zakładach górniczych Lubin. W rocznicę rzezi wołyńskiej premier mówi o upamiętnieniu jej ofiar. Zapowiada postawienie w Warszawie muru pamięci z nazwiskami ofiar. Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. Jak mówi Donald Tusk.
1: Europa pokoju i wzajemnego szacunku, Europa pojednana po II wojnie światowej, była możliwa dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu. Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy.
0: O czym prezydentowi Ukrainy przypomniał niedawno Parlament Europejski, wydając rezolucję, w której wyraził ubolewanie z powodu nadania przez niego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek wojskowych.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Kolejny dzień modlitw, spotkań i rozmów. W Kokotku pod hasłem Początek trwa festiwal życia. Wczoraj pozdrowienia, błogosławieństwo uczestnikom wydarzenia przekazał papież Leon XIV, zapewniając ich o duchowej łączności. W wydarzeniu bierze udział blisko 1500 młodych.
3: Faktycznie jest to jakieś takie właśnie miejsce, które rozwija nas, tak? I uważam, że to bardzo fajny czas.
4: Dlaczego jesteście na festiwalu życia? Co was tu ciągnie?
5: Nowe znajomości i przyciągnięcie trochę do Boga i do Kościoła.
6: Atmosfera, tak jak koleżanka też powiedziała, żeby się zbliżyć do Boga.
7: Ja tu jestem już 4. rok z rzędu. No i po moich ostatnich doświadczeniach po prostu znowu tutaj wracam z taką nową energią. Mam nadzieję na taki nowy początek.
8: Ja jestem 3. raz na festiwalu w tym roku i myślę, że przyciąga mnie tutaj taka wspólnota młodych ludzi, którzy jednak są wierzący, że są jednak takie miejsca, które skupiają właśnie ludzi w młodym wieku, którzy mają wartości.
0: Dziś z młodymi spotka się metropolita warszawski arcybiskup Adrian Kalbas. Wieczorem odbędą się koncerty finałowe. Jutro festiwal zakończy msza święta pod przewodnictwem metropolity katowickiego arcybiskupa Andrzeja Przybylskiego. Chwila grozy na pokładzie samolotu Ryanaira w Grecji. Pasażer siedzący przy oknie został ranny, gdy w kabinie rozbiła się szyba. Mateusz Kornas o tej sytuacji.
9: W pewnym momencie doszło do huku. Szyba się rozbiła, a za chwilę głowa i ramiona mężczyzny wystawały na zewnątrz. Pasażerowie zachowali jednak czujność i zdołali sprowadzić go z powrotem do kabiny. Tak wynika z relacji świadków cytowanych przez greckiego nadawcę ERT. Po tym incydencie maszyna zawróciła na lotnisko, bezpiecznie wylądowała, a pasażer, który uniknął wypadnięcia z samolotu, otrzymał pomoc medyczną. Został zabrany przez karetkę do szpitala. W sprawie wszczęto dochodzenie.
0: A według doniesień greckich mediów od silnika miała odpaść część elementu, która uderzyła w okno samolotu.
10: Trzy minuty po godzinie 13 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj słonecznie, choć widzę, że w rejonach podgórskich może padać, zwłaszcza w okolicach Szklarskiej Poręby. I pogoda ma to do siebie, że jest zmienna. Dziś słonecznie i ciepło, jutro właśnie na terenie całego województwa może pokropić, popadać deszcz. We Wrocławiu aktualnie 24 stopnie. To dzisiaj temperatura maksymalna, będzie już teraz tylko spadać. Słońce świeci i chmurki pięknie malują dzisiaj nam niebo.
2: Radio Rodzina. Rodzina.
10: I już za chwileczkę o godzinie 13.10 zapraszam na kolejną część audycji. Dzisiaj poruszamy się po szlaku sakralnym. Mowa audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Dwie części za nami, teraz trzecia. W trzeciej odwiedzimy opactwo cystersów w Henrykowie i klasztor księgi henrykowskiej. Opactwo w Henrykowie to zabytkowy, pocysterski zespół klasztorny z kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny i Świętego Jana we wsi Henryków w gminie Ziębice. Nie wiem, czy zdarzyło się wam być w Henrykowie, chociażby przejeżdżać przez niego. Ta wieś robi naprawdę ogromne wrażenie, wyróżnia się zdecydowanie. Jest to jedno z najokazalszych i najpiękniejszych założeń barokowych na Śląsku. Mowa oczywiście o opactwie. Miejsce powstania księgi henrykowskiej, zabytku piśmiennictwa polskiego, mówi Danuta Sobecka, przewodnik po kompleksie w Henrykowie.
4: Jeżeli chcemy wiedzieć coś o tym miejscu, to musimy zacząć od historii w ogóle cysterców, prawda? Zakon bardzo rozwojowy, sprowadzony do Polski w połowie wieku XII, a tutaj do tego miejsca przychodzi 12 cystersów, gdzie przyprowadza ich opat Henryk z Rubiąża. My tutaj widzimy oczywiście budynek klasztorny barokowy. Zobaczymy tutaj piękne sale. Znajdujemy się w sali purpurowej. To oczywiście sala książęca, która ma niezwykłe malowidła jednego ze śląskich Rembrandtów, czyli Michała Wilmana. Henryków ma głównie dwa dzieła jego. Dwóch uczniów, znaczy się, którzy malowali, Jan Krzysztof Liszka i Johann Kretschmer. Przede wszystkim skarbem tego miejsca jest cała księga henrykowska. My oczywiście mamy wierną kopię. Takie pierwsze facsimile wydane ponad 20 lat temu przez Ossolineum. Oryginał znajduje się w Bibliotece Archidiecezjalnej we Wrocławiu. Ta księga jest niezwykła, a skrót to księga henrykowska. Pełna nazwa to Liber Fundationis Claustri Sancte Maria Virginis ins Heinrichow, czyli księga założenia klasztoru na Świętej Marii Panny w Henrykowie.
10: Na pewno trudno zapamiętać tę nazwę, my znamy ją jako księgę henrykowską, o tym już za chwileczkę po utworze Scarlet, a później o 13.30 wrócimy ponownie do rozmowy z doktorem Arkadiuszem Mułą i porozmawiamy o szlaku sakralnym w ogóle na Dolnym Śląsku, co wchodzi w jego skład. Zapraszam na audycję, przypominam, że to wakacje na Dolnym Śląsku.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Opactwo w Henrykowie jest znane nie tylko jako zabytek sakralny, ale również jako miejsce szczególne dla historii i języka polskiego. Jak zaczęła się historia tego klasztoru? O tym już teraz porozmawiamy z przewodniczką po tym miejscu. Chodźcie.
2: Witam Państwa serdecznie. Nazywam się Danuta Sobecka, jestem przewodnikiem tego miejsca. My wiemy, że to jest oczywiście były klasztor cystersów, było opactwo cystersów, ale miejsce, które w dalszym ciągu żyje. I teraz proszę Państwa, jeżeli chcemy wiedzieć coś o tym miejscu, to musimy zacząć od historii w ogóle cystersów, prawda? Zakon bardzo rozwojowy, który zostaje sprowadzony do Polski w połowie wieku XII, a tutaj do tego miejsca przychodzi dokładnie 12 cystersów, gdzie przyprowadza ich opat Henryk z Żubiąża 28 maja 1227 roku. Czyli już Państwo wiecie, że historia miejsca sięga aż wieku XIII, ale jeżeli chodzi o klasztor, my tutaj widzimy oczywiście budynek klasztorny barokowy, prawda? Czyli zostaje on wybudowany według planu Matiasza Kirchbergera właśnie w wieku XVII. Zobaczymy tutaj piękne sale. W jednej, w której się teraz znajdujemy, to jest taki dawny refektarz cystersów. I teraz, czy my wiemy, co to znaczy refektarz?
1: Miejsce, gdzie spożywano posiłki.
2: Oczywiście, że tak. Ja pokażę typowy refektarz, który się pięknie zachował, ale tu rodzina książęca, która mieszkała, może tak od początku, cystersi oczywiście, ale my wiemy, że cystersi tu zamieszkiwali do 1810 roku, czyli do kasaty tych wszystkich klasztorów śląskich. I to właśnie 22 listopada 1810 roku król pruski Fryderyk Wilhelm III wydaje taki edykt sekularyzacyjny, w wyniku którego te wszystkie klasztory śląskie po prostu przestają istnieć. Urząd Skarbowy Pruski je przejmuje i sprzedaje i dobra henrykowskie w 1812 roku wykupuje siostra króla Prus, królowa holenderska Fryderyka Luiza Wilhelmina Orańska. W tej chwili idziemy po takich specjalnych, szerokich, końskich schodach, po których prowadzono zwierzęta na strych do koła żurawia. Proszę Państwa, do dnia dzisiejszego na strychu takie koło żurawia się znajduje. I to był taki rodzaj dźwigu dreptakowego, do którego wchodziło zwierzę, ale mógł też i człowiek. I tak jak chomik w karuzeli, koło było napędzane, a materiały z zewnątrz siłą zwierząt po prostu wciągano na strych. I my po takich schodach końskich właśnie idziemy.
1: One są drewniane, te schody.
2: Tak, oczywiście drewniane. Są specjalnie takie niższe, żeby właśnie te zwierzęta sobie spokojnie tutaj szły. Ciekawostką jest też to, że książę weimarski, jak miał fantazję, to sobie konno tu wjeżdżał. Właśnie po takich schodach. Obecnie jesteśmy na pierwszym piętrze i udajemy się do sali purpurowej. Znajdujemy się w sali purpurowej. To oczywiście sala książęca, która ma niezwykłe malowidła jednego ze śląskich Rembrandtów, czyli Michała Wilmana. I jego szkoła, szkoła wilmanowska, proszę Państwa, która oczywiście była prężna, ale Henryków ma głównie dwa dzieła jego, dwóch uczniów w tym czasie, którzy malowali, Jan Krzysztof Liszka i Johann Kretschmer. Proszę Państwa, piękny plafon, który tutaj podziwiamy.
1: To jest plafon?
2: To oczywiście te malowidła na suficie, to my tutaj widzimy szkołę wilmanowską, czyli Jan Krzysztof Liszka wykonuje właśnie te przepiękne malowidła. Proszę Państwa, obrazy, które przedstawiają i mękę pańską, i na samej górze widzimy portrety wszystkich fundatorów, dobroczyńców tego miejsca. To teraz muszę Państwu powiedzieć, dzięki komu powstało to miejsce. Kanonik Mikołaj. To właśnie pomysłodawca założenia klasztoru. To był notariusz kancelarii księcia śląskiego, Henryka I Brodatego, czyli ten posiada swoje ziemie i postanawia je ufundować pod klasztor cysterski. Ale wiecie Państwo, że musiał do tego uzyskać zgodę księcia. I żeby go namówić, to namawia go, organizując ucztę, która jest opisana w Księdze Henrykowskiej. Klasztor dopiero powstaje w latach 1222-28. I teraz książę śląski, Henryk I Brodaty, tak gorliwie namawiany, zgadza się na fundację tego miejsca, ale stawia warunek, że w papierach jako główny fundator powinien widnieć jego syn. I dlatego my tutaj widzimy Henryka II Pobożnego. Państwo wiecie z lekcji historii, to jest ten, który ginie pod Legnicą w 1241 roku, a my już wiemy, że czas najazdu mongolskiego. Mongołowie wchodzą i te zabudowania jeszcze drewniane bardzo szybko niszczą i palą. Ale Cystersi, jako rozwojowy zakon, bardzo szybko się odbudowują. Ja muszę o nich wspomnieć, bo wiecie Państwo, że rozwojowy zakon, wyprzedzający swoją epokę, inżynierowie swoich czasów.
1: O Cystersach mówiono, że tworzyli swego rodzaju centra innowacji.
2: Tak. My wiemy, że oni najpierw zaczynali od rolnictwa, prawda? Zakładali folwarki, hodowali bydło, owce, a później doszło rzemieślnictwo. Ci Henrykowcy to głównie słynęli z szewstwa, oczywiście tkactwo, ale oni przecież zakładali stawy rybne, kuźnie wodne, młyny, browary. Słynęli z piwa, prawda? Ja powiem, że prawa browarne mnisi Henrykowcy już mieli w wieku XIV. Natomiast szkoły, skryptoria, to my wiemy, że tutaj oni szkolili na przykład księcia Siembickiego. Wolko II i jego później następca Mikołaj Mały to właśnie do takiej szkoły tutaj uczęszczali. To są dobroczyńcy tego miejsca, jak pani tutaj widzi, bo książę Ziembicki zarządzał księstwem ziembickim od 1321 roku do 1341. My oczywiście wiemy, że on umiera w wieku 41 lat, jego żona Jutta niecały rok później i dlatego Mikołaj Mały funduje im nagrobek gotycki, który znajduje się w kościele w kaplicy Marii Magdaleny.
1: Dokładnie miałam o to pytać. Książęta pochowani są tutaj w tym obiekcie.
2: Tak. Głównie to są pochowani w podziemiach kościoła klasztornego, ale nie tylko oni, bo tam spoczywa aż 49 opatów henrykowskich. Tyle ich wszystkich było. Szkoda, że się tam nie wchodzi. No niestety, ze względu na grzyba, który był niebezpieczny dla ludzi, po prostu to miejsce było już zamknięte i tak jest do tej pory.
1: Kolejne pytanie, które chcemy zadać, to historia bardziej współczesna. Mianowicie, dawne opactwo cysterskie w Henrykowie było świadkiem chociażby odwiedzin papieża Jana Pawła II czy kardynała późniejszego, papieża Benedykta XVI.
2: Właśnie, tutaj bardziej skupimy się na tym, że raczej to będzie papież Benedykt XVI, który przyjeżdża do Henrykowa dokładnie 28 października 2000 roku. Jako kardynał oczywiście Józef Ratzinger, ponieważ tu byli klerycy, bo my wiemy, że jak archidiecezja wrocławska opiekuje się tym miejscem od 1990 roku, to już od września jest nabór tych wszystkich kandydatów na kapłanów. Annus propedeuticus, seminarium duchowne pierwszego roku. I teraz 49 kleryków ma uroczystość optuniczyn. I właśnie papież przyjeżdża na tą uroczystość, odprawia mszę świętą w kościele przyklasztornym. No i proszę Państwa, jest w Henrykowie przez jeden dzień, ale muszę Państwu powiedzieć, że głównie to był 3 dni we Wrocławiu, bo tam odbierał tytuł honoris causa nadany przez papieski wydział teologiczny.
1: A co to za pomieszczenie?
2: To jest oczywiście takie pomieszczenie zachowane na pamiątkę, gdzie widzimy portret papieża, zdjęcia właśnie z tej uroczystości. Niektóre zdjęcia też zawierają pobyt z Oleśnicy, bo w tym czasie też właśnie odwiedził Oleśnicę, więc...
1: Bazylikę Świętego Jana.
2: Tak.
1: A to łóżko?
2: No i teraz muszę pani powiedzieć, że mamy tutaj łóżko i to łóżko jest zawsze takim celem pytań wszystkich turystów. Czy on tutaj spał? Więc zawsze mam takie pytanie. Zawsze muszę tutaj powiedzieć, że 3 dni Wrocław, czyli raczej Wrocław, a tu tylko po prostu odpoczywał na chwilkę. Jesteśmy w bardzo pięknej sali dębowej. To jest jakiś cud, że to my to widzimy, bo jak Rosjanie zdobywali klasztor, to była zima, to wiecie Państwo, że te meble po prostu wszystkie im służyły do jednego celu i tylko jeden mebel, który Państwo widzicie, ocalał, to jest ten stół właśnie z takim marmurowym blatem. I co my jeszcze tu widzimy? Boazerię XVII-wieczną. Słyszymy, podłogę skrzypi, oryginalna podłoga, czyli parkiet dębowy intarsjowany. Mnóstwo ciekawostek znajduje się właśnie w tej sali, bo widzimy jedne drzwi ukryte, tam za kanapą, po tych dziurkach się możemy spodziewać, prowadzą prosto do kolejnych pomieszczeń. A teraz drzwi, które są niespodzianką, bo jak my tutaj je otworzymy, czy my tutaj coś zobaczymy? Skoro tu była wielka jadalnia książęca, a kuchnia była na dole, to co mogło znajdować się za tymi drzwiami? Winda, właśnie. Szybciutko potrawy tutaj włożono. Tu jest mnóstwo zakamarków. Jest też takie przejście, które nie widzimy i prowadzi prosto do kuchni po schodkach. Ciekawostką jest to, że można tu przechodzić pomiędzy strofami też. To teraz myślę, że przede wszystkim skarbem tego miejsca jest cała Księga Henrykowska. My oczywiście mamy wierną kopię, takie pierwsze facsimile wydane ponad 20 lat temu przez Ossolineum. Oryginał znajduje się w Bibliotece Archidiecezjalnej we Wrocławiu. No przecież trzeba ją chronić dla przyszłych pokoleń. My wiemy, że ta księga jest niezwykła, a skrót to Księga Henrykowska. Pełna nazwa to, wiecie Pani jak? Tak, Liber Fundationis Claustri Sancte Maria Virginis ins Heinrichow, czyli Księga Założenia Klasztoru na Świętej Marii Panny w Henrykowie. I ona była spisywana przez dwóch opatów w latach 1268-73. Pisze ją opat Piotr, a później drugi do 1310 roku.
1: Pisze po łacinie, ale zawarte tam jest zdanie w języku polskim.
2: No właśnie, jak brzmi? Wiemy, prawda? Daj, a ci ja pobruszę, a ty poczywaj. Pozwól, niech ja pomielę, a ty odpocznij. No my wiemy, że zdanie wypowiada mąż do żony i to był Boguchwał z pochodzenia Czech, który żeni się z tutejszą Ślązaczką. I teraz, proszę Państwa, jak opat opisuje wszystkie miejscowości, które wchodzą w skład majątku klasztornego i zatrzymuje się na Brukalicach. No taka okoliczna miejscowość, która należała do majątku klasztornego, chce wyjaśnić, skąd się wzięła, to cytuję to słynne zdanie. I proszę Państwa, my wiemy, że w tamtych czasach taka praca mielenia ziarna na żarna była raczej typową pracą kobiecą. I ten dobry mąż, widząc, jak ta żona ciężko pracuje, to po prostu się nad nią użala, wykonuje czynność i naraża się na śmieszność. Bo sąsiedzi widzą to i nadają mu przydomek Boguchwał Brukał. Potomków nazywają Brukalicy, a wieś Brukalice. Po prostu zbrukał się, ale możemy to też tłumaczyć w różny sposób, bo albo od zbrukania, albo też brukania, czyli kręcenia tego właśnie ziarna. Proszę Państwa, gdzie zdanie się znajduje? Czy Państwo już widzieliście Księgę Henrykowską na tej stronie właśnie? 9 wersów od końca. Od samego dołu liczymy 9 wersów i teraz daj. Tak mniej więcej od środka widzimy. I żebyśmy nie myśleli, że Niemiec pisze, Czech wypowiada zdanie w języku polskim, to tam znajduje się wyraz poloniko. Czyli sam Niemiec zaznacza, że jest to zdanie zapisane w języku polskim. Ja powiem tak, mnóstwo o księdze możemy powiedzieć, ale takie najważniejsze rzeczy to 6 osób ją przepisywało, jest udowodnionych 6 charakterów pisma. Wiemy, że całość na język polski przetłumaczył profesor Roman Grodecki, wydano dopiero po wojnie. Wiemy, że od października 2015 roku na kartach Pamięć Świata UNESCO. No i mamy dziedzictwo narodowe, prawda?
1: Mamy kopię tutaj, ale w związku z tym, że to tu narodziła się ta księga, czy wizyty w opactwie w Henrykowie składają na przykład delegacje rządowe, wycieczki z zagranicy? Krótko mówiąc, kto was odwiedza?
2: Można powiedzieć, że duża rozpiętość osób, bo tak, i dzieci, i młodzież, odnośnie właśnie księgi henrykowskiej, dużo grup seniorów, czyli Uniwersytet Trzeciego Wieku i nie tylko. Ostatnio mieliśmy wycieczkę też pana burmistrza z taką delegacją z Ameryki, więc też tutaj gościliśmy ich. Miałam kiedyś pana ambasadora z Francji też właśnie ze swoim, także po prostu można powiedzieć, że z różnych naprawdę rejonów świata.
1: A rodziny z dziećmi?
2: Jak najbardziej. My tutaj też na nich tak wychodzimy właśnie, bo honorujemy kartę dużej rodziny i tak dalej, więc dzieci do 6 lat w ogóle nie płacą za bilety i tak dalej. I powiem pani, że cieszę się, bo coraz więcej jest młodych małżeństw. Przyjeżdżają tutaj i to jest naprawdę radosne.
3: Co warto zobaczenia?
2: Jesteśmy teraz w Krużgankach, a za chwileczkę wejdziemy do kościoła. Ja tutaj chcę powiedzieć, że wszystkie kościoły cystersi budowali pod wezwaniem niebowzięcia na Najświętszej Marii Panny i zawsze dodawano jednego świętego, czyli drugie wezwanie w kościele to świętego Jana Chrzciciela. I teraz kościół jest przepiękny, ale przez to, że cystersów nie było stać na budowę kościoła od podstaw w stylu barokowym, my widzimy tam mieszaninę różnych stylów, bo oczywiście bryła jest gotycka, wystrój barok, są części romańskie, ale też kościółek tak zwany romański. Proszę państwa, to teraz tak. Na chwileczkę zatrzymamy się przy tych portalach, bo myślę, że warto o nich wspomnieć. Tu widzimy przezrocza, które się datuje na drugą połowę XIII wieku. No niesamowite, co my tutaj widzimy. Nikt się nie spodziewał, że coś takiego się znajduje w Krużgankach, a polichromia, te malowidła, to wiek XVI. I wiecie, panie, że to był przypadek. W 2002 roku murarz uderza w mur i coś tam odpada i coś się ukazuje. I ekipa pani profesor Ewy Łużynieckiej z Politechniki Wrocławskiej tu nadzoruje tymi badaniami. I my się dowiadujemy, że te portale sięgają w głąb posadzki 1,5 metra jeszcze. Czyli taki był naturalny poziom. My wiemy, że cystersi budowali klasztory na terenach podmokłych, bagien, innych lesistych, w dolinach rzek. Na takich też jesteśmy, ale przy barokizacji je zamurowano i nadłożono posadzkę barokową. To myślę, że wejdziemy na chwileczkę do kościoła.
1: Można się przenieść w czasie.
2: Oczywiście. Tutaj zawsze duże wrażenie robi na turystach to miejsce, jak przechodzimy właśnie obok tych portali. Cystersi bardzo teraz dbają tutaj o turystów, żeby mogli podziwiać stare zdjęcia, różne właśnie eksponaty. Coraz więcej tutaj gromadzą właśnie i dzielą się z tymi swoimi właśnie zbiorami, które gdzieś tam kiedyś były pewnie zamknięte. Idziemy do kościoła, proszę bardzo. Schodzimy parę schodków i udając się już w lewą stronę, możemy spojrzeć na ciąg 4 ogromnych obrazów samego mistrza Michała Wilmana. Na 100%, proszę państwa. Często okazywało się, że uczeń kończył, a to mamy udowodnione. I nawet 2 wśród tych 4 obrazów były na

0: Proszę zobaczyć, tu mamy herb opactwa henrykowskiego. Taki grecki czerwony krzyż na niebieskim tle, w środku orzeł piastowy. I teraz litery, które tworzą wyraz mors. Czy my wiemy, co to znaczy po łacinie? To właśnie śmierć. Ale teraz powiem tak. Pierwszy klasztor cysterski na świecie to Cîteaux, Burgundia, Francja. La Ferté-Pontigny, Clairvaux-Morimont, kolejne filie. I teraz mnisi henrykowscy wywodzą się od Morimont. Morimont tłumaczona jako zamierający świat. To już mamy zagadkę rozwiązaną. A druga strona tego ołtarza pokazuje nam herb opactwa Zirc na Węgrzech. To jest ten żuraw, który trzyma w szponach kamień. Taka symbolika staranności czuwania cystersu. Dlaczego się znajduje tutaj? To powiem tak, jest wiek XVII i tutaj zarządza tym opactwem opat Henryk III Kalert, który barokizuje obiekt, wyciąga z długów i wykupuje od Turków opactwo Zirc na Węgrzech. Łączy to unią personalną, od tego momentu staje się opatem podwójnym, a opactwo henrykowskie posługuje się dwoma herbami.
1: Kiedy można tutaj przyjeżdżać, by móc skorzystać ze zwiedzania z przewodnikiem?
0: Proszę Państwa, oczywiście zapraszamy codziennie, godzinach 10, 12 i 14. Myślę, że najpierw lepiej zadzwonić do nas. Na stronach internetowych telefon jest oczywiście podany. My wtedy bardziej doradzamy, jak indywidualnie, a kiedy grupy i tak dalej. Myślę, że gdy ktoś nie chce zwiedzać całości, to cystersi tu udostępniają kościół, który jest cały czas otwarty i czeka na turystów. I możemy sobie naprawdę wtedy o różnych godzinach tutaj przyjechać i nawet sobie usiąść w kawiarence, poczekać po prostu na to, że jakiś dogodny moment, żeby zwiedzać. Jeżeli oczywiście chodzi o całość, prawda, no bo mówię, my mamy wyznaczone godziny, ale cystersi są oczywiście otwarci na turystów cały czas.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Które zakony najmocniej ukształtowały krajobraz ten sakralny i gospodarczy Dolnego Śląska?
2: Tutaj preferowałbym zakon Cystersów. Z tej racji, że byli obecni nieprzerwanie w tej historii naszej krainy już od XII

0: wieku, tak, tu Fundacja Lubiąża, aż do sekularyzacji, czyli kasaty dóbr kościelnych i zakonnych przez państwo pruskie w roku 1810, a więc no, tych stuleci no, będzie co, siedem? Chyba tak, siedem stuleci trwania tak. tradycji cysterskiej. No i z racji tej rozległości, rozciągłości, można powiedzieć, na całym terenie diecezji wrocławskiej, w przypadku tej części prowincji śląskiej, dzisiaj objętej granicami województwa dolnośląskiego, możemy tu mówić o opactwach w Lubiążu, w Krzeszowie, w Henrykowie, Kamieniec Ząbkowicki, chyba też jeszcze należy tak do województwa dolnośląskiego, to będą te wiodące Henryków, no to mamy, ale także sporo okruchów, miejsc, które tak powiem były pod wpływami tej tradycji cysterskiej, między innymi sanktuarium w Barcie. Tak, cystersi także weszli w posiadanie, taka ciekawostka, na początku XVIII wieku zamku w Bolkowie. Ten piękny, malowniczy obiekt na mapie Dolnego Śląska, tak, który się kojarzy zarówno z Piastami, z fundacją księcia Bolka, ale także i z rycerzami. Tutaj w pewnym momencie stał się własnością cystersów z Krzeszowa. Dlaczego? Ponieważ cystersi w pewnym momencie stali się bogaci i mieli te manufaktury tkacze, tak? Na przykład znane domy apostołów w Chełmsku Śląskim, także były właśnie na tym terenie objętym no, ze zarządzaniem przez klasztor krzeszowski, bo to nic innego jak taka korporacja, tak? Na terenie której działały bardzo różne rzemiosła, małe fabryczki, tak, takie przydomowe nawet i oczywiście jakaś część tego, co zostało produkowane, zostawała oczywiście w tym, można powiedzieć, budżecie zakonów. No i oczywiście pozwolili sobie na rozmach cystersi z Krzeszowa i za sprawą opata Dominika Gejera, bardzo przedsiębiorczego, rozwijali zarówno mecenat artystyczny, sprowadzając chociażby artystów. Tutaj zaprosili do współpracy Michaela Leopolda Wilmana, śląskiego Rembrandta, wcześniej czynnego u opata Bernarda Rozy, a także na przykład Johanna Kleizensa, Flamanda, nadwornego malarza biskupa wrocławskiego, Franciszka Ludwika Neuburskiego. Poza mecenatem tym artystycznym weszli wspomniani cystersi z Krzeszowa w tę domenę tkactwa, no i oczywiście zaczęli zagrażać tutaj monopolowi handlowemu kupców świdnickich, tak? To doszło do nawet tam sporu, bo zaczęli podchodzić już w pewnym momencie ci cystersi pod Wrocław, tak? I kupowali sobie różne nieruchomości, takie jak wspomniany zamek w Bolkowie. To jedna z takich ciekawszych może historii, natomiast warto pamiętać o tej kolebce tych cystersów, tak? Oni przybyli do nas z Forty w Turyngii na Śląsk za sprawą, no oczywiście, książąt piastowskich, tak? Warto tutaj wyróżniać naszych książąt, Bolesław I Wysoki, czyli wnuk Bolesława III Krzywoustego, on dokonał właśnie tej inkorporacji klasztoru, gdzie byli oczywiście eksperci od inżynierii wodnej, tak, zakładali winnice. Lubiąż był ważnym, można powiedzieć, portem, tak, miejscem tranzytowym na Odrze, tak, stąd można było iść dalej na północ, więc to było bardzo ważne miejsce, tak. Trzeba pamiętać, że drogi średniowieczne, no to były także oparte handlowe na naszych rzekach, tak. Dzisiaj jakby absolutnie niewykorzystywanych w tym zakresie, a szkoda. Także cystersi zaprowadzili tutaj gospodarkę zachodnioeuropejską, nie tylko z obszaru Niemiec, ale także z obszaru Francji, pogranicza z Belgią i tak pojawiają się tutaj w ciekawym momencie historycznym, razem z napływem kolonistów na teren Dolnego Śląska.
1: Czy ma pan, doktor, w zanadrzu historie, których nie znajdziemy w folderach? Jakie są pana ulubione ciekawostki związane z dolnośląskimi kościołami?
0: No to tak z mojego podwórka opowiem. Wcześniej miałem przyjemność przez 10 lat prowadzić Muzeum Regionalne w Jaworze. Jedyny zachowany, można powiedzieć, w niewiele zmienionej postaci klasztor średniowieczny na Dolnym Śląsku, Bernardynów. w Jaworze, którzy dotarli tutaj w XV wieku za sprawą płomiennych kazań Jana Kapistrana, który oczywiście nawoływał tutaj do prześladowania Żydów, do, że tak powiem, palenia innowierców na stosie, ale także zwołał krucjatę przeciwko Turkom osmańskim. To, że tak powiem, był bardzo głośny temat wtedy w Europie. No, obecność Jana Kapistrana tutaj w połowie XV wieku, zarówno we Wrocławiu, w Jaworze, Legnicy i Krakowie i Pradze w Czechach, pokazuje, jak ważne są te centra religijne Dolnego Śląska, tak? Bardzo historyczne, na miarę historii światowej, więc taki przykład jaworski jest bardzo, bardzo ciekawy, myślę. Tam na przykład do budowy klasztoru zaangażowano budowniczych z Węgier, tak? Znowu taka wielokulturowość tam się pojawia. Mamy przykład Legnicy. Bardzo ciekawe są odnalezione dopiero w latach 60. XX wieku relikty kaplicy zamkowej na zamku. Tam jest część muzeum, prowadzona przez Muzeum Miedzi w Legnicy, tutaj pozdrawiam kolegów. No to muszę powiedzieć, że fantastyczne miejsce z zachowanymi detalami, reliktami sztuki romańskiej, które no, sięgają co prawda czasów Henryka Brodatego i Henryka Pobożnego, tego, który zginął w bitwie z Mongołami, ale samo miejsce jeszcze znane jest ze źródeł, kaplica z roku 1149, jedne z najstarszych miejsc sakralnych na Dolnym Śląsku, tak, które możemy wskazać po prostu palcem. Bardzo ciekawe miejsce, sam zamek legnicki ma szansę doczekać się rewitalizacji, już takiego nowego tchnienia. Trzymam kciuki, mam nadzieję, że to niebawem nastąpi. Inne takie miejsca ciekawe, magiczne wręcz, powiedziałbym, to tutaj znajdujące się w krainie wygasłych wulkanów, która jest obecnie od 2 lat na znowu liście geoparków dziedzictwa UNESCO, tego geologicznego dziedzictwa. Tam mamy zarówno aspekty geologii, a więc tych stożków wulkanicznych, bazaltowych, także inne zasoby mineralne, jak choćby agaty odnajdywane w dorzeczu Kaczawy, ale również i dziedzictwo przyrodnicze fantastyczne, również i obszar kulturowy z zabytkami, w tym sakralnymi, takie wciąż nieodkryte, oryginalne, nienaruszone substancje zabytkowe takich miejsc jak Kościół Romański w Świeżawie, gdzie miałem przyjemność ostatnio oprowadzać turystów podczas dni Świeżawy, w którym odnajdziemy detale piękne, wzorowane na sztuce romańskiej w Pizie, tak? Tam wszyscy kojarzymy Krzyżową Wieżę w Pizie, tak? Ale są piękne detale o takich bazach czy no, zwieńczeniach tych fragmentów architektonicznych, które mają jakieś takie kielichowe formy, kapitele z wpisanymi motywami palmet, tak? Więc roślinność znana z Afryki, z Egiptu, skąd palmy, tak? W kościele romańskim mamy pnącze winorośli, tak? W reliefie romańskim, w tym panonie pięknego portalu romańskiego, jednego z największych portali w Polsce. Mamy wreszcie tam malowidła z około 1300 roku, albo po prostu wykonane w XIII wieku, jeszcze nie dokładnie datowane, ukazujące różne egzotyczne zwierzęta, w tym żyrafy, które mają tak żartobliwie skrzyżowane szyje. Coś niesamowitego, nad czym jeszcze się nie pochylono, tak? Nie wypromowano. Mamy również w tym kościele najstarszy wizerunek chusty świętej Weroniki, narysowany przez artystę ludowego na filarze drewnianym sosnowym około 1500 roku. Taka ciekawostka. Tego jeszcze nie ma w żadnym przewodniku, to zdradzę tutaj. Chusta świętej Weroniki, jedna z najstarszych relikwii świata chrześcijańskiego, obok Saurunu Turyńskiego, bardzo znana, zachowana, funkcjonowała w tym obiegu, można powiedzieć, pielgrzymkowym. Do początku XVI wieku przychodzi sytuacja najazdu Rzymu przez armię cesarską, niemiecką, z tak zwanym Sacco di Roma. Rok 1527 zabezpieczono te relikwie, wywieziono z Rzymu i zastąpiono ją oryginałem. Tylko że na oryginale Chrystus ma oczy otwarte, a na tej kopii zamknięte. Natomiast nasz autor tego, można powiedzieć, rysunku, szkicu na filarze ukazuje ową relikwię z otwartymi oczami. To znaczy, że dotarł do tego wizerunku w Rzymie przed rokiem 1527. Takie są moje podejrzenia. Wiele, wiele innych ciekawych obiektów, na przykład kościółek romański w Pogwizdowie, w samym sercu Parku Krajobrazowego Chełmy. Tam mamy najstarszy na Dolnym Śląsku zachowany przestrzeń cmentarza XIII-wiecznego romańskiego. Mamy szereg oczywiście innych miejsc, taki szlak polichromii kaczawskich, również funkcjonujący na tym terenie właśnie Gór Kaczawskich. Ja tak nieprzypadkowo o tym mówię, bo jestem w Radzie Naukowej Geoparku i te wszystkie obiekty i zarządców doskonale znam.
1: Jak zaplanować weekend na Dolnym Śląsku, żeby zobaczyć te najciekawsze świątynie? O ile się da.
0: Najprościej, oczywiście korzystając z transportu, czy to kolei dolnośląskich, tak, bo tych połączeń mamy coraz więcej, oczywiście korzystając z roweru, jak najbardziej, właśnie można gdzieś wysiąść na stacji i podróżować sobie, już bardziej niezależnie. Po naszych dużych miastach to oczywiście choćby i hulajnogą, więc dzisiaj jakby dostępność obiektów jest znacznie łatwiejsza, poruszanie się jest o wiele bardziej komfortowe, można sobie zaplanować już nie wielodniowe wyprawy, ale nawet jedno, dwudniowe, tak? Także myślę, że ta kraina śląska jest w zasięgu każdego, na przykład wrocławianina, tak? A dla przyjezdnych z daleka to cóż, samolot, tutaj lotnisko też odbiera ogromne ilości tych turystów i cóż, informacje turystyczne. Tutaj Dolnośląska Informacja Turystyczna jest, tak powiem, organizatorem tego ruchu turystycznego z punktami, między innymi na lotnisku wrocławskim czy dworcu kolejowym we Wrocławiu. Jest szereg prospektów, materiałów też wielojęzycznych. Tutaj jakby bez obaw można dotrzeć do tych jakby podstawowej informacji, oczywiście korzystając z narzędzi internetowych, jak najbardziej. Portal Dolny Śląsk Travel jest takim też miejscem. Natomiast tak, pojawiają się nowe obszary, nowe punkty. Ostatnio przed tygodniem dopiero otwarty punkt informacji turystycznej w rynku w Legnicy, Rynek 4. Zapraszam, bardzo fajne, przyjazne miejsce, gdzie można także odpocząć, nie tylko pobrać sobie materiały, także kupić pamiątki. Więc ta dynamika, ten rozwój atrakcji turystycznych, on jakby postępuje, przybywa także miejsc choćby gastronomicznych na mapie. Jakość tych miejsc dowodzi ostatnie wydanie przewodnika Michelena. Tak, jest tam wiele, wiele punktów, nie tylko z gwiazdkami Michelena. Także ta różnorodność, jakość tradycji dolnośląskich czy polskiej kuchni, wpisanie w nie historii tych elementów dziedzictwa kulturowego jak najbardziej jest tutaj na bardzo wysokim poziomie, bogata oferta, tu docierają naprawdę już turyści nawet z odległych kontynentów.
1: I na koniec, gdyby pan mógł zabrać słuchaczy tylko do jednego kościoła na Dolnym Śląsku, który to by był?
0: Ojej.
1: Ciężkie, wiem, że się ciężkie wylosowało.
0: Bardzo ciężko. To też zależy jakich wrażeń chcemy dostarczyć, tak? Jeśli chodzi o na przykład takie miejsca właśnie jak sanktuaria, tak? Gdzie mamy na przykład te figurki maryjne, tak? W bardzie, wykonane z drewna, tak? Które są z początku XI wieku, to na pewno jest czymś wow, tak? Takie właśnie miejsce jak chociażby Bardo czy Krzeszów, tak? Krzeszów ma zarówno tę sztukę wysokiego wysokiej półki, tak, za sprawą chociażby pracowni śląskiego Rembrandta, tak, ale szukając takiej pewnej intymności, duchowości indywidualnej, możliwości chociażby pomodlenia się, tak, w zaciszu, to są też i prowincjonalne miejsca. Nie chcę niczego faworyzować, ale takim jednym z przykładów może być może nie z pierwszej półki ani z drugiej, zapominany w przewodnikach, ale taki kościółek w Sośnicy pod Wrocławiem, gdzie są święte schody, ufundowane w roku 1776 przez tamtejszą hrabinę von Wurz, która zachwyciła się takimi relikwiami z czasów Chrystusa, a więc świętymi schodami, które pokonał Jezus podczas swojej męki akurat w pałacu Poncjusza Piłata, i kopię tych schodów właśnie postanowiła ona ufundować w takiej świątyni niewielkiej, tak pod Wrocławiem, niezauważalnej, a jednak ciekawe miejsce na mapie właśnie tej kulturowej, gdzie także znajdują się ci nasi pielgrzymi. Wszyscy słyszeli o szlaku Via Sacra, o szlaku Via Regia, to tak powiem niewątpliwe tutaj te domeny pierwszoplanowe, ale warto właśnie gdzieś tam szukać sobie samodzielnie. Na pewno Państwo są w stanie odkryć jeszcze niejedno, czego nie ma w przewodnikach. Bardziej bym namawiał właśnie na odkrywanie Dolnego Śląska indywidualnie.
1: I o tym odkrywaniu mówił dr Arkadiusz Muła, historyk sztuki, dyrektor Centrum Vitellona w Legnicy, znawca dziedzictwa kulturowego na Dolnym Śląsku. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Daria Zawiałow na antenie Radia Rodzina. My pozostajemy na szlaku sakralnym na Dolnym Śląsku i wracamy za chwileczkę po godzinie 14 do kolejnej części audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Dzisiaj przemierzamy właśnie szlak sakralny. Za nami kilka już odcinków, a teraz porozmawiamy po 14 o opactwie w Krzeszowie. Pocysterskim opactwem na Dolnym Śląsku jest właśnie to opactwo w Krzeszowie. Kompleks taki, który składa się z kilku obiektów, a naszym przewodnikiem po Bazylice i Sanktuarium Świętego Józefa będzie ksiądz Łukasz Langenfeld, proboszcz parafii.
1: Przejeżdżając między Kamienną Górą a Lubawką natrafiamy na niewielką wioskę. Wieś Krzeszów, ale z daleka, zanim jeszcze zobaczymy nazwę tej miejscowości, ukazują się nam dwie okazałe wieże. Wieże krzeszowskiej bazyliki. Krzeszów to bowiem miejsce, jedno z nielicznych, które nie tylko się zwiedza, bo są miejsca, do których się jedzie na zwiedzanie. Krzeszów to miejsce, w którym oprócz zwiedzania także należy przeżyć czas, który jest nam tu dany. W tym miejscu należy doświadczyć tego, co przez wieki spotykało ludzi pielgrzymujących tutaj do tego świętego i przepięknego miejsca. W tym momencie stoimy przed okazałą bazyliką. Bazyliką Matki Bożej Łaskawej, Kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Bazyliką, w której od wieków czczony jest cudowny obraz, ikona Matki Bożej Łaskawej. Patrząc na wejście do bazyliki, zwracamy też nasz wzrok w lewą stronę i widzimy drugie diecezjalne sanktuarium, Sanktuarium Świętego Józefa, do którego mam nadzieję też wejdziemy, bowiem jest to Śląska Kaplica Sykstyńska.
0: Przepięknie opowiada ksiądz Łukasz Langenfeld. Tak można się rozmarzyć, przenieść momentalnie do Krzeszowa. Mam nadzieję, że też to odczuwacie. Właśnie ta mała ikona, która jest skarbem tego sanktuarium, ikona Matki Bożej Łaskawej, od wieków słynie z wielu łask. Wizerunek Maryi w 1426 roku w wyniku najazdu husytów zaginął. Został odnaleziony dopiero 18 grudnia 1622 roku.
1: Owa zakrystia, którą przed chwilą wspominaliśmy, stała się miejscem, w którym, jak przekazuje nam podanie, rozbłysnął wielki snop światła. 18 grudnia 1622 roku snop światła, kiedy remontowano tę zakrystię, wskazał jedno małe miejsce. Zaczęto kopać i znaleziono po 200 latach skrzynię rozpadającą się, jakieś płótna, które otaczały, okalały coś chyba cennego. Okazało się właśnie, że jest to ikona Matki Bożej Łaskawej, cudowna ikona krzeszowska, która przez 200 lat nie została naruszona zębem czasu, mimo że wszystko to, w czym się znajdowała, było bardzo mocno zdegradowane i zniszczone.
0: O tym wszystkim usłyszymy już po 14.10 w audycji Wakacje na Dolnym Śląsku. Dziś, przypominam, poruszamy się szlakiem sakralnym.
2: Radio Rodzina.

0: Dziś rocznica Krwawej Niedzieli. Będzie okrągły stół w sprawie reformy ochrony zdrowia. Przed nami kolejne pojedynki o awans na mundial. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. W 83. rocznicę Krwawej Niedzieli w Ołyce, niedaleko Łódzka na Ukrainie, trwają uroczystości upamiętniające 1000 ofiar zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali mieszkańców ponad 100 polskich wsi. Na miejscu jest szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który mówił:
1: 83 lata temu ta ziemia spłynęła krwią niewinnie przelaną. Przychodzimy, żeby się po pierwsze pomodlić, pokazać, że nie zapominamy o swych rodakach. Bo gdybyśmy o nich zapomnieli, to Pan Bóg mógłby o nas zapomnieć. Miałby do tego wszelkie prawo. Ale jesteśmy tu dziś, żeby pamiętać i żeby też dać przestrogę, aby nigdy więcej takie doświadczenie między narodem polskim a ukraińskim nigdy więcej nie miało miejsca.
0: To jest też dzień, w którym mówimy nie tylko o przeszłości, ale też przyszłości. A dobra przyszłość potrzebuje prawdy, potrzebuje upamiętnienia i daje przebaczenie, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Rocznicę rzezi wołyńskiej upamiętni także prezydent Karol Nawrocki, który weźmie udział w uroczystościach we wsi Radrusz.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Najpierw hit Anglia-Norwegia, a potem mecz Mistrzów Świata Argentyńczyków ze Szwajcarami. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Mecz Anglii z Norwegią zapowiadany jest też jako pojedynek dwóch snajperów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda. Norweg nie ukrywa, że to spotkanie będzie dla niego inne niż wszystkie.
3: To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Dla mnie jest on wyjątkowo ważny, bo gram w Anglii, urodziłem się w Anglii, no i gram też przeciwko kolegom z drużyny.
0: Mecz Anglia-Norwegia o 23:00, o 3:00 w nocy polskiego czasu Argentyna zagra ze Szwajcarią. Polska 2050 zwołuje okrągły stół w sprawie reformy ochrony zdrowia. Ma to być ponadpartyjna debata. Do udziału zaproszono m.in. minister zdrowia, przedstawiciele kancelarii prezydenta, klubów parlamentarnych oraz ekspertów. O szczegółach Joanna Wyleżą.
4: Podczas spotkania uczestnicy mają omówić propozycje zmian w ochronie zdrowia i wskazać obszary, w których możliwe jest wprowadzenie wspólnego stanowiska. Od września planowane są bowiem prace w mniejszych zespołach roboczych już nad konkretnymi rozwiązaniami legislacyjnymi. Inicjatywa odbywa się w czasie dyskusji o reformie ochrony zdrowia po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Równolegle minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Gręta przedstawiła pakiet zmian obejmujących m.in. większą przejrzystość wynagrodzeń, ewidencję czasu pracy medyków, a także limit wynagrodzeń godzinowych i przyspieszenie wdrażania e-rejestracji i e-kolejki.
0: Okrągły stół w sprawie reformy ochrony zdrowia zaplanowano w Sejmie na wtorek.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Uwaga na jazdę z nawigacją tunelem na S1 w Węgierskiej Górce. Doszło tu do serii groźnych sytuacji, gdzie kierowcy zawracali, słuchając nawigacji, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie.
5: Jeśli miniemy właściwy zjazd, należy pojechać do kolejnego węzła i tam bezpiecznie zawrócić. Kilka minut dłuższej podróży jest niczym w porównaniu z ryzykiem tragedii, do której może doprowadzić zawracanie lub jazda pod prąd na drodze ekspresowej.
0: Apelował Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Już 5 minut po godzinie 14 sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu aktualnie 24 stopnie. Tu jest dzisiaj maksymalna temperatura dla stolicy Dolnego Śląska. W pozostałej części województwa te maksymalne temperatury dobowe wyglądają bardzo podobnie. Cieplej będzie tylko w Legnicy, tam 25 stopni. Dzisiaj słońce, trochę chmur, a jutro może popadać, więc korzystajmy z tego pięknego dnia.
7: Reklama.
8: Nowy Park and Ride we Wrocławiu już otwarty. W Leśnicy przy ulicy Rubczaka czeka na Was 66 nowoczesnych miejsc parkingowych oraz zadaszona wiata rowerowa. Postawiliśmy na ekologię. Ażurowa nawierzchnia świetnie odprowadza deszczówkę, a całość rozświetla energooszczędne oświetlenie LED. Zadbaliśmy też o bezpieczne chodniki, nową zieleń i wygodną rampę dla osób z ograniczoną mobilnością. Inwestycja o wartości blisko 3,5 miliona złotych powstała dzięki wsparciu Unii Europejskiej. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla Ciebie.
9: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel w terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie Wspólne Poznanie Sanktuarium i Historii Objawień Matki Bożej Świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
7: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
10: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
11: Reklama.
12: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
6: Dzień dobry wszystkim, po godzinie 14, już za chwilę wracamy na szlak sakralny, ale zanim teraz Jefferson Airplane na antenie Radia Rodzina.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Podróżując szlakiem sakralnym po Dolnym Śląsku trafiliśmy do nie tylko polskiej, nie regionalnej, ale i europejskiej perły baroku, czyli do podsysterskiego opactwa w Krzeszowie. Ze mną jest ksiądz Łukasz Langenfeld, proboszcz tej parafii. Szczęść Boże.
2: Szczęść Boże, witam serdecznie w Krzeszowie. Przejeżdżając między Kamienną Górą a Lubawką natrafiamy na niewielką wioskę. Wieś Krzeszów, ale z daleka, zanim jeszcze zobaczymy nazwę tej miejscowości, ukazują się nam dwie okazałe wieże. Wieże krzeszowskiej bazyliki. Krzeszów to bowiem miejsce, jedno z nielicznych, które nie tylko się zwiedza, bo są miejsca, do których się jedzie na zwiedzanie. Krzeszów to miejsce, w którym oprócz zwiedzania także należy przeżyć czas, który jest nam tu dany. W tym miejscu należy doświadczyć tego, co przez wieki spotykało ludzi pielgrzymujących tutaj do tego świętego i przepięknego miejsca. W tym momencie stoimy przed okazałą bazyliką. Bazyliką Matki Bożej Łaskawej, Kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Bazyliką, w której od wieków czczony jest cudowny obraz, ikona Matki Bożej Łaskawej. Patrząc na wejście do bazyliki, zwracamy też nasz wzrok w lewą stronę i widzimy drugie diecezjalne sanktuarium, sanktuarium świętego Józefa, do którego mam nadzieję też wejdziemy, bowiem jest to Śląska Kaplica Sykstyńska. Po lewej stronie widzimy obsługę pielgrzyma, restaurację, sklep z dewocjonaliami, a po prawej stronie bazyliki okazały klasztor, w którym obecnie przebywają, mieszkają i żyją siostry benedyktynki. Wejdźmy do bazyliki i tam będziemy próbowali wspólnie przeżyć ten moment krzeszowskiego spotkania z kulturą, sztuką, zabytkiem i sakrum. Wchodzimy przez jedną z wież,

Już pierwszy widok bazyliki z zewnątrz pokazuje ogrom i zapowiada piękno tej świątyni. Kiedy wejdziemy do środka kościoła, który budowano tylko 7 lat, widzimy przepiękny wystrój. Ten wystrój to już ponad 70 lat pracy, modlitwy, projektów i działania. W czasach, kiedy nie było komputerów, programów architektonicznych, kiedy nie było specjalistycznego sprzętu, a jednak setki, jak nie tysiące mniejszych czy większych figur, przepiękne malowidła, obrazy, stare ławki, konfesjonały, miejsca, w których palą się świece, kryształowe żyrandole i przepiękne sklepienie, które jest wielką opowieścią o miłości Boga do człowieka, o całej historii zbawienia, poczynając od Starego Testamentu do czasów Jezusa Chrystusa i czasów współczesnych tym, którzy ten kościół wznosili, którzy tę świątynię upiększali. Przechodzimy jedną z bocznych naw, mijając kilka przepięknych, starych ołtarzy. Nie wszystko powiemy, nie wszystko pokażemy, bo Krzeszów trzeba przeżyć. A żeby go przeżyć, to trzeba tu przyjechać, obejrzeć każdy jego fragment, klęknąć w ciszy tej bazyliki i spojrzeć w oczy tej, która uwieczniona jest na cudownej ikonie. Niemalże na środku świątyni mamy ołtarz. To tu sprawowana jest codziennie Przenajświętsza Ofiara. To tu Chrystus rodzi się i umiera. Zmartwychwstaje i żyje. Po to, byśmy to życie z tego ołtarza czerpali każdego dnia. Po lewej stronie widzimy okazałą i piękną ambonę, z której płynie słowo życia. Słowo, które staje się fundamentem, zmierzając ku ikonie Matki Bożej. Po prawej stronie mijamy kolejny ołtarz z obrazem 14 wspomożycieli i po jego bokach wejście do klasztornej klauzury i do zakrystii. Przepięknej, okazałej zakrystii z 200-letnimi meblami. Zakrystii wielkości niejednego kościoła, a więc miejsca, które zachwyca podobnie jak cała ta bazylika. W zakrystii, oprócz tego wszystkiego, co potrzebne jest do codziennej liturgii, znajduje się kopia ikony Matki Bożej Łaskawej. Tu każdy może podejść z bliska, zobaczyć ten obraz, który jest w głównym ołtarzu. Ten obraz, który przed laty, w 1997 roku, 2 czerwca na legnickim lotnisku, koronował święty Jan Paweł II. To właśnie w tej zakrystii, według podania, znaleziono ten obraz. Wyobraźmy sobie, drodzy Państwo, najpierw może średniowieczną Polskę. W niej wioski, osady. I ta mała wioska, w której już wtedy stoi tak piękny i monumentalny obiekt. Kościół, do którego pielgrzymują ludzie. Kościół, do którego przychodzą parafianie, jak do swojej parafialnej świątyni, ale kościół, do którego pielgrzymują ludzie. Wyobraźmy sobie lata wcześniej, kiedy ten wizerunek był czczony przez okolicznych i wszystkich, którzy o nim się dowiadywali. To obraz, który nie zachwyca swoją wielkością, rozmiarem. To obraz, który nie zachwyca może jakimś blaskiem, który z niego bije, ale to ikona, która zachwyca miłością Matki Bożej, która wskazuje na swojego Syna Jezusa Chrystusa i daje Go nam jako źródło łask, a Ona te łaski nam wyprasza. Stąd też ta świątynia jest nazywana Krzeszowskim Domem Łaski. Jest to ikona, przedstawienie Maryi, które jest najstarszym obrazem w Polsce, najdłużej przebywającym obrazem maryjnym na tych ziemiach, nie tylko w Polsce, ale w tej części Europy. Ikona ta była przez wieki czczona i przez wieki była zabezpieczana przed tym, żeby nikt, kto ma złe zamiary wobec religii, Boga i tego obrazu, nie wyrządził jej krzywdy. I tak też wyobraźmy sobie Krzeszów w czasie, kiedy były wojny husyckie, czy wojna 30-letnia, albo kasaty zakonów. No, skazany był właściwie na zagładę, ale nigdy to się nie stało. Najpierw byli tu benedyktyni, później byli cystersi, którzy właściwie budowali to wszystko, którzy to upiększali, którzy to, co dziś widzimy, otaczali swoją troską. W czasach tych najazdów i wojen były momenty, w których obraz był zagrożony. I dlatego ten obraz, który, jak całe opactwo tutaj, zaczęły istnieć po
śmierci księcia Henryka Pobożnego, który zginął w bitwie pod Legnicą, a więc 1241 rok, czyli XIII wiek, to dużo wcześniej niż ikona jasnogórska. Więc ten obraz i to opactwo, to wszystko stało się pewnym orężem naszym i opieką Maryi otoczone, otaczało opieką nas wszystkich. I w czasie, kiedy ten obraz, który był tak ważny, tak czczony, tak potrzebny, było kolejne zagrożenie, więc obraz zakopano, obraz schowano. Brat czy ojciec zakonny, który to uczynił, umarł. Przez wieki wiedziano, że jest obraz. Przez lata próbowano nawet go szukać, ale nikt nie miał pojęcia, gdzie obraz się znajduje. I właśnie owa zakrystia, którą przed chwilą wspominaliśmy, stała się miejscem, w którym, jak przekazuje nam podanie, rozbłysnął wielki snop światła. 18 grudnia 1622 roku snop światła, kiedy remontowano tę zakrystię, wskazał jedno małe miejsce. Zaczęto kopać i znaleziono po 200 latach skrzynię rozpadającą się, jakieś płótna, które otaczały, okalały coś chyba cennego. Okazało się właśnie, że jest to ikona Matki Bożej Łaskawej, cudowna ikona krzeszowska, która przez 200 lat nie została naruszona zębem czasu, mimo że wszystko to, w czym się znajdowała, było bardzo mocno zdegradowane i zniszczone. Podchodzimy więc do tego obrazu, który od 1622 roku po tym ponownym odkryciu i znalezieniu zagościł w górnym ołtarzu naszej świątyni. Obraz w porównaniu do ołtarza, do rzeźb, do figur, do malowideł jest obrazem niewielkim i nie przytłacza tą wielkością. Tak jak nie przytłacza wielkością ta świątynia, ona pokazuje wielkość Boga. Ona pokazuje Jego przemożność, ale ta świątynia staje się po prostu moja, staje się nasza, staje się każdego pielgrzyma, który tu wchodzi, któremu dech w piersiach zapiera najpierw jej fasada, później jej wnętrze. Ale po chwili czujemy się tu jak w domu, bo to jest dom łaski Maryi, dom naszej Matki, a skoro dom naszej Matki, to dom każdego z nas. I właśnie Krzeszów jest tym miejscem, w którym często ludzie na nowo odnajdują sens życia, odnajdują szczęście, odnajdują miłość. Także tę ziemską, bowiem w Krzeszowie mamy to informacja dla wszystkich zakochanych i tych, którzy byli kiedyś zakochani, i tych, którzy będą. Mamy relikwię świętego Walentego. Prawdopodobnie jest to palec świętego Walentego. Co by to nie było, każdego roku w okolicach połowy lutego, kiedy jest relikwiarz wystawiony przy głównym ołtarzu, on przyciąga do tej świątyni, święty Walenty przyciąga do tej świątyni wiele osób, które tu, dzięki niemu, spotykają się z Maryją, a przez nią spotykają się z Jezusem Chrystusem. Przechodzimy koło tego obrazu, przyklękamy przed Najświętszym Sakramentem, który jest tu w tabernakulum. Możemy także, jak czyni to wielu pielgrzymów, przechodzić drogą pokutną na kolanach. Mamy przepiękne stare balaski, które chronią także ten ołtarz, które robią wszystko, by obraz Matki Bożej był bezpieczny, a jednocześnie, by ci, którzy chcą się przy nim pomodlić, mieli miejsce otoczone ciszą, spokojem i oddalone od zgiełku, który czasami przynoszą też pielgrzymi albo turyści przybywający w to miejsce. Zanim przejdziemy dalej, za ołtarzem, chociaż wejście jest stąd też, ale dla zwiedzających jest z zewnątrz, jest mauzoleum Piastów Śląskich. Grobowiec książąt Świdnicko-Jaworskich. Grobowiec, tak trzeba to określić, bo tam są groby. Ale przewodnicy nasi, którzy wprowadzają tam grupy, najpierw mówią, że jest to sala balowa. I nikt się nie dziwi, bo takiego grobowca drugiego nie ma na całym świecie. Przepiękna, przeogromna, bardzo bogato zdobiona sala. Sala, w której jest mniej złota niż w bazylice, ale sala, która pokazuje, jak przez wieki troszczono się o tych, którzy byli przed nami. Sala, która pokazuje,
jak bardzo ważni są przodkowie, i ci królewscy, i ci zwyczajni. Mauzoleum Piastów Śląskich, przepiękny grobowiec, obok niego stary cmentarz zakonny, kawałek dalej kaplica Marii Magdaleny z wierną kopią Bożego Grobu z Jerozolimy. To też jest jeden z ewenementów. W Polsce niewiele takich jest miejsc, gdzie możemy zobaczyć, jak wygląda Boży Grób w Jerozolimie. Przechodząc dalej, obchodzimy ołtarz i stalle, których przez wieki modlili się zakonnicy, i oczom naszym ukazują się przepiękne organy.

0: Myślę, że możemy tutaj dodać, że jest to perła wśród instrumentów.
1: Tak jest. Organy Englera, które nie ma drugich takich na świecie, w 90 kilku procentach zachowały się w oryginale. Organy, które mają prawie 3000 piszczałek, zaczynając od piszczałki wielkości około 10 cm, a kończąc na piszczałce mającej powyżej 8 metrów. Przepiękny widok, przepiękny obraz, przepiękny instrument, ale przepiękne dopiero jest jego brzmienie. I radio, choćby najlepsze, to tego nie odda. Dlatego serdecznie zapraszamy przez czas wakacji. Każdego dnia są tu koncerty organowe o godzinie 13 i o godzinie 11. To są koncerty, które odbywają się w okolicy mszy świętej, którą sprawujemy w samo południe. Serdecznie zapraszam do tego, by usłyszeć, jak wspaniale to brzmi. A jeszcze w takim otoczeniu, w takim miejscu, w tych pięknych malowidłach, w tym pięknym wystroju można przez tę muzykę usłyszeć samego Boga. Idąc dalej, przechodzimy koło kolejnych ołtarzy, koło kolejnych konfesjonałów, które słyszały setki tysięcy, jak nie miliony, ludzkiego bólu, żalu, ludzkiego pragnienia dobra, poprawy, naprawy swojego życia. Przechodzimy obok konfesjonałów, w których setki tysięcy razy albo miliony razy Bóg mówił: i ja Tobie przebaczam, idź i nie grzesz więcej. Po prawej stronie kolejna wieża, przez którą można wejść właśnie na emporę organową, przez którą można wejść na prezentacje organowe, które odbywają się po tych koncertach, i zobaczyć instrument od środka. Zobaczyć, jak to wszystko wygląda, zobaczyć, jak to wszystko działa, zobaczyć, jak to wszystko wydaje przepiękny głos, przepiękny dźwięk na chwałę samego Boga. Tą wieżą wchodzi się także do samej góry, aby zwiedzając strych bazyliki, zwiedzając wieżę, móc także spojrzeć na przepiękny widok, jaki rozpościera się z samego jej wierzchołka na całą okolicę. Przy dobrej pogodzie widzimy śnieżkę, przy dobrej pogodzie widzimy przepiękne pola, łąki. Nawet przy trochę gorszej pogodzie widzimy Kalwarię Krzeszowską, a więc kilkadziesiąt kaplic, które rozrzucone są po całym terenie i które nawiązują bardzo mocno do tej drogi krzyżowej prawdziwej, która jest w Jerozolimie. Nawiązują do niej i nazwami stacji, ale i odległościami pomiędzy tymi stacjami, które są odwzorowaniem tego, co przeżywają pielgrzymi idąc w Jerozolimie po drodze krzyżowej. Wielu pielgrzymów, wiele grup przyjeżdża po to, żeby przejść tę Kalwarię, Kalwarię Krzeszowską. Niektórzy przechodzą tylko jej fragmenty, niektórzy przechodzą całą. My taką wspólną drogę krzyżową przez całą Kalwarię robimy zawsze w Wielki Piątek i robimy zawsze przed dzień odpustu krzeszowskiego, a więc 14 sierpnia, bowiem odpust, Wielki Odpust Krzeszowski, kulminację ma 15 sierpnia, ale trwa kilka dni wcześniej. Serdecznie zapraszamy też do Krzeszowa. To jest przeogromny święto wszystkich ludzi, którzy przybywają do Krzeszowa. To jest, moglibyśmy powiedzieć, jarmark, to jest wesołe miasteczko, to są stragany. To wszystko dzieje się na parkingach dookoła, które są własnością gminy, i gmina organizuje wszystko, co dzieje.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Jesteśmy w Sanktuarium Świętego Józefa w Krzeszowie.
2: Tak jest. Wchodzimy do kolejnej świątyni, która przez długie lata była tylko muzeum. Teraz sprawujemy tu także kult liturgiczny. Codziennie odprawiamy msze święte i wchodzimy do miejsca, które zaskakuje równie mocno jak bazylika. Może już nie wielkością, ale pięknym. Ciekawostką tego miejsca jest to, że jest to kościół, jak powiedział jeden z nagrywających tu film, zbudowany na opak. Kościół, który jest zorientowany zupełnie w innym kierunku niż wszystkie inne kościoły i zasady budowania. To nasi słuchacze mogą sprawdzić. Takie zadanie. W jakich kierunkach budowano kościół, w jakim kierunku był ołtarz, w jakim kierunku były drzwi. Ten jest zupełnie odwrotnie. A to właśnie po to, by w tym kościele nie potrzeba było żadnego sztucznego światła. Proszę się rozejrzeć i wszyscy, którzy wejdą do tej świątyni, zauważą, tu nie ma żadnego żyrandola. Jedyne światło, jakie się pali, to czerwona lampka przy tabernakulum. Kościół jest tak zbudowany, że przez cały dzień jest nim widno. Nie potrzeba żadnego światła, malowidła, których są tu tysiące, dlatego Śląska Kaplica Sykstyńska, które umieścił tu Wilman, opowiadają całą historię zbawienia, ale opowiadają także o troskach i o radościach świętego Józefa. To tu zobaczymy, nie wiem czy nie jedyny w Polsce na pewno, ale na świecie, obraz czy przedstawienie Matki Bożej w kapeluszu. To tu zobaczymy, jak wyobrażał sobie Wilman wielbłąda, którego nigdy w życiu nie widział. To tu zobaczymy przepiękne sceny biblijne, ale stroje współczesne autorowi tych dzieł. Nieraz mówię to młodzieży, nie wiem czy mi wierzą. Były czasy, kiedy nie było internetu. Nie można było sprawdzić, jak w czasach Chrystusa ubierali się ludzie. Nie można było sprawdzić, jak w czasach Chrystusa

0: Chrystusa wyglądały okolice Ziemi Świętej, budynki, przyroda. Dlatego tu w tle możemy znaleźć elementy Kamiennej Góry. W tle tych malowideł sprzed setek lat możemy znaleźć elementy Bolkowa. Autor przekazywał prawdę o zbawieniu, ale umieszczał ją w realiach, które były mu współczesne. Przechodząc dookoła tej świątyni, widzimy mnóstwo obrazów i możemy, spoglądając na obraz i odwracając wzrok w drugą stronę na balkony, spoglądając na okna, zauważyć, że wielkość malowidła jest identyczna z wielkością okna. Dlatego właśnie nie potrzeba żadnego oświetlenia. Zorientowanie kościoła, nie powiem, w którą stronę, powoduje, że z tych okien nie pada nic oprócz światła. Nie ma cienia, nie ma ciemności. Dlatego wszystko jest pięknie podświetlone, bo wszystko jest zaplanowane. Przepiękne zdobienia, znów piękna ambona. Mamy to taki szczególny obraz narodzin Jezusa dla mnie, bowiem 26 lat temu, kiedy poszedłem do seminarium, byłem redaktorem seminaryjnej gazety, która wychodziła dla Towarzystwa Przyjaciół Seminarium. No i pierwszym z zadań, oprócz prowadzenia tej gazety, jaką zlecił mi ówczesny rektor, było przygotowanie kartki świątecznej dla wszystkich przyjaciół seminarium. No i to właśnie ten obraz pojawił się na tej pierwszej kartce, jaką wydawało wtedy seminarium. Więc szczególnie bliski jest mi ten malunek, ten kościół, w którym siedziałem jako młody chłopak z dużym aparatem, wielkim obiektywem, z statywami i próbowałem przekazać piękno tej sceny, ale nie piękno obrazu, tylko piękno tej sceny, czyli duchowość. Tu mamy także, to już przy wyjściu widać, obraz, w którym jest śmierć świętego Józefa, chyba najpiękniejsza z możliwych śmierci. Dlatego właśnie on jest patronem dobrej śmierci, bo przy jego łóżku widzimy Jezusa i Maryję i widzimy świętych i widzimy Boga Ojca i widzimy symbole Ducha Świętego. Śmierć wśród swoich, a tymi swoimi jest Bóg. Idąc w stronę ołtarza, mijamy kolejne malowidła, mijamy też piękne stare figury, elementy figur, które są wystawiane w szklanych gablotach i widzimy różne sceny z życia Jezusa. W tych scenach z życia Jezusa widzimy także sceny współczesne autorowi tych dzieł. Tam na środku jest taki człowiek w okularach.
1: Faktycznie.
0: I to jest, pamiętajmy, tak, pierwszy wiek. Jest człowiek w okularach, który w momencie obrzezania pokazuje palcem, to jest nie tak, to jest nie tak, nie, to trzeba zrobić inaczej. To jest symbol jednego z zakonników, który bardzo mocno wtrącał się Wilmanowi w tworzeniu tych dzieł. Ciągle go krytykował, ciągle mu się coś nie podobało, więc Wilman umieścił go też na tym ołtarzu jako takiego cwaniaka, który nawet w tym momencie podpowiada. Zróbcie to tak, to inaczej. Wilman też w kilku miejscach umieścił siebie. Tutaj po prawej stronie stoi oparty w takim kapeluszu, czapce o krzesło i nawet nie przygląda się temu, tylko myśli. Myśli, jak tu tę scenę namalować. To jest jego autoportret, nie jedyny, bo kawałek dalej, przechodząc, mamy kolejny obraz. Maryja brzemienna, Józef i przechadzają się od gospody do gospody, szukając miejsca, gdzie mogliby w czasie spisu ludności przenocować, miejsca, w którym przyszedłby na świat Zbawiciel. I znów w gospodzie jest Wilman w swoim słynnym kapeluszu, w swoim stroju codziennym, zupełnie innym niż wtedy obowiązywał i zupełnie innym niż strój, który ma Maryja i Józef. Tutaj też z tym wiąże się taka anegdota, bo Wilman miał pewną przypadłość i trochę problemów z alkoholem. No i był problem, bo jak wiemy, freski maluje się na mokrym tynku. A nasz artysta czasami nie zdążył na czas przyjść do kościoła i tynk wysechł. I trzeba było wszystko robić od nowa. I te prace przedłużały się. Dlatego zamknięto go w kościele i powiedziano, że póki nie skończy, z kościoła nie wyjdzie. A Wilman powiedział, że i tak będzie w Gospodzie. No i jest. Namalował się w Gospodzie na jednym z obrazów. Jesteśmy już z samego przodu kościoła. Dochodzimy do prezbiterium, do którego prowadzą nas balaski i widzimy znów tabernakulum, ołtarz i wszystko to, co potrzebne jest do codziennego kultu, do codziennego sprawowania Eucharystii. Piękne, rzeźbione, stare balaski, które także z jednej strony zabezpieczają, a z drugiej strony ozdabiają tę część kościoła. Widzimy Dzieciątko Jezus i jako figurkę i na obrazach. Tu właśnie widzimy przywożone płótna i tkaniny. Tu właśnie, jak dobrze się porozglądamy, to zobaczymy wielbłąda, właściwie jego wyobrażenie. Trzeba przyjechać i znaleźć konia, który ma nierówne plecy. Bo tyle Wilman wiedział o wielbłądzie, więc tak go przedstawiał.
1: A Matka Boża w kapeluszu, o której ksiądz wspomniał?
0: A minęliśmy Matkę Bożą w kapeluszu. Matka Boża w kapeluszu jest tu na górze nad obrazem, przy którym jest Wilman przy krześle i nasz wtrącający się zakonnik. Tam jest Matka Boża w kapeluszu, która jest jednym z niewielu takich przedstawień. Idziemy dalej. Mamy zaślubiny Maryi z Józefem. Jedna ze stron, którą właśnie minęliśmy, to jest troski, a tu są radości świętego Józefa. A więc radości, które prowadzą do narodzenia. Radości, które prowadzą do bycia ojcem, opiekunem, Zbawiciela. I teraz, idąc w drugą stronę, widzimy piękną ambonę i widzimy też organy. W porównaniu z organami, które widzieliśmy w bazylice, to jest nic. Ale ten instrument też przepięknie gra i na nim też koncertujemy w czasie wakacji. Oprócz codziennych koncertów w bazylice o godzinie 11 i 13, w soboty jest dodatkowy koncert o godzinie 19 właśnie w tym kościele, bo ten instrument też ma przepiękne brzmienie. Mimo że nie jest tak okazały, to potrafi poruszyć ludzkie serca, potrafi poruszyć ludzką wyobraźnię, potrafi przenieść nas myślą, duchem i sercem do samego Boga, do Jego majestatu, do Jego blasku, do Jego chwały. Życie Jezusa, niczym Biblia Pauperum, Biblia ubogich, Biblia tych, którzy nie potrafią czytać, nie potrafili czytać, jest ukazane przez pryzmat życia świętego Józefa, świętej rodziny. A jak wiemy, święty Józef towarzyszył bez przerwy Jezusowi. A więc życie Jezusa przez pryzmat świętego Józefa to po prostu życie Jezusa, które doskonale znamy. Idąc w stronę głównego wyjścia, bo weszliśmy bocznym, widzimy jeszcze
1: stroje.
0: Tak, widzimy pewną wystawę. Widzimy stare księgi, manuskrypty, moglibyśmy nawet rzec. Widzimy obraz, które są sprzed lat. Mamy mszał rzymski, który był wydrukowany w 1889. Drugi mszał wydrukowany w 1882 roku. Mamy przepiękny obraz, który pokazuje nam dzieła sztuki, jakie powstawały przed lata. To wszystko oczywiście w szklanych gablotach, żeby nie uległo dodatkowej degradacji i zniszczeniu. Mamy strój kanonika kapituły krzeszowskiej, który pokazuje, jak miejscowi kanonicy ubierają się wtedy, kiedy są ważne uroczystości. Mamy strój Bractwa Świętego Józefa, bowiem ten kościół jest pierwszym kościołem józefowym w tej części Europy. To tu rozpoczął się kult Świętego Józefa. Sanktuarium Narodowe Świętego Józefa, które mamy w Kaliszu, rozpoczęło się od kultu w Krzeszowie, więc możemy powiedzieć, że to jest taka nasza filia w Kaliszu, ale broń Boże, nie odbieramy im tego zaszczytnego tytułu Narodowego Sanktuarium Świętego Józefa. Widzimy strój Cystersa, tak, żeby unaocznić sobie to, jak wyglądał cysterski habit, jak wyglądał zakonnik, który tu przez lata chodził. Góra Kościoła Świętego Józefa to także przepiękne sklepienie, cudowne malowidła, a nad nimi strych. Strych, który także się zwiedza. Strych, na którym i na tych balkonach prawdopodobnie był przechowywany skarb Berlinki, bowiem i w kościele Matki Bożej, i w kościele Świętego Józefa ukryto ten skarb, który wywieziono z Berlina celem zachowania go w czasach wojennych. To największe arcydzieła największych kompozytorów, największych pisarzy. Ponad 500 ogromnie ważnych, znanych i starych ksiąg, które między innymi tu przechowywano, bo stwierdzono, że Krzeszów będzie najbezpieczniejszym miejscem. I do dziś ten skarb, dzięki temu, że zachował się w Krzeszowie, jest na ziemiach polskich. Nie wrócił do Berlina, ale zapraszamy serdecznie na nocne zwiedzania, które tu organizujemy i które pokazują właśnie też te skarby związane z Berlinką. Zawsze można takie zwiedzanie sobie wcześniej zaplanować, szukając informacji o tym na naszych stronach internetowych, na stronie www.opactwo.eu oraz na Facebooku, na stronie Opactwo Pozysterskie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. O, tam zapraszamy, to są te miejsca, w których możemy wszelkie informacje otrzymać. Kierujemy się w stronę wyjścia. Po prawej stronie mamy też wejście na chór. Można obejrzeć organy, można też obejrzeć balkony, na których była złożona Berlinka. Można w każdej chwili zobaczyć to, co przez wieki zachwycało i dzisiaj zachwyca, jako śląska Kaplica Sykstyńska, każdego, kto tu przybywa.
1: My teraz zmierzamy do ostatniego punktu naszego dzisiejszego spotkania, czyli do Biura Obsługi Pielgrzyma. Skoro jesteśmy przy sprawach technicznych, powiedzmy, kiedy można przyjechać do Krzeszowa, jak można załapać się na zwiedzanie? Wszystkie takie najważniejsze informacje dla pielgrzyma.
0: Tak jest, do Krzeszowa można przyjechać zawsze. Każdy może przyjechać, każdy może pozwiedzać, można zwiedzić także strych, wieże kościoła klasztornego, strych kościoła Świętego Józefa, to przede wszystkim przy nocnym zwiedzaniu. No i dotknąć Englera, to właśnie dotknąć tych organów. Może nie fizycznie, bo jednak staramy się, żeby jak najmniej osób dotknęło fizycznie tego miejsca, tego instrumentu, ale można doskonale z bliska przyjrzeć się działaniu tego. Prezentacje organowe są możliwe zawsze po koncercie, ale też koncerty są możliwe przez cały rok, wtedy kiedy grupa zechce taki koncert u nas wysłuchać. No jest to też pewien obiekt muzealny, a więc tak jak wszędzie w takich obiektach, dlatego żeby je utrzymać potrzebne są bilety i u nas są bilety na zwiedzanie. Oczywiście jeżeli ktoś przychodzi na modlitwę, to jak najbardziej wchodzi zawsze i to jest niebiletowane w żaden sposób. Kościoły są pootwierane na wszelkie nabożeństwa, liturgie i na wszelką modlitwę. Ale jeżeli już przychodzimy na zwiedzanie, chcemy, czy z audioprzewodnikiem, który sam włącza się w każdym miejscu, w którym chce nam coś opowiedzieć, a audioprzewodnik jest w kilkunastu językach, czy chce zwiedzać samodzielnie, czytając opisy, które są w każdym miejscu, czy chce zwiedzać, czasami to robią pielgrzymi indywidualnie, ale najczęściej grupy, z naszym przewodnikiem. Mamy kilku bardzo profesjonalnie przygotowanych przewodników, którzy oprowadzają po tej trasie turystycznej, ale też po trasie rozszerzonej. Trasa rozszerzona to właśnie wieże, to właśnie organy, to właśnie część Kalwarii Krzeszowskiej i pawilon na wodzie.
1: Opowiedział ksiądz, że można wieloma trasami zwiedzać opactwo w Krzeszowie. Ile czasu trzeba sobie zarezerwować?
0: To jest bardzo trudne pytanie, bo można krzeszowskie opactwo przebiec w godzinę, a można je przejść w 5 godzin i będzie za mało. Zwykle trzeba zapewnić sobie tak minimum półtorej godziny na tę trasę turystyczną, trasę podstawową. Półtorej godziny, żeby spokojnie to przejść, zobaczyć, przeczytać, wysłuchać chociaż trochę spróbować zrozumieć. Ja zwykle mówię, że trzeba sobie zrezerwować 2 godziny, bo człowiek, stając w tych miejscach, czasami się modli, a czasami po prostu tylko medytuje to piękno, które też staje się modlitwą, a takiego czasu na zwiedzanie, żeby spokojnie też skorzystać i z toalety, żeby też przyjść do naszej kawiarni czy restauracji na ciastko, na kawę, na lody czy na dobry obiad. Naprawdę zachęcamy do spróbowania tego, co podaje się w klasztornej kuchni. Restauracja jest przy obsłudze pielgrzyma, przy sklepie z dewocjonaliami. To wszystko jest dostępne dla wszystkich naszych gości. To wszystko też pomaga nam utrzymać ten przeogromny kompleks, a naszym zadaniem jest przede wszystkim pokazanie tego, zaproszenie tutaj, ale też zabezpieczenie tego dla przyszłych pokoleń, bo tak jak ktoś kiedyś starał się o to, żeby to przetrwało do dziś i byśmy my dziś mogli korzystać z tego piękna i dobra, tak naszym zadaniem jest zabezpieczenie, zadbanie o to i przekazanie innym pokoleniom. Dlatego serdecznie zapraszam do Krzeszowa. To jedno z tych miejsc, które nie tylko się zwiedza, ale które się przeżywa. Zapraszam do przeżycia dnia w Krzeszowie. Zapraszamy też do naszego domu pielgrzyma, niecałe 2 kilometry stąd, w Krzeszówku.
1: A my bardzo serdecznie dziękujemy za oprowadzenie nas i po Bazylice, ale też i po Sanktuarium Świętego Józefa.
0: To tylko bardzo nieliczne miejsca. Serdecznie dziękuję za tę rozmowę, za przybycie do Krzeszowa i zapraszam po to, by zobaczyć to wszystko, o czym ja powiedziałem tylko w niewielkim procencie. Do zobaczenia w Krzeszowie. Zapraszam wszystkich słuchaczy Radia Rodzina do tego, by kiedy przybędą do Krzeszowa, znaleźli mnie i przyznali się. Słyszeliśmy w radiu Rodzina i dlatego tu przybyliśmy. A wtedy, jak tylko czas pozwoli, to jeszcze wypijemy dobrą kawę i porozmawiamy ze wszystkimi po kolei.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
3: Do audycji, kolejnej części audycji powrócimy po godzinie 15.20, a przypominam, że o godzinie 15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego na antenie Radia Rodzina. To będzie czas wspólnej modlitwy. Teraz wracamy póki co do muzyki.

0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny. Umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
3: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: świata.
1: Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

i wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas. Ufamy Tobie.

0: Dziś rocznica Krwawej Niedzieli. Będzie okrągły stół w sprawie reformy ochrony zdrowia. Przed nami kolejne pojedynki o awans na mundial. Barbara Hobzda, zapraszam na wiadomości. W 83. rocznicę Krwawej Niedzieli w Ołyce, niedaleko Łódzka na Ukrainie, trwają uroczystości upamiętniające 1000 ofiar zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali mieszkańców ponad 100 polskich wsi. Na miejscu jest szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który mówił:
1: 83 lata temu ta ziemia spłynęła krwią niewinnie przelaną. Przychodzimy, żeby się po pierwsze pomodlić, pokazać, że nie zapominamy o swych rodakach. Bo gdybyśmy o nich zapomnieli, to Pan Bóg mógłby o nas zapomnieć. Miałby do tego wszelkie prawo. Ale jesteśmy tu dziś, żeby pamiętać i żeby też dać przestrogę, aby nigdy więcej takie doświadczenie między narodem polskim a ukraińskim nigdy więcej nie miało miejsca.
0: To jest też dzień, w którym mówimy nie tylko o przeszłości, ale też przyszłości. A dobra przyszłość potrzebuje prawdy, potrzebuje upamiętnienia i daje przebaczenie, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Rocznicę rzezi wołyńskiej upamiętni także prezydent Karol Nawrocki, który weźmie udział w uroczystościach we wsi Radrusz.
2: Wiadomości ze świata sportu.
0: Najpierw hit Anglia-Norwegia, a potem mecz Mistrzów Świata Argentyńczyków ze Szwajcarami. Dziś w nocy poznamy dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Mecz Anglii z Norwegią zapowiadany jest też jako pojedynek dwóch snajperów, Harry'ego Kane'a i Erlinga Haalanda. Norweg nie ukrywa, że to spotkanie będzie dla niego inne niż wszystkie.
3: To będzie na pewno wyjątkowy mecz. Dla mnie jest on wyjątkowo ważny, bo gram w Anglii, urodziłem się w Anglii, no i gram też przeciwko kolegom z drużyny.
0: Mecz Anglia-Norwegia o 23:00, o 3:00 w nocy polskiego czasu Argentyna zagra ze Szwajcarią. Polska 2050 zwołuje okrągły stół w sprawie reformy ochrony zdrowia. Ma to być ponadpartyjna debata. Do udziału zaproszono m.in. minister zdrowia, przedstawiciele kancelarii prezydenta, klubów parlamentarnych oraz ekspertów. O szczegółach Joanna Wyleżą.
4: Podczas spotkania uczestnicy mają omówić propozycje zmian w ochronie zdrowia i wskazać obszary, w których możliwe jest wprowadzenie wspólnego stanowiska. Od września planowane są bowiem prace w mniejszych zespołach roboczych już nad konkretnymi rozwiązaniami legislacyjnymi. Inicjatywa odbywa się w czasie dyskusji o reformie ochrony zdrowia po ujawnieniu nieprawidłowości w warszawskim Szpitalu Południowym. Równolegle minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda przedstawiła pakiet zmian obejmujących m.in. większą przejrzystość wynagrodzeń, ewidencję czasu pracy medyków, a także limit wynagrodzeń godzinowych i przyspieszenie wdrażania e-rejestracji i e-kolejki.
0: Okrągły stół w sprawie reformy ochrony zdrowia zaplanowano w Sejmie na wtorek.
2: To, co najważniejsze w kraju i na świecie.
0: Uwaga na jazdę z nawigacją tunelem na S1 w Węgierskiej Górce. Doszło tu do serii groźnych sytuacji, gdzie kierowcy zawracali, słuchając nawigacji, która po pominięciu zjazdu sugeruje zawracanie.
5: Jeśli miniemy właściwy zjazd, należy pojechać do kolejnego węzła i tam bezpiecznie zawrócić. Kilka minut dłuższej podróży jest niczym w porównaniu z ryzykiem tragedii, do której może doprowadzić zawracanie lub jazda pod prąd na drodze ekspresowej.
0: Apelował Marcin Twardysko z katowickiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Dwadzieścia minut po godzinie 15 na Dolnym Śląsku. Dzisiaj ciepło i słonecznie. Jutro możemy zaś spodziewać się opadów deszczu. Mam nadzieję, że to będzie deszcz przelotny. We Wrocławiu aktualnie 23 stopnie. Temperatura będzie teraz już tylko spadać. Po prognozie pogody zapraszam na kolejne części audycji wakacje na Dolnym Śląsku. Podążamy szlakiem sakralnym dzisiaj.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
7: Nazywam się Henryk Dąbkiewicz. W tej chwili jesteśmy w dawnym kościele Łaski, potem od 1945 roku kościele garnizonowym, a obecnie od 2013 podlegamy pod diecezję legnicką. Jesteśmy już kościołem podlegającym pod diecezję legnicką. Nie mamy już nic wspólnego z wojskiem, mamy tylko historię naszego kościoła.
6: Pod wezwaniem
7: podwyższenia Krzyża Świętego, bo pierwotna nazwa, wtedy kiedy kościół był wybudowany, a budowa się ukończyła w 1718 roku jako kościół ewangelicki pod krzyżem Chrystusa, wtedy się nazywał, jako że no to wynikało z ich liturgii i przestrzegania właściwie Biblii, gdzie nie używali tam słowa, prawda, święci.
8: W Jeleniej Górze do dzisiaj zachowały się zabytki sakralne, które są śladem tych dawnych denominacji. Dzisiaj pewnie zdecydowanie większość to chrześcijanie, katolicy, ale mamy też obok chociażby cerkiew.
7: Tak, jeżeli chodzi tutaj o wiarę, to proszę pamiętać, że w 1520 roku miasto wykupiło prawo o ustanowieniu proboszcza. W 1524 roku proboszczem tutaj, ale nie tego kościoła, tylko kościoła parafialnego, był już protestant, ewangelicki pastor. Samo miasto zresztą było bardzo bogate. Czym było bogate? Tutaj wytwarzano właściwie len, ale ten len, materiał, jeżeli chodzi o len, on był bardzo cienki. W związku z czym on był bardzo poszukiwanym materiałem. Zresztą, tak jak podaje stare kroniki, Der Wanderer, o, wędrowiec, to jest taki miesięcznik, prawda, który był wydawany od 1881 roku, to był nawet eksportowany do Ameryki. I w związku z czym, z tym bogactwem, to tak jak widzimy, poza kościół, na teren tutaj przykościelny, to mamy piękne lapidarium. To jest właśnie miara bogactwa tutejszych mieszkańców. Zresztą, jeżeli chodzi o sam kościół, to tutaj należałoby wrócić do dziejów historycznych, czyli okresu reformacji i potem kontrreformacji. To były tragiczne, szczególnie jeżeli chodzi o kontrreformację, tragiczny okres, bo żeby akurat nie to byliśmy wtedy pod władzą Świętego Cesarstwa Rzymskiego, czyli wtedy tym cesarzem to był austriacki cesarz, prawda, siedzący w Wiedniu, a on wiadomo bardzo przestrzegał, jeżeli chodzi o katolicyzm, to nawracano w jaki sposób? W prosty sposób. Pozbawiano majątków, wsadzano do więzienia, a nawet i grożono śmiercią. A jeżeli jeszcze inna była możliwość, to po prostu zakwaterowywano żołnierzy u danego wyznawcy protestantyzmu. I to był ten okres, gdzie ludzie modlili się właściwie, było takie powiedzonko, kaznodzieje krzakowi. Oznaczało to, że nabożeństwa, bo u nich jest inna liturgia, u nich nie jest msza, ale prawda jest nabożeństwo, odbywało się w lasach. W lasach, gdzie tak, jedni się modlili i pilnowali, żeby ich nie zobaczył, a druga grupa chodziła i szukała tych, którzy się modlili. Chodzi o protestantów tutaj w tym przypadku. W okresie tym niemieckim, właśnie to już potem pruskim, to na tych skałach były tabliczki nawet upamiętniające, że w tym miejscu to była ambona, gdzie ludzie się modlili. I w momencie potem, a to wszystko tak samo jak Kościół Pokoju, Kościół Łaski Cesarskiej, to dzięki Szwedom. Kiedy podpisano Waldranstadt układ pomiędzy Austriakami a Szwedami, to była trzecia wojna północna, a która się zaczęła w 1700 roku, w pierwszym, prawda, kiedy król polski Sas wtedy, prawda, poszedł na inflanty. A jak poszedł na inflanty, no to zdenerwował, że tak powiem, Szwedów i żeby ukarać akurat nim, bo on był saski z saskim wojskiem, a niby, że był polskim królem, przeszli przez całą Polskę i tutaj się zanomowili właśnie w naszym regionie, żeby ukarać Sasów. I w związku z czym, dzięki właśnie Karolowi XII, królowi szwedzkiemu, on podczas wtedy, kiedy podpisywano pierwszy układ pokojowy w ten Berdze, tam było zagwarantowane jedno takie zdanie, że król szwedzki ma prawo się upomnieć o prawa protestantów tutaj, jeżeli chodzi o Śląsk. I on się upomniał wtedy, w 1707 roku, podpisując Waldranstadt, ten układ, to nie był układ pokojowy, tylko to był układ, bo Austriacy chcieli, żeby on się wyniósł stąd. To nie była wojna pomiędzy Szwedami a Austrią, tylko chęć ukarania tutaj tych Saksończyków. Jeden z tych warunków było, że 6 kościołów ma być wybudowanych łaski. I wybudowano. To był tak kościół w Miliczu, kościół w Kożuchowie, kościół w Żaganiu, kościół w Cieszynie, w Jeleniej Górze i w Kamiennej Górze jeszcze, i w Kamiennej Górze. Z tych sześciu zostały tylko cztery, dwa w Żaganiu i w Kożuchowie to pozostały tylko wieże. W Kamiennej Górze to właściwie została tylko skorupa zewnętrzna, bo to, co było w środku, wszystko zostało poniszczone, a tak naprawdę nasz kościół jedyny, który zachował oryginalne swoje wyposażenie. Także tutaj to, co można zobaczyć, to jest nic innego jak to, co było kiedyś. I ten kościół jest niczym innym, jak tylko podziękowaniem ludności tutaj tych mieszczan za to, że się mogli modlić. Tak naprawdę koszty, które ponieśli, to były takie, że więcej musieli dać, zapłacić, że tak powiem, cesarzowi, królowi i pośrednikom w tak zwanych pożyczkach, niż wartość tego kościoła. Ale udało im się i wybudowali ten kościół. No, byli tutaj tak na przykład Menzel, Christian Menzel był bardzo dużym fundatorem, jeżeli chodzi o ten kościół, bo on się przyczynił między innymi do powstania pięknych organów i ołtarza w ogóle, czyli cały ten prospekt to jest dzięki Menzlowi. No i byli inni, Glafej, prawda, Gottfried, także szereg było mieszczan, którzy włożyli pieniążki.
8: Tylko powiem słuchaczom, bo Państwo tego nie widzą, ale kiedy przyjedziecie do Jeleniej Góry, to żeby móc zwiedzić tę świątynię, warto udać się do punktu informacji pielgrzymkowej, gdzie pracuje Pan Henryk. Proszę nam coś jeszcze więcej o sobie opowiedzieć.
7: Ja jestem właściwie związany z tym kościołem tak naprawdę to od 20 lat. Jeżeli chodzi tutaj o historię tego kościoła, bo pierwszą moją rzeczą, co zrobiłem, to się zaczęło od zrobienia filmu o tym naszym kościele. I potem akurat nie tutaj była taka możliwość, no, że trzeba informować, pewne informacje związane z kościołem opracować, co zresztą, o, to jest moje jedno opracowanie, drugie opracowanie tłumaczenia, szereg tłumaczeń związanych ze starymi, że tak powiem, archiwalnymi dziejami naszego kościoła.
8: Skąd ta pasja?
7: Wie pani co, tak naprawdę kiedyś mnie uczono, że jak mówią Piast, to tylko Polak, a jak Śląsk, to mówiono, że to przecież nam zabrano ten Śląsk i to tak jak wyczytałem w starych materiałach z 1945 roku, 6 właściwie, no to tam zaczynają, że stare ziemie odzyskane, bo w 1740 roku Prusacy zagarnęli te ziemie, bo to były wtedy wojny śląskie i Fryderyk II Wielki wszedł, odebrał Austriakom te ziemie i stały się pruskie. W związku z czym wcześniej musiały być polskie, co nie jest prawda, bo do 1526 roku one podlegały pod króla czeskiego, a dopiero potem po 1526 roku, po śmierci króla czeskiego, na mocy tam był układ o przeżycie, one przeszły, jako że zginął król czeski, to przeszły one tutaj cały ten zakątek pod egidę ten Fryderyka, księcia austriackiego i tego momentu do 1740 roku one były

0: Ja specjalizuję się właściwie w tłumaczeniu starych materiałów niemieckich, pisanych frakturą, czyli to staroniemieckim alfabetem, że tak powiem. I spędziłem, już nie wiem ile, ale chyba tysiące godzin, dziesiątki lat nad studiowaniem tych starych materiałów. Tym bardziej, że współpracujemy też z panem, którego dziadek był tutaj, w Cieplicach u Szafzgotów, hrabiego Szafzgoty Gajowym. I on ze swoim ojcem od lat 80, właściwie 9, przyjeżdżał tutaj ze swoim jeszcze aparatem, już nie cyfrowym, ale tym analogowym, tak? I tym aparatem jeździli po tych wszystkich kościołach, po archiwach, gdzie mogli, i robili tysiące zdjęć. Dzięki niemu ja też się wciągnąłem w to, bo on ma bardzo doskonałe archiwum i mogłem tutaj szereg opracować. Zresztą cały czas opracowuję, bo współpracuję z muzeum. Szereg moich tłumaczeń to jest i w Książnicy, jeżeli chodzi o stare materiały niemieckie. Są bardzo ciekawe. Archiwum wrocławskie właściwie, archiwum Dolnego Śląska cyfrowe jest bardzo bogate. Kwestia tylko znajomości tego alfabetu liter gotyckich, bo to jednak sprawia kłopoty. Ostatnio nawet mogę się pochwalić, znalazłem materiały w naszym archiwum miejskim, aż się zdziwiłem, że to były listy, to była wymiana korespondencji pomiędzy Menclem, czyli tym głównym sponsorem, a pierwszym pastorem Neunhercem odnośnie ustawienia organów. A się zdziwiłem, bo one były pisane w taki sposób, że to gorzej niż pismo doktorskie, że tak powiem, lekarskie. Ale udało mi się to wszystko i przetłumaczyć, rozszyfrować, prawda? I już gotowy jest właściwie materiał. Jeszcze tylko muszę sprawdzić odnośnie tych spraw związanych z tym, jak wtedy jeszcze wyglądał tutaj nasz kościół, jeżeli chodzi o architekturę wewnętrzną, bo to dotyczyło prospektu organowo-ołtarzowego.
1: Widzimy fotografię z wersją współczesną. Za moment wejdziemy do środka świątyni i przekonamy się, jakie piękno przyciąga też pielgrzymów. No właśnie, kto was odwiedza?
0: Mamy dużo turystów w tej chwili. Bardzo dużo turystów jest, jeżeli chodzi o niemieckich, prawda? No tu się bardzo często spotykam, że tak, a moja mama to była tutaj żona, a mój dziadek to brał tutaj ślub. I trzeba powiedzieć, że to są bardzo miłe kontakty, bo możemy porozmawiać o starej historii, co się działo właściwie do 1945 roku. Są też nasi, mamy dogłębnie tutaj szereg wycieczek jest polskich też. Nie narzekamy, jeżeli chodzi o turystów. Zresztą nawet w tej chwili uruchomiliśmy tutaj QR-kodem. Można sobie ściągnąć QR-kod i wysłuchać w spokoju też dodatkowo historii naszego kościoła. Tym bardziej, że dla wycieczek to odtwarzamy. Jeżeli trzeba, to ja uzupełniam jeszcze takie dodatkowe wiadomości związane z historią naszego kościoła.
1: Ten kościół znajduje się nie tylko na Via Sacra, ale również na Dolnośląskim Szlaku Sakralnym.
0: Tak, tutaj mieliśmy na drodze Jakuba, mieliśmy opracowania. Ten kościół jest właściwie na drodze Via Sacra.
1: Wchodzimy teraz, drodzy Państwo, do wnętrza świątyni Kościoła Łaski pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze.
0: Jeżeli chodzi o historię powojenną, to stosunkowo mało jest tego, jeżeli chodzi o archiwa, kiedy one były zamienione tutaj na tym, bo na samym początku ławki wszystkie były odwrotnie, tyłem do ołtarza, a przodem do ambony, ze względu na liturgię. Przyszedł ten moment, chyba w 2001 roku. Te ławki wszystkie wyciągnięto i zaczęto je zdzierać, remontować. No i wie pani, jak je się remontowało, to powstawały dziury i trzeba było szpachlą. W związku z tym to już nie można było, bo one były lakierem tylko delikatnie pokryte. Więc jakim kolorem? No świętej pamięci proboszcz Andrzej doszedł do wniosku, że na niebieski kolor. Ale jak tylko pomalował na niebieski, ja cię, Matko Boska, skarżono do nas, do konserwatora, pisano do gazety, jakim prawem na kolor niebieski można te ławki historyczne. Tyle tutaj to było.
1: Ale są do dzisiaj.
0: Tak, jak popatrzy pani teraz, jaki to jest zbieg okoliczności. Kolor niebieski jest kolorem, że tak powiem, związanym z niebem, prawda, i maryjny. Proszę popatrzeć się, wszędzie mamy we freskach, tutaj nie ma takiego jakiego nieba, ale przecież zmartwychwstanie to jest do nieba. Tutaj mamy niebieskie Jeruzalem, no to z czym jest związane? Z niebem. Dalej,

0: My tam w niebo wstąpienie, to jest niebo. Trójca tam, to też jest niebo. Czyli mamy niebo na górze i niebo na dole. Jak pani stanie tam na samym końcu, prawda, przy wejściu od strony zachodniej, popatrzy się pani w tą stronę, to widzi pani tak naprawdę taki kolor wcześniej, bez tych ławek, taki ten niebieski.
1: My dzisiaj chcielibyśmy słuchaczom, ale też pielgrzymom, którzy jeszcze nie byli w tym miejscu, a chcieliby zajrzeć, trochę przybliżyć kościół dawnej łaski cesarskiej. Kiedy patrzymy na ołtarz w miejscu centralnym, po protestantach kiedyś był inny układ, dzisiaj mamy tabernakulum, jest też obraz. Kto jest na tym obrazie?
0: A to jest Jezus na Górze Oliwnej. Pierwszym obrazem, który tutaj był, to była ostatnia wieczerza, ale taka specyficzna, bo ten stół to nie był wzdłuż, tylko był bardziej prostokątny.
1: Taka perspektywa.
0: Tak, perspektywa była. I w 1859 roku doszli tutaj, że tamten obraz jest mniej wartościowy niż ten. Engelberg, prawda, namalował tutaj ten ołtarz. A jako ciekawostka mogę powiedzieć, że ten ołtarz to się znajduje w Warszawie w kościele polowym Wojska Polskiego. Został wzięty prawdopodobnie w 1953 roku, został od nas w 1953 roku, bo tak samo i zostały wzięte kraty, które były, jeżeli chodzi o to lapidarium, kaplice nagrobne. Wszystkie kraty, które tam się znajdują, to są nasze kraty, które w 1953 roku zostały stąd zabrane, a zostały zabrane. Dlaczego się tam znalazły? No bo tutaj wcześniej był proboszcz, który w 1953 roku został proboszczem kościoła garnizonowego w Warszawie. I w Słowiańsku on wiedział, co tu można brać i wziął te kraty wszystkie.
1: Garnizon w Jeleniej Górze na pewno był świadkiem wielu uroczystości, może i odwiedzin z zagranicy, prezydenta. Czy gościł tutaj, gościli prezydenci Polski?
0: Tu był prezydent Kwaśniewski wtedy, tak. Jeżeli chodzi o nas kościół, my od szeregu lat szczycimy się festiwalem muzyki organowej. I wtedy tutaj gościli od pan Terecki, prawda, orkiestra Wojska Polskiego i szereg przedstawicieli artystów muzycznych o bardzo znaczącym nazwisku.
1: Ta tradycja festiwalu trwa do dziś?
0: Tak. Zapraszamy. 21 sierpnia jest pierwszy dzień otwarcia festiwalu Silesia. Zona zapraszamy, bo proszę mi wierzyć, organy to jest tak, mają 76 głosów. Ile piszczałek, to nikt nie jest w stanie na dzień powiedzieć. Dlatego tutaj, żeby nie wprowadzać błąd, to ja zawsze mówię około 4,5 tysiąca tych piszczałek. Bo na samym początku było 3640, ale były systematyczne remonty, były dostawiane kolejne piszczałki i na dzień dzisiejszy po prostu to można by powiedzieć, że jest około 4,5 tysiąca.
1: W tej świątyni każdy miał swoje miejsce, zwłaszcza ci bogaci mieszczanie.
0: Tak, proszę sobie wyobrazić. Ławki na dzień dzisiejszy to są przodem do ołtarza. One były wszystkie odwrócone w stosunku przodem do amebony. Ale dodatkowo wzdłuż ścian były piękne loże. Było ich 60 lóż, gdzie było 540 miejsc siedzących. Dodatkowo na emeporach, a są trzy piętra emepor, były tam ławki. Na dzień dzisiejszy ze względu na stan techniczny, prawda, i wiek, te ławki zostały usunięte, nie ma tam już tych ławek, ale w sumie kościół mieścił około 4200 miejsc siedzących. No i jeszcze, jako ciekawostka, miejsca były numerowane. Im bliżej anteny, przepraszam, im bliżej amebony, to niestety, ale koszty rosły.
1: To proszę nam jeszcze powiedzieć, w jakich godzinach można zwiedzać kościół z pana asystencją?
0: Tak, w każdy dzień od godziny od 10 do godziny 16 czekamy na turystów, na osoby chcące zwiedzić nasze sanktuarium.
1: Warto zostawić cegiełkę?
0: Tak, no cegiełka to jest minimalna. Że to jest, no proszę popatrzeć się, bo my tutaj włączamy oświetlenie, to wszystko naprawdę. To robi wrażenie wtedy, no i jakaś cegiełka, bo nie jesteśmy dotowani, to jest za to, że włączone jest oświetlenie.
1: Bardzo dziękujemy za oprowadzenie po tym miejscu i szczególnie zapraszamy słuchaczy w sierpniu na Festiwal Muzyki Organowej.
0: Tak jest, 21 sierpnia rozpoczynamy, a potem jest 1 września wrzesień jeleniogórski i też warto być.
2: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.

0: Wakacje na Dolnym Śląsku z Radiem Rodzina. Odkryj z nami lokalne atrakcje turystyczne.
1: Podczas zwiedzania Dolnego Śląska szlakiem sakralnym trafiliśmy do samego centrum Świdnicy. Jesteśmy w tym momencie przy katedrze, a ze mną jest pan przewodnik. Dzień dobry.
2: Nazywam się Mariusz Barcicki, jestem miłośnikiem miasta, kocham je na maksa, aczkolwiek moje serce najmocniej bije dla świdnickiej katedry.
1: No i właśnie o tej katedrze chcemy dziś państwu opowiedzieć. Obiekt wyjątkowy nie tylko na skalę regionu Polski, ale nawet i Europy.
2: Proszę państwa, jest to jeden z najpiękniejszych klejnotów w koronie pomników historii. Monumentalna gotycka katedra zwieńczona renesansowym hełmem. Zgodnie z tradycją w roku 1330 książę Bolko II Świdnicki, wnuk polskiego króla Władysława Łokietka, funduje tą wspaniałą świątynię. Świątynia jest wybudowana w formie bazyliki, ma 7 przęseł, najwyższą wieżę na Śląsku o wysokości 101,5 metra. Na niej wisi renesansowy dzwon na wysokości 75 metrów, waży około tony 800. Jest to jedyny kościół na Śląsku wybudowany z kamienia i cegły. Najszerszy na Śląsku, ma 27,5 metra szerokości i jedyny na Śląsku, który ma 12-boczne prezbiterium. Coś takiego najbliżej spotkać można dopiero w czeskiej Pradze. Nad wejściem na fasadzie widzimy największe okno gotyckie na Śląsku o wysokości 18 metrów. Przypomnę, że jest to długość boiska do piłki siatkowej. Wnętrze kościoła jest wyjątkowe. Jest to jedyne w Europie Środkowej wnętrze, gdzie doszło do syntezy baroku czeskiego, włoskiego i większości francuskiego, co stworzyło swoisty, eklektyczny, niepowtarzalny styl w Europie Środkowej. W nawie głównej wisi największa ekspozycja wielkoformatowych obrazów tej części Europy. Jeden obraz waży około 2 ton. Ukazują one świętego Stanisława po lewej stronie i po prawej stronie świętego Wacława. Przypomnę, że są to patroni katedry. Obrazy te fundowali w przeszłości możni tego miasta związani z parafią katolicką, a także jezuici i radni miasta Świdnicy. I na wie znajduje się jeden z najpiękniejszych ołtarzy w Europie, dzieło Johanna Riedla, pierwszy baldachimowy ołtarz w Europie Środkowej. Swoją formą przypomina koronę papieską, czyli tiarę. Dzieło to powstawało na przestrzeni 3 lat. W roku 1695 Johann Riedel i jego zespół złożony z 8 pomocników ukończył to fantastyczne dzieło, aczkolwiek dopiero w 1713 roku pokryto ten wspaniały ołtarz srebrem i złotem. Pod ołtarzem znajduje się jedna z 3 w Europie Środkowej 12-bocznych krypt średniowiecznych. W tej krypcie planowano, jak mówią hipotezy i legendy, planowano pochówek księcia Bernarda Statecznego, który był zięciem polskiego króla Władysława Łokietka, mężem jego córki Kunegundy. Jego ostatecznie, czyli Bernarda Statecznego, pochowano w Krzeszowie. W tej krypcie w czasie II wojny światowej Niemcy ukryli skarb. W środku było 17 kielichów i 3 monstrancje. Idąc nawą północną, można trafić na wyjątkowy ołtarz świętego Dyzmy, patrona skruszonych więźniów, grzeszników i złodziei. On jest uwiązany do krzyża i ma zgiętą nogę w kolanie. To są bardzo rzadkie przedstawienia w Europie tego świętego. Następnie mijamy wspaniałą szopkę betlejemską, jedną z największych w Europie Środkowej, dzieło Georga Tama. W przyszłym roku szopka będzie obchodzić 100-lecie jej powstania. Następnie mijamy wspaniałe gotyckie drzwi, które pochodzą z okresu panowania czeskiego. Na drzwiach są lwy czeskie, orły śląskie. Za drzwiami jest wspaniała biblioteka jezuicka, w której zgromadzono kilkaset starodruków i ksiąg rękopiśmiennych. Idąc dalej, za kratą jest wspaniała renesansowa chrzcielnica, wykuta w czerwonym piaskowcu, przyozdobiona scenami ze Starego i Nowego Testamentu, wykonanymi w alabastrze. Góra już jest barokowa, wykonana przez jezuitów. To jest jeszcze jeszcze chrzcielnica poprotestancka. I teraz należałoby tutaj powiedzieć o tym, że po 1561 roku społeczność protestancka przejęła tą świątynię, wyposażyła ją według swoich założeń. Był to wystrój taki renesansowo-manierystyczny i dopiero po 1629 roku katolicy ponownie odzyskali tą świątynię. Następnie co 2 lata raz gospodarzami byli katolicy, raz protestanci i dopiero po 1644 roku znowu świątynia wraca na łono kościoła rzymskokatolickiego i w roku 1662 jezuici wykupują prawa patronackie do tego kościoła i za ich działaniem i sprawą zaczyna się wspaniała barokizacja. Tutaj trzeba podkreślić, że w Świdnicy w okresie kontrreformacji doszło do największej rywalizacji między katolikami i protestantami na niwie sztuki w całej Europie Środkowej. Jest to potwierdzone naukowo, co wygenerowało fantastyczne wnętrza, przede wszystkim w katedrze, gdzie robiła elita świata artystycznego Europy Środkowej, znakomici malarze i rzeźbiarze i naszych przyjaciół protestantów, gdzie ładnie też zbarokizowali swój kościół. W kościele w nawie południowej znajduje się największa pieta gotycka na Śląsku, XV-wieczna. Jest też obraz gotycki słynący łaskami uzdrowienia chorych od ponad 500 lat. Ten obraz został okaleczony w trudnych czasach tutaj, gdy doszło do wystąpień Świdnicy na początku wieku XVI. Do kościoła wtargnęli obrazoburcy. Ten obraz został źle potraktowany. Następnie za sprawą jezuitów został później umieszczony w kaplicy Matki Bożej Świdnickiej. W roku 1686 przeniesiony w uroczystej procesji, osadzony w przepięknej skarbonie. Tam swego czasu wisiały wokół obrazu Wota Dziękczynne, ale zostały wyrabowane podczas, gdy z kościoła Prusacy zrobili magazyn paszy dla koni bydła, obóz jenieckich, szpital wojskowy. Wtedy doszło do profanacji, dewastacji tejże świątyni. Ten okres trwał około 16 lat. Idąc dalej, widzimy wspaniały witraż neogotycki, który powstał w pracowni Adolfa Zeilera we Wrocławiu i w roku 1873 był prezentowany na Światowej Wystawie w Wiedniu, gdzie został wyróżniony i nagrodzony. Następnie mijamy największy chór gotycki na Śląsku, który powstał w XV wieku z fundacji tutejszych patrycjuszy, którzy byli członkami Bractwa Maryjnego. Na tym chórze jest właśnie ten wspaniały pentaptyk gotycki ołtarz, o którym wspominałem. Idąc dalej, w apsydzie jest jeden z najstarszych ołtarzy Serca Jezusowego w Europie, który powstał na podstawie wizji świętej Małgorzaty Alacoque z klasztoru wizytek we Francji. Poniżej tego serca jest Ostatnia Wieczerza, gdzie w bardzo ciekawy sposób jest ukazany Judasz, który jest obrócony do stołu plecami do Pana Jezusa, który siedzi w drugim rzędzie za stołem i wspomniany Judasz ma w dłoni sakiewkę, a przy nodze kota. Dlaczego kota? Bo kot był uważany za zwierzę nieczyste i symbolizuje szatańskie opętanie.
1: Tym obiektem interesuje się Pan od wielu lat. Na co tutaj najbardziej zwrócić uwagę? Dlaczego warto przyjechać do Świdnickiej Katedry?
2: No, proszę Państwa, no przede wszystkim jest to jeden z najpiękniejszych kościołów w tej części Europy i posiada znakomity wystrój. Działali tu najlepsi artyści w tej części Europy i obiekt też posiada wspaniałą, fascynującą historię. Ja tutaj dodam jeszcze, że katedra w roku 1532 płonęła, ta katedra Notre Dame. Wtedy zniszczeniu uległo wiele wspaniałych gotyckich ołtarzy. Do dziś na chórze mieszczańskim znajduje się jeden z najcenniejszych ołtarzy gotyckich na Śląsku. Wspaniałe dzieło ukazujące zaśnięcie Najświętszej Marii Panny, która zasypia w asyście apostołów. Jest to powtórzenie sceny z ołtarza słynnego w Kościele Mariackim w Krakowie. Zresztą do dziś, jak tu gościmy różnych historyków, słyszę różne opinie. Wielu z nich po prostu bije się z myślami, czy to właśnie zrobił też Wicwosz, bo podobieństwo jest niezwykłe. Takich ołtarzy gotyckich mieliśmy w katedrze ponad 50, a są też przesłanki, do których dochodzą historycy, które sugerują, że nawet jeszcze więcej. To pokazuje statut miasta, to pokazuje wyjątkowość tej świątyni, bogactwo Świdnicy. Ja przypomnę, że wtedy Świdnica to był okres rozkwitu dla tego miasta. Była drugim miastem na Śląsku po Wrocławiu i stolicą księstwa świdnicko-jaworskiego blisko 400 350 lat. Tu krzyżowały się główne szlaki handlowe. Tu mieszkało bardzo zaradne i pracowite społeczeństwo, które nie szczędziło grosza na fundację w tym kościele.
1: Jeżeli mówimy o Świdnicy, Świdnica słynie również z Kościoła Pokoju. Jak tutaj wyglądały stosunki pomiędzy katolikami a protestantami?
2: One były bardzo różne. Zachęcam do może raczej zgłębiania historii. Ona nie była łatwa. Powiedzmy sobie szczerze, była czasem bardzo trudna i wyjątkowa. Te relacje były bardzo w tamtym czasie złożone. Już samo to, że kościół powstał poza murami miasta po północnej stronie i że takich kościołów na początku były tylko trzy, wskazuje na to, że to był bardzo, bardzo trudny czas i historia dla tutejszych protestantów.
1: Z tego, co pan mówi, katedra świdnicka bije wiele rekordów, jest największa. Wszystko naj pod wieloma względami.
2: Tak, oczywiście. To jest, dla mnie to jest ukochany, najwspanialszy kościół na świecie. Zachęcam wszystkich do przyjazdu do Świdnicy, żeby zobaczyli to cudo, żebyśmy się spotkali, w razie czego podam swój numer, przybliżę państwu wspaniałą historię katedry. Jeśli będzie taka potrzeba, też opowiem o mieście, a także powiem o ciekawostkach związanych z Kościołem Pokoju.
1: Ale jeżeli właśnie chodzi o Świdnicę i te dwa kościoły, one są, Świdnica jest miastem?
2: Jest jedynym miastem w Polsce, które ma wpisane na listę pomników historii dwa kościoły odrębnie. To jest jedyny przypadek nieznany w kraju. W roku 2017 decyzją prezydenta Dudy te obiekty zostały wpisane właśnie odrębnie i to jest pewien ewenement. Tu należy też podkreślić, że tutaj w Świdnicy w okresie kontrreformacji doszło do największej rywalizacji między katolikami i protestantami na niwie sztuki w całej Europie Środkowej, co wygenerowało właśnie wyjątkowe wnętrza w tych dwóch obiektach. Oprócz tego świdnicki rynek należy do najcenniejszych zespołów urbanistycznych w Polsce.
1: Tak więc my bardzo dziękujemy za przybliżenie nam katedry świdnickiej i udajemy się w miasto, by zwiedzić to, o czym pan opowiedział. Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję serdecznie za uwagę. Gdybyście państwo chcieli zwiedzić ze mną miasto czy katedrę, proszę zadzwonić na numer 720-101-606. To jest mój osobisty numer. Wtedy uzgodnimy termin, sposób zwiedzania. Zapraszam z całego serca. Świdnica jest wyjątkowa.
0: Do odkrywania lokalnych atrakcji zaprasza Dolnośląska Organizacja Turystyczna.

0: 16 na zegarach, już teraz sprawdzamy prognozę pogody. We Wrocławiu 23 stopnie, temperatura będzie już teraz tylko spadać. Na Dolnym Śląsku podobnie temperaturowo, jutro również będzie pogodnie, natomiast popada, będzie nawet cieplej z tego co widzę. We Wrocławiu pogoda sprzyja na pewno spacerom dzisiaj właśnie, tak jak wspomniałam, nie popada, jakość powietrza jest dobra, można wyjść nad Odrę, tam trwa właśnie Gastromiasto.
1: Radio Rodzina. Rodzina.
0: Na zegarach minęła już godzina 16. Wspomniałam, że we Wrocławiu nad Odrą na bulwarze Dunikowskiego trwa Gastromiasto. Warto tam się przespacerować, jeśli jesteście we Wrocławiu, spróbować różnych przysmaków. Festiwal potrwa do jutra, a jego kolejna edycja odbędzie się już wkrótce. My natomiast po godzinie 16 przeniesiemy się do Lubiąża na Slot Art Festival. Ja byłam tam kilka dni temu i właśnie w moich relacjach posłuchacie, co ciekawego można robić na Slot Art Festiwalu i jeszcze w ten weekend można odwiedzić Lubiąż całą rodziną, do czego bardzo zachęcam. Ja również odbyłam taki rodzinny wyjazd i bardzo sprzyja Slot Art Festival właśnie międzypokoleniowym spotkaniom, warsztatom, miłemu czasu, który można spędzić zarówno na łonie natury, jak i w okolicznościach pięknej, pocysterskiej architektury.

0: To oczywiście Lech Janerka na antenie Radio Rodzina, a przy mikrofonie Judyta Exner do godziny 18. Jestem z Wami. Za chwilkę o godzinie 16.30 porozmawiamy o Slot Art Festiwalu, a właściwie będzie to relacja z festiwalu, moje rozmowy z różnymi osobami, które spotkałam podczas festiwalu w czwartek. Byłam tam z moimi dziećmi i właśnie była atmosfera bardzo sprzyjająca rodzinnie spędzonemu czasowi. Dużo robiliśmy razem i to były warsztaty i po prostu czas na łonie natury, wspólne jedzenie, wspólne wędrowanie. O tym wszystkim usłyszycie za chwilkę. Teraz w ramach krótkiej zapowiedzi Dorota Ogrodzka z działu programowego opowiada o tym, jak konstruowany jest program i że jest bardzo międzypokoleniowy.
1: Nasz festiwal jest festiwalem międzypokoleniowym, więc myślimy o wielu punktach programu jako o takich, które są przyjazne dzieciom i do których dzieci mogą mieć dostęp i mogą na nich się bawić, uczestniczyć w nich. Także jest wiele takich warsztatów, które nie są wyodrębnione dla dzieci, ale które są po prostu międzypokoleniowe. Natomiast szczególnie dla dzieciaków przygotowaliśmy pasmo teatralne o godzinie 11 codziennie w Stodole. Tam dwójka klaunów, Gino i Suzy, oraz Teatr Grocholka przygotowują bardzo ciekawe, takie oparte na pedagogice cyrku, na interakcji, na energii zabawy, spektakle. A jeśli chodzi o warsztaty, to mamy między innymi warsztaty tworzenia książek, wymyślania i tworzenia książek artystycznych dla dzieci, japońskie szachy, nieśmiertelne manzo, które łączy młodszych i starszych. To jest taka niezwykle dynamiczna gra ruchowa. Mnóstwo warsztatów kuglarskich, które zawsze cieszą się ogromnym powodzeniem wśród najmłodszych, od kręcenia pojkami po diabolo, po manipulacji kijem czy chodzenie na szczudłach. Oprócz tego różne warsztaty muzyczne, w tym już tradycyjne u nas na stacie warsztaty folkowe, które przenoszą dzieciaki i ich rodziców w kierunku tradycji muzycznej, ludowej, folkowej właśnie, ale też warsztaty psychoedukacyjne, które pomagają dzieciakom w takiej dynamicznej, pełnej bodźców energii festiwalu też odpocząć, zająć się sobą, zrozumieniem swoich emocji. Tutaj szczególnie polecamy szeptaki na tropie emocji, ale też warsztaty z zabaw podwórkowych, które właśnie też często pomagają troszkę się oderwać od całego chaosu festiwalu i skupić na czymś takim bardzo tradycyjnym, innym jak gra w klasy, gra w gumę czy gra w kapsle.
0: Moją uwagę przyciągnął także namiot Fundacji Ulica z Katowic, gdzie na rodziny czeka gra terenowa. Marta tłumaczyła mi, na czym ona dokładnie polega.
2: Taka gra skrywa w sobie 6 różnych tajemnic. Uczestnicy na terenie festiwalu Slot mają zadanie znaleźć 6 stacji i w każdej tej stacji ukryte jest zadanie, wyzwanie, które polega na wspólnej integracji, współpracy, czasami też kreatywnym myśleniu i dzięki kooperacji są gotowi wykonać to zadanie wspólnie razem.
0: W tym samym namiocie odbywają się warsztaty przygotowane przez Toruńskie Stowarzyszenie Wędka, gdzie slotowicze mogą doświadczyć 3 różnych żywiołów, o czym mówi Wojtek.
3: Na Slot Art mamy tak zwany portal 3 żywiołów. Chodzi o żywioły woda, powietrze i ziemia. Ogień jest tutaj chyba zabroniony, dlatego musieliśmy odpuścić i każdy z tych żywiołów jest związany z jakimś sprzętem. Jeśli chodzi o powietrze, to Wojtek, prezes Wędki, uczy dzieci pierwszych kroków z dronami, żeby umiały prowadzić sprzęt, zobaczyć jak to działa. Jeśli chodzi o ziemię, to Asia prowadzi zajęcia z lepienia gliny, a także mamy wykrywacze metali, żeby spod ziemi szukać z dziećmi skarby. Niektóre sami ukrywamy, a niektóre po prostu znajdują przy okazji. No i jeszcze jest woda, są to magnesy neodymowe, czy takie bardzo silne magnesy, które wrzucasz do rzeki i również wyciągasz skarby, może być to coś śmiesznego, ciekawego, starego, właściwie wszystko, co w wodzie leży, a przylepi się do magnesu.
0: Zajrzymy jeszcze do 2 przestrzeni, które nie znajdują się bezpośrednio w opactwie cystersów. Będzie to stodoła, która stanowi taki mały, a właściwie nawet duży teatr dla dużych i małych. Porozmawiamy z aktorami ze studia Dono, a później przeniesiemy się do przedszkola i będzie to budynek prawdziwego przedszkola w Lubiążu. Podczas slotu odbywają się tam warsztaty dla dzieci. Porozmawiamy z Gosią, która prowadzi tam zajęcia, na których dzieci tworzą własne książki.

A do mnie do studia zmierzają tutaj mali goście, moje dzieci. Na pewno porozmawiamy o czymś ciekawym na naszej antenie. Zajrzymy do dziecięcego serca, co tam w nim gra.

Już 16.30, zgodnie z zapowiedzią przeniesiemy się za chwileczkę do Slot Art Festiwalu. Na początku porozmawiamy z Dorotą Ogrodzką z działu programowego o tym, jaka oferta przygotowana jest dla dzieci, dla rodzin z dziećmi. To mnie bardzo interesowało, bo na festiwal wybrałam się właśnie z dwójką moich dzieci, z Marcelem i Lilianką, których są...

0: dostęp i mogą na nich się bawić, uczestniczyć w nich. Także jest wiele takich warsztatów, które nie są wyodrębnione dla dzieci, ale które są po prostu międzypokoleniowe. Natomiast szczególnie dla dzieciaków przygotowaliśmy pasmo teatralne o godzinie 11 codziennie w Stodole. Tam dwójka klaunów, Gino i Suzy oraz Teatr Grocholka przygotowują bardzo ciekawe, takie oparte na pedagogice cyrku, na interakcji, na energii zabawy, spektakle. A jeśli chodzi o warsztaty, to mamy między innymi warsztaty tworzenia książek, wymyślania i tworzenia książek artystycznych dla dzieci, japońskie szachy, nieśmiertelne manzo, które łączy młodszych i starszych. To jest taka niezwykle dynamiczna gra ruchowa. Mnóstwo warsztatów kuglarskich, które zawsze cieszą się ogromnym powodzeniem wśród najmłodszych, od kręcenia pojkami po diabolo, po manipulacji kijem czy chodzenie na szczudłach. Oprócz tego różne warsztaty muzyczne, w tym już tradycyjne u nas na slocie warsztaty folkowe, które przenoszą dzieciaki i ich rodziców w kierunku tradycji muzycznej, ludowej, folkowej właśnie, ale też warsztaty psychoedukacyjne, które pomagają dzieciakom w takiej dynamicznej, pełnej bodźców energii festiwalu też odpocząć, zająć się sobą, zrozumieniem swoich emocji. Tutaj szczególnie polecamy szeptaki na tropie emocji, ale też warsztaty z zabaw podwórkowych, które właśnie też często pomagają troszkę się oderwać od całego chaosu festiwalu i skupić na czymś takim bardzo tradycyjnym, jak gra w klasy, gra w gumę czy gra w kapsle.
1: Miałam też przyjemność rozmawiać z dwoma fundacjami, które tutaj przyjechały, prowadzą też ciekawe warsztaty. Fundacja Wędka i Fundacja Ulica z Katowic, prowadzące właśnie warsztaty, tak jak mówisz, niekoniecznie skierowane do dzieci, ale takie rodzinne. No i zainteresowanie było bardzo duże. Takie rzeczy tutaj właśnie się dzieją.
0: Tak, bo my też od lat współpracujemy z różnymi organizacjami, które zapraszamy gościnnie, żeby prezentowały siebie, swoje metody i w jakiś sposób też przedłużały nasz festiwal, zapraszając uczestników, uczestniczki do swoich lokalnych działań, więc rzeczywiście te dwie też w Strefie Inicjatyw Społecznych są i też zapraszają do różnych aktywności całe rodziny. Ale tak jak powiedziałam, właśnie to, co nas najbardziej cieszy, to takie sytuacje, w których rodzice i dzieci, albo dzieci i nastolatki i dorośli spotykają się razem, coś robią. Ogromna ilość też warsztatów manualnych, których nie określamy jako warsztaty dziecięce, ale wiemy, że dzieciaki na nie chętnie przychodzą, robią biżuterię z mikromakram, biżuterię z drutu, mozaiki, wycinanki czy ziny. No to są po prostu takie spotkania, które też nas wszystkich przekonują o tym, że ta wymiana międzypokoleniowa jest potrzebna i że dzieciaki też super organicznie wchodzą w sytuacje, w których jakby są częścią wspólnoty i mogą się razem rozwijać, robić coś twórczego i po prostu tworzyć ten festiwal z nami.
1: A ciekawe, czy kiedyś to dzieci poprowadzą jakieś warsztaty dla dorosłych, jak myślisz?
0: To się czasem dzieje w takich organicznych wymianach, w których same osoby prowadzące warsztaty tak organizują sytuację, żeby właśnie to od dzieciaków płynęła inspiracja. Zapomniałam jeszcze, ale o tym warto wspomnieć, że takie warsztaty jak tworzenie rakiet czy tworzenie profesjonalnie strzelającego łuku z PCV, to są warsztaty, które mają prowadzących dorosłych, ale to wyobraźnia dzieci prowadzi jakby dynamikę warsztatu. No wszystko przed nami. My na razie też myślimy o tym, że za kilka lat te dzieciaki, które dzisiaj są uczestnikami, uczestniczkami warsztatów, będą być może przejmować od nas prowadzenie tego festiwalu i w ten sposób w jakimś sensie ta energia wróci.
1: Jeszcze jedna rzecz mnie zaskoczyła, bo kiedy przyjechałam tutaj, trafiłam na mapce na przestrzeń nazwaną przedszkolem i myślałam, że to tylko po prostu taka nazwa, a okazuje się, że tam jest rzeczywiście przedszkole, które jest zaadaptowane jako taka część festiwalu. Jak to się stało?
0: Od lat organizując festiwal w Lubiążu, staramy się robić to w kontakcie i w komunikacji ze społecznością, więc też od lat korzystamy z infrastruktury tej społeczności, tej wioski. Oprócz tego, że festiwal odbywa się w klasztorze, na jego terenie, na terenie opactwa, to też co roku mamy taki przywilej pracować na terenie organizacji, instytucji, dom kultury, szkoła podstawowa, czy właśnie przedszkole. To są takie miejsca, które mieszkańcy z wielkim zaufaniem oddają do naszej dyspozycji. I dzięki temu możemy pracować w salach, które na co dzień służą właśnie przedszkolakom czy uczniom, uczennicom

0: szkoły podstawowej, czy właśnie ludziom w ramach zajęć Domu Kultury. No i można powiedzieć, że dzięki temu w trakcie wakacji te miejsca też mają swoje życie. My możemy podzielić się inspiracją. W przedszkolu rzeczywiście odbywa się wiele warsztatów dedykowanych dla dzieciaków z rodzicami, ale też takie warsztaty psychoedukacyjne wspierające rodziców, bo staramy się też o tym myśleć, że rodzice to jest też grupa i w ogóle rola, rodzicielstwo jest rolą, którą warto wspierać. Coraz więcej naszych festiwalowiczów przyjeżdża z dziećmi, więc zapraszamy ich na spotkania, jak być jeszcze lepszym rodzicem, czy jak spędzać z dzieciakami czas. Mamy też warsztaty filozoficzne dla dzieci i rodziców, które pomagają we wspólnym stawianiu pytań egzystencjalnych i w odpowiadaniu na nieśmiertelne pytanie dlaczego. I to wszystko dzieje się w przedszkolu, co też sprawia, że to miejsce w naturalny sposób jakoś staje się przedłużeniem festiwalu. Myślę, że to jest też, no właśnie tak jak powiedziałam, wielki przywilej, że osoby, które to przedszkole prowadzą, ufają nam i oddają je w nasze ręce.
1: No muszę przyznać, że naprawdę warto tu przyjechać z dziećmi. Ja troszeczkę się obawiałam początkowo, ale oferta jest bogata, każdy znajdzie coś dla siebie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dzięki i też super, że właśnie tutaj, jak słyszycie, pewnie głosy dzieciaków towarzyszyły naszej rozmowie. Tak jest właśnie na naszym festiwalu.

0: Znajdujemy się w namiocie Fundacji Ulica z Katowic, która przyjechała na Slot Art Festival. Rozmawiamy z Martą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Was serdecznie.
0: Kolejna ciekawa propozycja dla rodzin, którą przygotowujecie. Codziennie na slocie mamy takie dwie propozycje, tak? Czyli taki wspólny czas od godziny 15, a później gra terenowa. Może kilka słów o tym, co czeka rodziny i na grze, i na tym wspólnym czasie spędzonym tutaj z Wami.
1: Serdecznie zapraszamy nie tylko dzieci, ale też dzieci z rodzicami na doświadczenie bycia wspólnie, we współpracy, w integracji. Mówię tutaj konkretnie o udziale w grze terenowej, której rolą jest zintegrowanie ekipy, która bierze w naszej grze, ale też moc poznania swoich zasobów, mocnych stron i kompetencji i przez pryzmat różnych zadań i wyzwań, które mamy w ramach gry terenowej, uczestnicy mogą się lepiej poznać i sprawdzić, w czym są najlepsi.
0: I jak wygląda taka gra?
1: Taka gra skrywa w sobie 6 różnych tajemnic. Uczestnicy na terenie festiwalu Slot mają zadanie znaleźć 6 stacji i w każdej tej stacji ukryte jest zadanie, wyzwanie, które polega na wspólnej integracji, współpracy, czasami też kreatywnym myśleniu i dzięki kooperacji są gotowi wykonać to zadanie wspólnie razem.
0: Ale możemy też tutaj po prostu spędzić czas kreatywnie. Teraz aktualnie moje dzieci kolorują i sobie tutaj po prostu miło spędzają czas. Taka też jest opcja codziennie.
1: Oczywiście, że tak. Fundacja Pomocy Dzieciom Ulica jest fundacją, której celem jest rozwój naszych kompetencji przez wzbogacanie swoich zasobów, przez rozwój siebie, taką świadomość. Więc oprócz tego, że proponujemy tutaj grę terenową, proponujemy również zajęcia dla dzieci i rodziców, tak jak masz ty okazję z nami tutaj właśnie doświadczać takiego doświadczenia, robiąc rzeczy, których celem jest właśnie taka kooperacja, kreatywność, rozwój, więc to jest takie nasze główne założenie.
0: Namiot znajdziecie nieopodal Platana, właściwie po sąsiedzku, no i zapraszamy do niedzieli.
1: Tak, jesteśmy tutaj do niedzieli. Serdecznie zapraszamy młodzież, dzieci i rodziców do nas.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dzięki bardzo, do zobaczenia.
0: A w tym samym namiocie znajduje się również stanowisko Stowarzyszenia Wędka. Posłuchajmy, co ciekawego przygotowali. Jesteśmy w kolejnym ciekawym punkcie na slotowej mapie. Rozmawiamy z Przemkiem ze Stowarzyszenia Wędka z Torunia. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witam.
0: Czym zajmuje się Wasze stowarzyszenie?
2: Stowarzyszenie Wędka w Toruniu nosi nazwę imienia każdego człowieka i myślę, że to jest takie słuszne określenie, ponieważ zrzesza dzieci, głównie dzieci, ale wszystkich ludzi wokół, robi fajne animacje, ciekawe zajęcia edukacyjne, ale takie pozaszkolne. Również gościmy dzieci u siebie, takie, które na przykład nie wszystko mogą w domu dostać, nie wszystkiego mogą w domu doznać. Jemy wspólne obiady, kolacje, niektórzy nawet nocują, robimy wspólne wypady. To tak w skrócie.
0: Co ciekawego przygotowaliście dla slotowiczów?
2: Na Slot Art mamy tak zwany portal trzech żywiołów. Chodzi o żywioły, woda, powietrze i ziemia. Ogień jest tutaj chyba zabroniony, dlatego musieliśmy odpuścić i każdy z tych żywiołów jest związany z jakimś sprzętem. Jeśli chodzi o powietrze, to Wojtek, prezes Wędki, uczy dzieci pierwszych kroków z dronami, żeby umiały prowadzić sprzęt, zobaczyć, jak to działa. Jeśli chodzi o ziemię, to Asia prowadzi zajęcia z lepienia gliny, a także mamy wykrywacze metali, żeby spod ziemi szukać z dziećmi skarby. Niektóre sami ukrywamy, a niektóre po prostu znajdują przy okazji. No i jeszcze jest woda, są to magnesy neodymowe, czy takie bardzo silne magnesy, które wrzucasz do rzeki i również wyciągasz skarby, może być to coś śmiesznego, ciekawego, starego, właściwie wszystko, co w wodzie leży, a przylepi się do magnesu.
0: I można powiedzieć, że są to takie warsztaty rodzinne skierowane do całych rodzin.
2: Tak, tak, ponieważ właściwie dobrze jest, żeby przy tych dzieciach na naszych warsztatach byli też rodzice. Oni też się interesują tymi rzeczami, bo to są zabawki w cudzysłowie również dla dorosłych. Więc widzę, że obserwują, jak po dzisiejszym dniu, co się działo, dopytywali sami, a czasami nawet bardziej się ciekawili niż te dzieci.
0: Jesteście tutaj do niedzieli. W jakich godzinach można przyjść i z Wami warsztatować?
2: Każdego dnia mamy określoną godzinę na dany żywioł. O 11 powietrze, o 13 ziemia i o 15 woda. Zapraszamy.
0: Bardzo dziękuję.
2: Dziękuję również.

0: Znajdujemy się na slocie, właśnie odbył się niezwykły spektakl, rodzinny spektakl Gino i Suzy. To jest taka seria i rozmawiamy z aktorami i twórcami. Agnieszka Cianciara-Frölich.
1: Dzień dobry.
0: I Jonathan Frölich.
2: Jonathan Frölich, dzień dobry.
0: Rozmawiamy o tym, jak to się stało, że z Krakowa tutaj do Lubiąża na Slot Art Festival.
1: To w ogóle nie nasza zasługa, tylko zostaliśmy zaproszeni tu przez organizatorów, więc bardzo, z którymi się znamy i wszyscy wspólnie może dojrzeliśmy do tego, żeby tutaj pojawiły się jakieś propozycje dla dzieci, dla rodzin, dodatkowe jakieś takie atrakcje, no bo jak rozumiem, że to jest pierwszy rok, kiedy są spektakle takie dedykowane dla tej najmłodszej grupy, no i mamy, to był zaszczyt dla nas, żeby otworzyć tą całą serię spektakli na slocie.
0: Za nami spektakl o sąsiadach, może kilka słów o nim. To był taki obraz pełen różnych gagów. Cała sala się śmiała, zarówno dorośli, jak i dzieci. Jak zrodził się ten pomysł?
1: No jak zawsze najlepszym pomysłem są sytuacje w życiu. Więc rzeczywiście pomysł pochodzi z życia, bo życie sąsiedzkie nie jest łatwe i miewa się różnych sąsiadów. Ale tak naprawdę myślę, że to jest dobre pole do tego, żeby się troszeczkę pośmiać i trochę popatrzeć na nas samych, bo nasi sąsiedzi to są ci, którzy mieszkają obok nas, ale to są też ci, którzy żyją razem z nami, z którymi dzielimy stół, z którymi dzielimy pokoje i po prostu żyją obok tak naprawdę. Są naszymi sąsiadami i warto się lubić. I to jest trochę takie przedstawienie o tym, jak trudno się lubić i jak trudno lubić kogoś, kto nie jest przyjemny do lubienia. Może tak, prawda? Ale to jest przedstawienie bez mówienia. Nie mówimy tutaj, nie ma dialogów. Jest teatr akcji. Nazywa się to physical comedy, czyli taka komedia działania. I to jest, dzisiaj było pierwsze. To w ogóle jest nasze pierwsze z tej serii takiej niemówionej przedstawienie. A jutro będzie następne. Jutro będzie o kucharzach, kulinarnie.
0: A ty, Jonathan, grałeś taką postać trochę sąsiada złośliwego, można powiedzieć. Czy źle to odczytałam?
2: Nie, to czasem sąsiad nie wie, co on robi do końca, tak, prawda? I powiedziałbym, że Gino jest całkowicie taki bez złośliwości, po prostu nie wie, co robi i czasem trzeba komuś to pokazać, że jest zły, albo że robi źle, albo jakoś tak pokazać, albo porozmawiać, zamiast mieć tylko taka postać, że na nieporozumienie.
1: Oddawać, prawda? Oddajemy pięknym za podobne. No i tu w tym przedstawieniu jest dużo takich sytuacji, które można na własny użytek odczytywać. My tego nie chcemy tak właśnie nazywać słowami, no więc działamy. Myślę, że to jest dużo mocniejsze, bo te obrazy wchodzą do głowy, są dostępne dla młodszych, dla starszych widzów i to jest taki teatr, który ma łączyć pokolenia, gdzie rodzice mogą przyjść z dziećmi, z dziadkami, z kuzynami i po prostu mieć coś wspólnego i potem wspólnie nawet o tym porozmawiać, bo czasem może warto o czymś porozmawiać. To takie trudne, delikatne tematy, te sąsiedzkie.
0: A dlaczego właśnie te tematy sąsiedzkie? Ta historia jest ubrana w postaci dwóch klaunów.
1: Bo może dlatego, że jesteśmy we dwójkę, może kiedy zaczynaliśmy w ogóle Gino i Suzy, to było bardzo dawno temu, bo oni są już pełnoletni, Gino i Suzy jako postacie, rozdawaliśmy dzieciom paczki. I ktoś nas poprosił i pomyśleliśmy, że musimy wymyślić na to jakąś formę i wymyśliliśmy sobie takie dwie postacie. Potem zrobiliśmy przedstawienie o cyrku, potem kolejne o wehikule czasu, ale one były z dialogami. I później chcieliśmy właśnie o sąsiadach, uznając, że to jest dobry temat, taki nie tylko dziecięcy, prawda? Bo nie chcemy tylko dziecięcych tematów, tylko tak po prostu, jest na nas, dla wszystkich, jest taki uniwersalny. No i dlatego Gino i Suzy, bo nam się dobrze pracuje i to jest taka nasza, no taka wspólna, no jest taka dobra chemia między nami też, prawda? Jesteśmy małżeństwem, to jest czasem prostsze, czasem bardziej skomplikowane, niż by się mogło wydawać. No i jakoś tak zostało. Jutro będą kucharze, jutro będzie historia oparta, znaczy może albo owiana gotowaniem, ale nie tylko o gotowaniu. Będzie o wytrwałości, o dążeniu do celu, o niepoddawaniu się, więc jakieś takie... I oczywiście będzie śmiesznie, jak zawsze physical comedy, więc dużo zabawnych gagów, śmiesznych rzeczy, ale też jakieś tam przesłanie w środku jest.
0: Mam jeszcze dwa pytania. Co najbardziej podoba wam się tutaj w Lubiążu na Slot Art Festiwalu?
2: Jedzenie? Nie, żartuję. Że te przestrzeni są tak dobrze zużywane i że ludzie mają tyle chęci, żeby skorzystać z tej ogromnej okazji, żeby skorzystać z tyle wielu różnych warsztatów. Dokładnie. I to jest bardzo piękne, że są tutaj po to, żeby skorzystać. i koniec.
1: No wiadomo, że pierwszy, na pierwszy rzut oka, dosłownie, no to absolutnie budynek, klasztor, no jest powalający. Jest tak piękny i te przestrzenie są tak niesamowite, że właściwie można by było chodzić tylko i patrzeć i chłonąć samo miejsce. A potem następną rzeczą, która też na kolejny rzut oka jest niesamowita, to jest ilość osób. Jak ten festiwal urósł przez te lata. Jest to też niezwykłe, jak dużo tutaj się dzieje. No i myślę, że ta różnorodność jest bardzo ciekawa, bo tutaj spotykamy rodziny z dziećmi, ale też starszych i młodszych i to jest, no i to jest po prostu bardzo ciekawe. No i ta ilość, nie da się wszystkiego zobaczyć, prawda, w ciągu dnia, nie da się wszystkiego zrobić. Może to jest takie, zostawia taki niedosyt i to powoduje, że jest pociągające.
0: No właśnie, w was pewnie ten niedosyt też zostanie. Czy wrócicie jeszcze do Lubiąża na Slot Art Festival?
1: Mamy nadzieję. Ogromną.
2: Od organizatorów to zależy.
1: Jako artystycznie, prawda? Mówiąc artystycznie, a tak w ogóle mamy nadzieję tutaj wrócić jeszcze, oczywiście.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę, a was można pewnie zobaczyć też w Krakowie.
1: Tak, nas Gino i Suzy można spotkać w Krakowie. Tak w ogóle wystarczy wpisać Gino i Suzy do wszechwiedzącej wyszukiwarki i na pewno od nas wyjdą jakieś informacje i zapraszamy po prostu.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.

0: Ciekawą przestrzenią w tegorocznej odsłonie slotu jest także przedszkole. Jest to prawdziwe przedszkole, budynek prawdziwego przedszkola, w którym odbywają się zajęcia dla dzieci i nie tylko. Rozmawiamy z Gosią. Dzień dobry.
1: Cześć, cześć.
0: Gosia prowadzi zajęcia dla dzieci. Może kilka słów o tym, co tutaj się dzieje i jak nazywają się te zajęcia?
1: Są to warsztaty w trzeciej turze. Robimy książki dla dzieci. Jak się nazywają, to mali twórcy i wielkie pomysły, czyli tworzenie własnych książek i właśnie są to warsztaty dla dzieci. Zapraszam dzieci z rodzicami. Tworzymy własne opowieści. Możemy skorzystać z takiego specjalnego portalu, takiego magicznego pudełka, w którym znajdują się różne zagubione przedmioty z różnych opowieści. I te przedmioty mogą stać się inspiracją do wymyślenia własnej, niepowtarzalnej historii, którą przenosimy na papier i zszywamy w książeczkę.
0: Już dużo takich historii powstało podczas tych dwóch slotowych dni?
1: Dzisiaj są dopiero pierwsze warsztaty, dlatego jest to taki debiut, ale wydaje mi się, że dzieci bardzo dobrze się odnajdują na tych warsztatach i zawsze zaskakuje mnie ich kreatywność. Wydaje mi się, że im jestem starsza, tym sama mam jej mniej, dlatego uczę się trochę od nich po prostu takiej bardzo spontaniczności, kreatywności.
0: Czy na warsztaty możemy zaprosić codziennie do końca trwania festiwalu?
1: Tak, przez wszystkie dni festiwalowe, czyli od 9 do 12, można przychodzić codziennie. Raczej są to takie warsztaty jednorazowe, a nie cykliczne, chyba że ktoś potrzebuje więcej czasu. Także bardzo zapraszam, jeżeli ktoś chce wypróbować swoich sił w takich literackich tematach.
0: A jest to skierowane do jakiejś konkretnej grupy wiekowej, czy może przyjść każdy?
1: Jest to skierowane głównie dla dzieci, tylko właśnie ważne jest, żeby tak dzieci do 12 roku życia przychodziły z rodzicami. Też mogą przychodzić starsze dzieci, więc tak, myślę, że właśnie dzieci.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję bardzo i zapraszam serdecznie na warsztat.

0: Na zegarach godzina 17, już teraz sprawdzamy prognozę pogody we Wrocławiu. Aktualnie 23 stopnie, temperatura będzie już teraz tylko spadać. Dzisiaj bez opadów deszczu. Dzieci, jak jest na zewnątrz?
1: Świeci słońce na niebie.
0: I coś jeszcze na tym niebie?
1: Nic. Widzicie?
0: Nic więcej, niebo jest bezchmurne. No mi się wydaje, że jednak troszkę chmur tam jest.
1: Chmurki szybko przepływają, a słoneczko też mocno świeci, jest cieplutko, a nad Odrą odbija się piękna tafla wody.
2: Reklama.
3: Nasi edukatorzy już mówią językiem zwierząt. A ty? Chcesz usłyszeć, co naprawdę piszczy w trawie? Złap edukatora na życzenie i daj się oprowadzić po Zoo Wrocław przez przewodnika, który zna każdy trop, każdy ryk i każdą ciekawostkę. Gwarantujemy, że i ty zaryczysz z zachwytu. Edukator na życzenie. Umów się online na stronie Zoo Wrocław albo w kasie biletowej.
4: Nowy rok, nowy ja. Szukam nowej pracy.
5: Słyszałam, że MPK zatrudnia kierowców autobusów i motorniczych. Oferują dobrą pensję i dużo benefitów. W czasy pod gruszą, świadczenia na święta.
4: Nie mam prawka.
5: MPK zrobi ci darmowy kurs. Sprawdź i aplikuj na rekrutacja.mpkwroc.pl.
4: Brzmi super. Dzięki.
5: MPK Wrocław. Nowa praca już na ciebie czeka.
6: Zapraszamy na pielgrzymkę do Lourdes z biurem podróży Camino Travel. W terminie od 1 do 5 października tego roku. W programie wspólne poznanie sanktuarium i historii objawień Matki Bożej świętej Bernadecie, udział w błogosławieństwie chorych oraz codziennej procesji różańcowej ze świecami, wyjazd w Pireneje, zwiedzanie jaskini Betaram i wiele przeżyć duchowych oraz turystycznych. Więcej informacji w biurze podróży Camino Travel. Wrocław, ulica Dawida 8/2 oraz pod numerem telefonu 71 79 78 622.
7: Ruszamy z realizacją Sadu Mieszkańca na Wojszycach. To wasz projekt z wrocławskiego budżetu obywatelskiego. Już wkrótce zyskacie nową, wygodną trasę dla pieszych i rowerzystów. Połączymy ulicę Grota Roweckiego z Radłową. W pasie zieleni obok linii kolejowej i ogrodów działkowych powstanie wyjątkowa przestrzeń. Zamontujemy nowoczesne oświetlenie LED, wygodne ławki, a przede wszystkim posadzimy prawdziwy sad. Aż 49 drzew, w tym jabłonie, grusze i śliwy oraz 150 pachnących krzewów. Koszt tej zielonej inwestycji to ponad 1 200 000 zł. Efekty zobaczycie już za 6 miesięcy. Wrocławskie inwestycje. Zmieniamy miasto dla ciebie.
2: Reklama.
8: Tu Radio Rodzina. Rodzina.
0: W naszym studiu dzisiaj są dzieci. Przyjechała do nas wycieczka rowerowa, aż z Grabiszynka przez miasto na malutkich rowerach. Przyjechała do nas czwórka dzieci. Jest z nami Marcel. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Jest z nami Kaja.
10: Dzień dobry.
0: I jest z nami Wojtek.
11: Dzień dobry.
0: Oraz mała Lilianka, która nie chce się przywitać. Jak mija wam dzisiaj dzień? Jak spędzacie wakacje?
9: Fajnie. Dzień
10: mega
9: dobry, bardzo fajnie.
0: A co ciekawego dzisiaj robiliście?
10: Cały dzień jeździliśmy na rowerach i to jest ta ciekawsza atrakcja, która dzisiaj była.
0: Marcelku, będę musiała cię zaraz wyłączyć, jak się nie uspokoisz.
10: Nie.
0: A chcielibyście gdzieś jeszcze na tych rowerach pojechać?
9: Jo, tak!
10: Ale akurat mamy ustalone, że jedziemy na lody.
0: O, no to super. A macie jakąś swoją ulubioną lodziarnię? Albo ulubione smaki lodów? Jakie lody będziecie jeść?
10: Nie ma nic lepszego poza śmietanką i czekoladą.
0: Zgadzacie się, że śmietanka i czekolada to najlepszy smak?
10: Tak. Jeszcze połączone.
0: A ty, Marcel, jakie najbardziej lubisz lody?
9: Ja lubię tylko śmietankę i już.
0: A ty?
12: Ja też śmietankę.
0: Super, no to tym samym zapraszamy naszych słuchaczy na lody. Jak wynika tutaj z badania przeprowadzonego przez chwilę, śmietankowy smak jest najlepszy zdecydowanie.

Mięsożernikat, bo po co mam krzywdzić inne stworzenia? Ja wolę roślinki pożerać. Łykam je w całości, bo rzuć nie potrafię. Dlatego oprócz tego kamienie im ze smakiem. O

0: ciszy i osad. Już 8 minut po godzinie 17. W naszym studiu jest dużo dzieci. Dzisiaj dotarła do nas wycieczka rowerowa, dlatego dzieci cały czas gdzieś tutaj słychać w tle. Rozmawiam teraz z Wojtkiem. Cześć, Wojtek.
1: Dzień dobry.
0: Wojtek, ty wybierasz się chyba już do szkoły, prawda?
1: Tak, dokładnie za 3 albo 2 miesiące.
0: No, czyli już niedługo po wakacjach, to można powiedzieć, że ostatnie tak. Wakacje jako przedszkolak spędzasz, prawda?
1: Tak.
0: No właśnie, Wojtek, wysłuchaliśmy przed chwilą piosenki o dinozaurach. Czy ty tak bardzo lubisz dinozaury jak kiedyś, kiedy byłeś przedszkolakiem, czy teraz inne zwierzęta cię bardziej interesują?
1: Teraz bardziej interesuje mnie militaria i jakieś walki.
0: Militaria i walki, okej. Okay. Myślałam, że porozmawiamy trochę o przyrodzie polskiej i opowiesz mi na przykład, jaki jest najgroźniejszy wąż w Polsce. Wiesz?
1: Wiem. Żmija zygzakowata, bo to jedyny jadowity wąż w Polsce z tych żyjących 5 gatunków w Polsce.
0: Okej, okay. 5 gatunków. A wiesz, jaki jeszcze inny wąż mieszka w Polsce?
1: Pamiętam tylko jaskrońca zwyczajnego, który też jest bardzo fajny, dlatego że jest on najpopularniejszy wędrze w Polsce.
0: A czy on jest groźny?
1: Nie groźny. Ostatnio u mojego kuzyna znaleźli go w piwnicy.
0: Okej, no to nie jest pewnie taka fajna niespodzianka znaleźć węża w piwnicy, co nie?
1: Nie aż taka.
0: No właśnie. Teraz posłuchamy sobie piosenki o tym, o zwierzętach znowu.
1: Przepraszam, ale są całkiem milutkie i nic ci nie zrobią, jeśli będziesz na nie patrzył z 2 metrów.
0: Aha, dobrze, czyli najlepiej po prostu nie podchodzić. A teraz na naszej antenie piosenka o zwierzętach.

0: poznajesz w nim? Zająca!
1: Już 13 minut po godzinie 17. Ze mną w studiu teraz rozmawia Kaja. Cześć Kaja, słyszymy się?
2: Tak.
1: Kaja, ty chodzisz jeszcze do przedszkola, prawda?
2: Tak.
1: Ile masz lat?
2: 4,5.
1: Słuchaj, a czy ty, Kaja, czasem się nudzisz?
2: Czasami to tak.
1: I co wtedy? Fajna jest nuda, czy nie za bardzo?
2: Nie za bardzo.
1: To co wtedy robisz, jak się nudzisz? Coś, żeby się szybko przestać nudzić. Jaki jest twój sposób? Może rysujesz, a może chcesz się w coś pobawić wtedy?
2: Rysuję, chcę się w coś pobawić, albo przytulam swoje pluszaki.
1: Okej, okay, a masz jakiegoś ulubionego przytulaka na nudę?
2: Mam 2, 3.
1: Tak, opowiemy, jakie to są?
2: Jedna duża koala, druga mała i trzeci to jest taki duży różowy miś.
1: Okej, okay, czyli one są po prostu takimi twoimi przyjaciółmi na nudę, można powiedzieć, tak?
2: Mhm.
1: A ja ci powiem, że wcale nie jest tak źle się nudzić, bo czasem jak się nudzisz wystarczająco długo, to potem bardzo fajne pomysły przychodzą do głowy. Zdarzyło ci się tak kiedyś?
2: Nie.
1: Nie? No to jeszcze wszystko przed tobą, bo na pewno zdarzy się, że będziemy się nudzić na przykład w jakiś deszczowy dzień w lecie, kiedy chcielibyśmy pływać, a tu cały dzień pada. I co tu wtedy robić? Nie wiadomo, będziemy się nudzić. Teraz na naszej antenie utwór Nuda.

0: To taka piosenka o nudzie na antenie Radio Rodzina. Niektórzy się tutaj nudzą, leżąc prawie że na podłodze, a inni zastanawiają się, co ciekawego mogą teraz wymyślić i powiedzieć. Ze mną teraz rozmawia Marcel. Marcel, ty chyba lubisz dinozaury, co?
1: Tak.
0: I masz jakiegoś swojego ulubionego dinozaura?
1: Żadnego.
0: Żadnego? A jaki dinozaur jest groźny? Znasz jakiegoś groźnego, który budzi postrach?
1: T-Rex.
0: T-Rex? A pamiętasz, co to znaczy Tyrannosaurus Rex?
1: Tylan.
0: Jaszczur tyran, tak, czyli taki bardzo groźny, bezwzględny. A on miał coś takiego bardzo malutkiego jednak. Co to było? Która część jego ciała jest taka maleńka, prawie że jej nie widać. Pamiętasz? Że ma takie malutkie łapki przednie odnóża. A pamiętasz, jak się nazywa dinozaur, który kradnie jaja? Co?
1: Velociraptor.
0: Okej, no. A jakiś szczególnie dinozaur ci zapadł w pamięć, jak ostatnio czytałeś książkę o dinozaurach?
1: Nie.
0: Nie, ale chyba byłeś w takim miejscu niedaleko Wrocławia, gdzie są takie ogromne, ogromne dinozaury. Pamiętasz, jak się nazywa to miasto?
1: Lubin.
0: Lubin, tam jest taki niesamowity park, w którym można spotkać też inne zwierzęta. Jakie na przykład? Pamiętasz?
1: Nie.
0: Tam były pawie, były też różne inne ptaki, nawet chyba był tam bocian i były też żubry, ale największe wrażenie robiły zdecydowanie dinozaury, bo były ogromne i nawet do jednego dinozaura chyba można było wejść do środka, prawda?
1: No.
0: Tak? Ty wszedłeś do środka?
1: Tak.
0: Polecamy wszystkim fanom dinozaurów, żeby odwiedzili jakie miasto?
1: Lubin.
0: Lubin, tam jest niezwykły park, gdzie właśnie można znaleźć, zobaczyć ogromne dinozaury, ale też tam jest taka ścieżka wymarłych zwierząt i również na tej ścieżce znajdują się inne zwierzęta. Tygrys szablozębny, mamut, który ma taką miękką teksturę, której można dotknąć. Teraz wracamy do dinozaurów i na naszej antenie T-Rex.

ciężki jak słoń, ważę ponad 6 ton. Mam wielkie zęby, po 30 cm każdy. 60 mam ich w paszczy i mogę kości miażdżyć. Mam mięśnie potężne i chętnie je prężę. Tylko te króciutkie rączki potworzą.

0: I już teraz przyszedł moment pożegnania. Dzieci wyruszają w dalszą drogę. Wycieczka rowerowa chyba będzie miała kurs obrany na lodziarnię, prawda, Wojtek?
1: Tak, bo lody w taki upał się należą za tak przejechane pół kilometra, ale właściwie nie wiem, ile przejechaliśmy, a więc na tej antenie...
0: Ja ci podpowiem, przejechaliście chyba prawie 10 kilometrów, albo nawet 14, także pół kilometra to och, spokojnie przejedziesz, a teraz droga powrotna przed wami, co? Także lody się chyba należą na start.
1: Tak, ale chyba będziemy jeszcze jechali dalej, to prawda, tato?
0: Tata chyba daje porozumiewawcze znaki, że nie. Kaja, ty też już marzysz o tym, żeby wracać do domu i jeszcze w międzyczasie wstąpić na lody?
1: Tak.
0: Bardzo wam dziękuję za te odwiedziny.
2: I jeszcze do widzenia.
0: Do widzenia. Bardzo wam dziękuję, że odwiedziliście studio. Jeszcze chcecie się pożegnać? Może życzymy naszym słuchaczom miłego dnia.
1: Miłego dnia i do widzenia.
2: Życzymy miłego dnia.
1: Miłego dnia,
2: pa, miłego dnia i fajnych pomysłów. Do widzenia. I niech też tak korzystają z dnia pełnego słoneczka. Jeźdźcie na rowery, pijcie dużo wody i przebywajcie na dworze. Do widzenia. Do
0: tak, bardzo zdrowo jest przebywać na dworze. Marcelek, też chcesz się pożegnać? Nie, Marcel już nie chce się pożegnać. Także dzieci odwiedziły studio Radia Rodzina. Czasami się to tutaj u nas zdarza, bo przecież jesteśmy właśnie radiem rodzinnym, więc dzisiaj odwiedziła mnie moja rodzina oraz przyjaciele.

0: 11 lipca obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej Polskiej. Uroczystości upamiętniające ofiary tego ludobójstwa i krwawej niedzieli odbyły się również we Wrocławiu pod pomnikiem Mauzoleum Ludności Polskiej pomordowanej na Kresach na bulwarze Dunikowskiego. Naszym obowiązkiem jest pamiętać o tych tematach. To nasza historia i pamięć, którą winni jesteśmy pomordowanym, mówi wrocławski historyk Michał Siekierka, wiceprzewodniczący Stowarzyszenia Upamiętnienia Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów.
1: Naszym obowiązkiem jest wyciągać te tematy z tej przegródki tabu i sprawiać, żeby one trafiały do jak największej rzeszy Polaków, do jak największej rzeszy ludzi, gdyż jest to nasza historia, jest to pamięć, którą jesteśmy winni zamordowanym i dlatego właśnie tutaj jesteśmy, po to, żeby pamiętać o ofiarach, po to, aby oddać cześć osobom, które bardzo często nie mają swojego grobu, tylko do dziś leżą gdzieś w bezimiennej mogile na terenie obecnej Ukrainy.
0: Wydarzenia te zapamiętała jako dziewczynka pani Ewa Górna z domu Kowalska, zmarła w roku 2025, która po II wojnie światowej zamieszkała na Dolnym Śląsku.
2: Ewa Kowalska Górna. Pochodzę z Wołynia, wieś Warszawka, powiat Gorochów. Moi rodzice byli bogaci, te Ukraińcy były biedniejsi, to im wszystko się tam dawało, ale w tym dniu, kiedy miały być mordy w kościele, mordowanie Polaków, nie dali znać i w ogóle nie przychodzili. Pamiętam, 11 lipca był ranek taki pochmurny, drzysty taki trochę dzień był. Moja siostra Regina, ciocia ta, co na nią napadli, bandery, też przyszła do nas, zebrali się i poszli do kościoła. To było może z 1,5 kilometra, więc było słychać te strzały. No ludzie nie wiedzieli, co tu się dzieje. Ogień taki się pali w kościele. Strasznie ognisko paliło się. Boże, mój wujaszek, mojej mamy brat przylatuje do mojej mamy i mówi tak: Emilia, leć po moje dzieci, a ja lecę do Zaturzec, bo tam w Zaturcach była taka wioska i Niemcy mieli jakąś taką placówkę. Mówię, lecę do Niemców, może pojadą i ubronią nam kościół, bo tam mordują, mówi, Polaków.
0: Historyk zaznacza, że z roku na rok świadków tragedii na Wołyniu jest coraz mniej.
1: Wszyscy ci świadkowie, którzy na własne oczy widzieli to okrucieństwo, no są już dzisiaj osobami w okolicach 90 roku życia. Tak więc tych ludzi ubywa. Niemniej jednak oni są, żyją wśród nas. Są to ludzie, którzy włączali Dolny Śląsk po II wojnie światowej w nowe realia międzynarodowe. Ludzie, którzy odbudowali województwo z Gliszczy. W związku z powyższym no, należy im się nasza wdzięczność, należy im się nasza pamięć. Oni ciągle wśród nas są i to też między innymi dlatego tutaj jesteśmy, żeby oni wiedzieli, że my pamiętamy o ich trudnych losach.
0: Według szacunków w ludobójstwie na Wołyniu zginęło od około 80 tysięcy do nawet 120 tysięcy osób, głównie kobiet, dzieci i osób starszych. Kulminacja rzezi nastąpiła w niedzielę 11 lipca 1943 roku. Tego dnia napastnicy jednocześnie zaatakowali blisko 100 polskich miejscowości i parafii na Wołyniu. Dzisiaj we Wrocławiu odbędzie się Marsz Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej. Start o godzinie 18 przy pomniku zesłańców Sybiru na Placu Strzeleckim we Wrocławiu. Uczestnicy przejdą przez miasto i raz jeszcze złożą kwiaty oraz zapalą znicze pod pomnikiem pomordowanych na Kresach. Organizatorzy zachęcają do wzięcia polskich biało-czerwonych flag.

0: Przy mikrofonie Judyta Exner rozmawiamy z Julitą Lech-Antas, która jest koordynatorką jednej z lokalizacji festiwalu Lelenfant. Zapraszamy na spektakl, który odbędzie się już w poniedziałek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Tak, serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spektakl w poniedziałek o godzinie 17 do Teatru Dialogu na Księżu Małym. Będzie to pierwsza z okazji we Wrocławiu, kiedy możemy zobaczyć dzieci z Palestyny, z Gruzji, z Rumunii i z Polski przed wielkim finałem 27 i 28 lipca.
0: Rozmawialiśmy już o tym na naszej antenie, ale może w kilku słowach przybliżmy, czym jest festiwal Lelenfant.
1: Lelenfant to projekt, który mówi o spotkaniu, przede wszystkim spotkaniu drugiego człowieka. Młodzież niemalże z całego świata, z różnych kontynentów spotyka się we Wrocławiu na 3 tygodnie po to, by wspólnie poprzebywać razem, by się spotkać. Oczywiście przyjeżdżają z różnym programem artystycznym. Często są to tańce, utwory muzyczne, jakieś układy choreograficzne, grupy cyrkowe, więc te grupy przyjeżdżają tutaj z tym programem, by spotkać się z innymi grupami i wzajemnie pouczyć się tego, co przywiozły ze swoich krajów.
0: Czy wiemy, co zobaczymy w poniedziałek, czy jest to forma niespodzianki?
1: Tak, wiemy. To będą przede wszystkim grupy taneczne, więc pojawią się tradycyjne tańce z Palestyny, z Gruzji, z Rumunii. I grupa z Polski, wiem, też ma układ choreograficzny oparty na tradycyjnych ludowych tańcach. Między innymi jest to muzyka kapeli ze wsi Warszawa.
0: Wow, zapowiada się bardzo ciekawie. Co jeszcze czeka nas w najbliższych dniach, bo wspomniałaś o wielkim finale?
1: Tak, wielki finał to, tak jak wspomniałam, 27-28 lipca, na który oczywiście bardzo serdecznie zapraszamy, odbędzie się w Teatrze Muzycznym Kapitol. Natomiast teraz dzieci w tym momencie są w Żmigrodzie i w Krośnicach, w Dolinie Baryczy. To taka okazja do zobaczenia polskiej natury, ponieważ zazwyczaj ten projekt odbywał się we Wrocławiu, a w tym roku zorganizowaliśmy coś, co się nazywa Na Szlakach Natury i chcieliśmy pokazać tym dzieciom polską naturę, więc dzieci są w Dolinie Baryczy, gdzie odbywają się pikniki i różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące. 13 i 20 lipca zapraszamy do Teatru Dialogu, a także do Złotnickiego Centrum Kultury, gdzie odbędą się darmowe pokazy, więc to jest jedyna okazja, gdzie możemy za darmo zobaczyć te dzieci, bo już wielki finał jest biletowany.
0: Czy to jest jakiś spektakl dla konkretnej grupy wiekowej?
1: Głównie są to grupy młodzieży od 9 do 17 lat. Natomiast zapraszamy wszystkich chętnych, wszystkie dzieci, wszystkich rodziców.
0: Bardzo dziękuję i zapraszam gorąco w imieniu tutaj naszej redakcji Radia Rodzina.
1: Dziękuję, zapraszamy.

na zegarach 53 minuty po godzinie 17. O godzinie 18 zapraszamy na transmisję mszy świętej z Archikatedry Wrocławskiej i do wspólnej modlitwy na antenie Radia Rodzina.

0: Tą Eucharystią rozpoczynamy już świętowanie kolejnej niedzieli w ciągu roku. Będziemy wsłuchiwać się w Ewangelię o siewcy, w przypowieść o siewcy, którą opowie nam Pan Jezus. I chcemy to Jego Słowo, które będziemy słuchać, przyjmować właśnie jak ziemia, która przyjmuje ziarno, a później wydaje plon. W tej mszy świętej będziemy modlić się za świętej pamięci Annę i za świętej pamięci Józefa Możdżenia, prosząc dla nich o dar życia wiecznego w Królestwie Bożym. Pamiętamy też w dniu dzisiejszym, 11 lipca, o tych wydarzeniach na Wołyniu. Chcemy objąć naszą modlitewną pamięcią tych wszystkich, którzy zostali zamordowani w 1943 roku, w tę tak zwaną Krwawą Niedzielę, ale też bezpośrednio przed i po, prosić dla nich o dar wiecznego zbawienia, a dla nas o umiejętność przebaczenia, przyjęcia prawdy, pojednania. Na początku tej mszy świętej uznajmy, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć najświętszą ofiarę. Panie Jezu, który dajesz nam słowa, by prowadziło nas do zbawienia, zmiłuj się nad nami. Chryste, który pragniesz, abyśmy swoim życiem przynosili błogosławione owoce, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który nigdy nie zostawiasz nas samych w pielgrzymce nadziei, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu,
1: na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

Boże, Ty ukazujesz błądzącym światło Twojej prawdy, aby mogli wrócić na drogę sprawiedliwości. Spraw, niech ci, którzy uważają się za chrześcijan, odrzucą wszystko, co się sprzeciwia tej godności, a zabiegają o to, co jest z nią zgodne. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystko.

Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan. Podobnie jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, nie użyźnią jej i nie zapewnią urodzaju, tak iż wydaje nasienie dla siewcy i chleb dla jedzącego, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne, zanim wpierw nie dokona tego, co chciałem i nie spełni pomyślnie swego posłannictwa. Oto słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian. Bracia, sądzę, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić. Bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał, w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. Oto słowo Boże.

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami. Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, naleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały ziemi i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka, lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha. Przystąpili do Niego uczniowie i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto ma, temu będzie dodane i w nadmiarze mieć będzie. Kto zaś nie ma, temu zabierą nawet to, co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc nie widzą i słuchając nie słyszą, ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza. Słuchać będziecie, a nie zrozumiecie. Patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu. Ich uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, ani swym sercem nie rozumieli i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił. Lecz szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą, bo zaprawdę powiadam wam, wielu proroków i sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, co, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli, i usłyszeć to, co wy słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi zły i porywa to, co zasiane jest w jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje, ale nie ma w sobie korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon. Jeden stokrotny, drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny.

Usłyszeliśmy przypowieść o siewcy, usłyszeliśmy wyjaśnienie tej przypowieści, a pomiędzy usłyszeliśmy rozmowę Jezusa z uczniami. I na tej rozmowie chciałbym się zatrzymać. Myślę, że te słowa, które tu padają, są kluczowe w ogóle w naszym byciu słuchaczami słowa. Pan Jezus mówi do uczniów o tym, że niektórzy nie zrozumieją, nie zobaczą z powodu zatwardziałego serca, z powodu zamknięcia oczu, z powodu stępienia uszu. I mówi do uczniów: szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. I trzeba zapytać, w której grupie jestem ja, tak jak tutaj siedzę, czy stoję w katedrze wrocławskiej. Czy zamknąłem swoje serce na Boże Słowo i raczej nie jest mi potrzebne do życia, kieruję się w życiu tym, czego się nauczyłem gdzieś w jakiejś szkole, tym, co przynosi życie, po prostu odpowiadam na wyzwania codzienne, a Słowo Boże, no cóż, no w niedzielę jest jak jest, no trzeba trochę posiedzieć, posłuchać, ale potem już można wrócić do swoich rzeczy ważnych. Czy raczej się odnajduję w tej grupie i przyjmuję naprawdę z uśmiechem te słowa Pana Jezusa: szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Myślę, że taka kluczowa różnica, czy kluczowy moment w tym słuchaniu słowa rozgrywa się w takim momencie, w takim miejscu, w którym ktoś mógłby zakwestionować, ktoś mógłby powiedzieć: ale to nie jest Boże Słowo, to ksiądz mówi, że Pan Bóg tak mówi. To ksiądz mówi do wszystkich, że Pan Bóg tak mówi. A to nie mówi Pan Bóg do mnie. Ja nie słyszę, że Pan Bóg mówi do mnie, tylko ksiądz mówi, że Pan Bóg mówi. I to jeszcze mówi to naraz do wszystkich, to jakie to mówienie do mnie? No właśnie, tutaj jest ten, tu jest ta jakby kluczowa decyzja wiary do podjęcia. Pewne ryzyko, które trzeba podjąć, ryzyko wiary, że rzeczywiście te słowa, które ksiądz mówi, to nie mówi dlatego, że nie ma co robić, tylko mówi dlatego, że realizuje misję daną przez Boga, który wypowiada słowo. Jest tylko pośrednikiem po to, żebym ja osobiście usłyszał Boże Słowo kierowane do mnie. To Bóg mówi do mnie, który siedzę, trwam we wspólnocie Kościoła. I w momencie, kiedy sobie uświadamiam, przyjmuję, że Bóg chce do mnie coś powiedzieć, do mnie dzisiaj, 11 lipca, i On to mówi, On, który jest Królem Wszechświata, który jest Tworzycielem, Zbawicielem, Uświęcicielem, On się mną interesuje na tyle, że chce się do mnie zwrócić ze swoim Słowem. To wtedy mogę zrozumieć, dlaczego Pan Jezus mówi: szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Macie, drodzy, tak, że czekacie na telefon od kogoś, że ktoś się odezwie, że ktoś napisze? Może dziecko, może rodzic, może jakiś przyjaciel. Tak czasami ktoś rozważa: napisać pierwszy? Nie, niech on napisze. Ja ostatnio pisałem pierwszy. To teraz poczekam. I zależy nam, żeby ktoś do nas napisał, żeby ktoś się do nas odezwał. Zależy nam na tym, żeby zobaczyć, że jesteśmy kochani. I Bóg się do nas odzywa. Bóg wypowiada pierwsze słowo, pierwszy przychodzi. I szczęśliwi jesteście, którzy tego słuchacie. I to jest ważne dzisiaj, w czasie, kiedy słuchamy przypowieści o siewcy, ale jest ważne zawsze. Zawsze, kiedy przychodzimy i w tej wspólnocie Kościoła słuchamy razem słowa, które mówi o tym, że Jezus Chrystus, Boży Syn, stał się człowiekiem,
objawił się światu, a w końcu umiłował nas aż do końca, aż do śmierci. Umiłował nas nawet pomimo tego, że Go odrzuciliśmy. I po tym, jak umarł, został złożony w grobie. I chociaż niektórzy stracili nadzieję, to trzeciego dnia zmartwychwstał i ukazywał się uczniom. I posłał swoich uczniów, aby głosili tę prawdę, że On zmartwychwstał i że w Nim jest życie. Że jest odpuszczenie grzechów, że nawet takie straszne rzeczy jak nieposłuszeństwo i zabicie Boga samego może być odpuszczone. I Kościół to głosi. I możemy te słowa przyjąć z radością. Szczęśliwe są nasze uszy, że słyszą. I przyjmujemy to słowo, które dzisiaj jest przedstawione w tym obrazie ziarna padającego na ziemię. I to nas prowadzi do wniosku, który musimy też mieć przed oczami, że słowo nie zostaje nam przekazane. Bóg nie mówi do nas po to, żeby zaspokoić naszą ciekawość albo żeby nas zająć. Bóg mówi po to, żeby to słowo wydało owoc. Jak ulewa i śnieg spadają z nieba i tam nie powracają, dopóki nie nawodnią ziemi, dopóki nie wykonają swojego zadania, tak słowo, które wychodzi z ust moich, nie wraca do mnie bezowocne. Jeśli Bóg do nas mówi o swojej miłości, jeśli Bóg do nas mówi o tym, że w Nim jest zbawienie, jeśli Bóg do nas mówi o tym, jak żyć, to wierzącym nie jest ten, kto mówi, okej, zgadzam się z tym, tylko wierzącym jest ten, w którego życiu widać czyny wynikające z tego słowa, w którym wzrasta ten plon 30-krotny, 60-krotny, 100-krotny. Wierzący nie jest ten, kto wie, że trzeba kochać, tylko ten, kto kocha. Wierzący to nie jest ten, kto wie, że trzeba być pokornym, tylko ten, kto potrafi być pokorny, który decyduje nie odpowiedzieć zaczepką na zaczepkę. Wierzącym nie jest ten, kto wie, że trzeba być zachowywać czystość, tylko ten, kto w momencie pokusy chowa to, co może być zagrożeniem w danym momencie. Wierzącym nie jest ten, kto wie, że nie można zazdrościć, być chciwym, gniewać się, tylko ten, kto rzeczywiście potrafi podjąć decyzję, chce przebaczyć. Ten, kto potrafi podjąć decyzję, to dobrze, że on też ma. Podjąć decyzję, jak to dobrze, że ja mam to, co mam i mogę, z tym może być mi wystarczająco. I czasami to ziarno, to słowo, które słuchamy w ciągu roku, ono z jakichś powodów nie wzrasta. Wtedy, kiedy ziemia jest twarda, kiedy właśnie myślę, a to ksiądz sobie mówi, to niech sobie mówi, no, coś musi robić. Kiedy nie widzę, że to Bóg mówi do mnie, że Bogu na mnie zależy, to jestem jak ta droga. Ptaki przylatują, zabierają to ziarno i już wieczorem jest po sprawie. Może być wokół tej ziemi wiele cierni, które zagłuszają wzrost tego słowa. Mogą być tylko skały, sprawiają, że to słowo nie ma gdzie się zakorzenić, bo brakuje mi może bliskości wspólnoty, brakuje mi zrozumienia tego słowa, jakiegoś czasu, żeby ta skała mogła skruszyć i dać przestrzeń dla zakorzenienia się tego słowa. Ale może być też tak, że jesteśmy tą ziemią żyzną i możemy cieszyć się wydawaniem owoców. I oby tak było, drodzy, w naszym życiu, że rzeczywiście nie jesteśmy tylko katolikami z nazwy, z metryki, tylko rzeczywiście jesteśmy katolikami, którzy żyją Ewangelią, żyją przykazaniem miłości Boga i bliźniego. Żyją miłością na wzór Jezusa,
który mówi: miłujcie się wzajemnie, jak ja was umiłowałem, którzy znają błogosławieństwa, którzy pełnią uczynki miłosierdzia, którzy wielbią Boga we wspólnocie, na Eucharystii, tak jak mamy to pozostawione. Oby było tego plonu jak najwięcej. Nie bójmy się nim dzielić i dajmy dobre świadectwo słuchania słowa. Kto ma uszy, niechaj słucha.

0: Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas, pod Juszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo, wstąpił do piekieł. Sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana Ożywiciela, który do Ojca i Syna pochodzi. Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jedynie święty powszechny apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
1: Bogu Ojcu, który przez Jezusa Chrystusa pragnie nas prowadzić swoim słowem, przedstawmy ufne modlitwy o świętość życia i gorliwość dla biskupów, prezbiterów i diakonów, aby zawsze byli otwarci na moc Słowa Bożego i wiernie je głosili. Ciebie prosimy. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, aby nie zabrakło tych, którzy będą głosić światu tajemnicę Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy. O dobrą pogodę i obfite plony dla rolników, aby w trudzie swej pracy mogli się radować błogosławieństwem Bożym. Ciebie prosimy. Za polecanych w tej mszy świętej Annę i Józefa Możdżenia, aby mogli cieszyć się chwałą zbawionych w niebie. Ciebie prosimy. Za wszystkie ofiary 11 lipca 1943 roku, a także wszystkich, którzy zginęli w tym ludobójstwie wcześniej i później, aby zostali przyjęci do grona zbawionych w niebie i doczekali się upamiętnienia. Ciebie prosimy. I módlmy się o otwartość naszych serc na Słowo Boże, abyśmy stawali się Jego siewcami we współczesnym świecie. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Ty nas zawsze wysłuchujesz. Przyjmij nasze modlitwy, które z wiarą Tobie przedstawiliśmy i uzdolnij nasze serca do pomnażania owoców wiary, nadziei i miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

0: Wejrzyj, Boże, na dary błagającego Cię Kościoła i przemień na pokarm duchowy dla Twoich wiernych, aby przyjmując go wzrastali w świętości przez Chrystusa Pana naszego. Pan z wami,
1: z duchem Twoim.

0: wiecznej, a zmartwychwstając dał nam wiekuiste życie. Dlatego z aniołami i archaniołami i z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.
1: Święty.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb, dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie, dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę.

wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący,

Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie.

tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpiecznie od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Módlmy się. Posileni Twoimi darami prosimy Cię, Boże, aby przez uczestnictwo w tym sakramencie wzrastał w nas Jego zbawienny owoc, przez Chrystusa, Pana naszego. Wysłuchajmy jeszcze ogłoszeń. W kolegiacie pod wezwaniem Świętego Krzyża trwa festiwal Non Sola Scripta i każdej niedzieli, lipca i sierpnia o godzinie 19 odbywają się koncerty organowe. Koncerty są biletowane. W tym tygodniu w liturgii przeżywamy w poniedziałek wspomnienie świętych pustelników Andrzeja, Świerada i Benedykta, w środę wspomnienie świętego Bonaventury, w czwartek Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. W poniedziałek 13 lipca zapraszamy na różaniec fatimski o godzinie 17:30. Zapraszamy do udziału w pieszej pielgrzymce na Jasną Górę od 3 do 10 sierpnia. Więcej informacji u przewodnika grupy 21 katedralnej księdza Marka Stępkowskiego. Zapraszamy do odwiedzania tarasu widokowego na północno-zachodniej wieży katedry, do zwiedzania kaplic barokowych, kolegiaty pod wezwaniem Świętego Krzyża oraz Muzeum Archidiecezjalnego we Wrocławiu, które już jest otwarte po remoncie. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej. Są dostępne tygodniki Gość Niedzielny i Niedziela oraz ostatni numer miesięcznika Nowe Życie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo.

0: Błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa.
1: Bogu niech będą dzięki.
0: Święty Michał Archaniele, wspomagaj nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy. A Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła.

11 lipca 1955 roku Alma Cogan, nazywana dziewczyną z uśmiechem w głosie, wprowadziła na pierwsze miejsce brytyjskiej listy piosenkę zatytułowaną

W 1976 roku w Lublinie urodził się gitarzysta i wokalista Wojciech Cugowski. Wraz z młodszym bratem Piotrem, Wojciech w 2000 roku założył zespół Bracia. Po sukcesach formacji i trasie projektu Cugowscy, Wojtek postanowił wrócić do korzeni i ponownie stanąć na scenie jako wokalista.

11 lipca 1987 roku zespół Heart umieścił na szczycie listy w Stanach Zjednoczonych singiel z piosenką Alone. Utwór stał się największym hitem formacji, nie schodząc przez 3 tygodnie z pierwszego miejsca amerykańskiego zestawienia.

W 2009 roku w Holandii zmarł Andrzej Tylczyński, autor tekstów do ponad 200 piosenek, z których prawie każda była wielkim przebojem swoich czasów.

11 lipca 1959 roku na świat przyszła Susan Vega, amerykańska wokalistka nazywana poetką ulicy, autorka skomplikowanych i niezwykle emocjonalnych piosenek. Popularność zawdzięcza przede wszystkim przebojowi z 1987 roku. To właśnie dzięki niemu Susan urosła do rangi międzynarodowej gwiazdy.

15 lipca 1969 roku utwór Space Oddity Davida Bowie zostaje zaprezentowany w Wielkiej Brytanii. Wydawca postanowił połączyć premierę utworu z lądowaniem misji Apollo na Księżycu. Niestety utwór nie odniósł spodziewanego sukcesu.

1937 roku w wieku 38 lat zmarł George Gershwin, kompozytor i pianista. W 1924 roku Gershwin napisał Błękitną Rapsodię. To jego pierwszy większy utwór klasyczny napisany na orkiestrę oraz fortepian, a zarazem najpopularniejszy utwór kompozytora.

Dzień dobry, dziś 11 dzień lipca. Do końca roku pozostaje 173 dni. W 1928 roku zaprezentowano pierwszą partię ciężarówek Ursus z rodziny polskich samochodów i autobusów z okresu międzywojennego produkcji i zakładów mechanicznych Ursus w Warszawie.

1943 roku miała miejsce Krwawa Niedziela, kulminacja tzw. rzezi wołyńskiej. O świcie organizacja ukraińskich nacjonalistów i ukraińskiej powstańczej armii, działając z zaskoczenia, zaatakowały około 100 wsi i osiedli Polski w kilku powiatach. Tego dnia zamordowano kilka tysięcy Polaków. W 1968 roku odkryto jaskinię Bandzioch Kominiarski w Tatrach Zachodnich. Jest jedną z największych jaskiń w Tatrach. Zajmuje piąte miejsce pod względem długości. Niektóre części jaskini są słabo zbadane i udokumentowane. Długość odkrytych korytarzy wynosi prawdopodobnie 9550 metrów. W 2006 roku papież Benedykt XVI powołał na stanowisko rzecznika Stolicy Apostolskiej 64-letniego jezuitę księdza Federico Lombardiego. A w 2008 roku na Wiśle w Puławach otwarto most imienia Jana Pawła II, będący częścią północnej obwodnicy Puław w ciągu drogi ekspresowej S12 z Radomia do Lublina. Długość mostu to 1038 metrów.

0: Reklama.
1: Uszczypnij mnie. Wow, to dzieje się naprawdę. Tropikalne wakacje w centrum Wrocławia. Aquapark Wrocław. Słońce, baseny, całkowicie nowe zjeżdżalnie, wodne szaleństwo, strefa saunarium oraz największy ogród saunowy w Polsce. Baw się, wypoczywaj, relaksuj, kiedy chcesz, a latem obowiązkowo. Ruszaj na wycieczkę pełną wodnych przygód do Aquapark Wrocław. www.aquaparkwroc.pl.
2: Koleje dolnośląskie ruszają nad Bałtyk. Już od 27 czerwca w każdą wakacyjną sobotę pojedziecie prosto do Międzyzdrojów i Świnoujścia. KD Premium Nadmorski z Wrocławia Głównego nad morze dojedziesz w mniej niż 5 godzin. Po drodze Legnica, Lubin, Głogów i Zielona Góra Główna. A jeszcze przed południem plaża, szum fal i wakacyjny klimat. Bilety kupicie w aplikacji i na stronie koleo.pl.
3: Lato zaczyna się tam, gdzie wyobraźnia dostaje skrzydeł.
4: A we Wrocławiu wszystko staje się możliwe.
5: To dokąd na wakacje?
4: Do Paryża, gdzie pachnie kawą. Do Rimini z ciepłym piaskiem. Do ognistej Katanii, chłodnego kewlawiku, spokojnej Ochrydy czy Złotej Warny.
5: A może dalej?
4: Czarterem na La Palme. Tam, gdzie lato trwa wiecznie.
5: Twoja podróż, twój rytm, twoje lato. Port Lotniczy Wrocław. Leć z Wro.
0: Reklama.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
1: Amen.
0: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
0: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
0: Amen.

0: Lista przebojów.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przebojów. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Witam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Wszechczasów Muzycznych Darów. Z tej strony Robert Friedrich, czyli Lica. Pozdrawiam.
3: Nazywam się Darek Malejonek. Słuchacie Muzycznych Darów i pozdrawiam wszystkich bardzo gorąco.
4: Nazywam się Tomasz Budzyński. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
5: Mówi Robert Drężek z zespołu 2M23, Armia, Deus Meus i tak dalej, i tak dalej. Pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Muzycznych Darów.
6: Witajcie moi ulubieni słuchacze. Mówi mi tak Szcześniak i pozdrawiam wszystkich, którzy słuchają Listy Przebojów Muzycznych Darów.
7: Dzień dobry, tu mówi Anna Maria Jopek. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Muzyczne Dary. Jestem z wami.
8: Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Litka Pospieszalska.
9: Cześć, tutaj Anne-Marie i serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
10: Cześć kochani, z tej strony Kasia Dąbrowska, serdecznie was pozdrawiam i życzę pięknego dnia.
11: Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Marcin Styczeń.
12: Pozdrawiam, słuchacie Listy Muzyczne Dary Salsoro.
13: Adam Krylik, Jacek Wąsowski, zespół Chillimy. Pozdrawiamy serdecznie słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
14: Cześć, mój niek Staszczyk, T-Love. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary. Trzymajcie się, pozdro.
15: Pozdrawiam słuchaczy David McDonald.
16: Pozdrawiam serdecznie słuchaczy suplementu do Listy Muzyczne Dary. Tutaj dzieją się naprawdę grube rzeczy. Arkadio.
17: Cześć, tutaj Tał. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Muzyczne Dary.
18: Cześć, tu Grzegorz Bociański z zespołu Katolika Front. Pozdrawiam słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary i suplementu tejże listy.
19: Tu Maciek Balcar. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Listy Przebojów Muzyczne Dary.
20: Mówi Natalia z Let Him Run. Zapraszam do słuchania.
21: Tu Lista Przebojów Muzyczne Dary. Witamy bardzo serdecznie w najsilniejszym składzie. Janusz Janina Iwański.
22: I Dariusz Ciszewski oraz Robert Trzech na notowaniu 1278.
21: Pierwszym w lipcu.
22: No proszę, witamy bardzo, bardzo serdecznie. Mamy nadzieję,
21: lipiec,
22: że...
21: Lipiec, piękny miesiąc.
22: Część z Państwa już jest po wakacjach. Nie tyle mamy nadzieję,
21: niektórzy w trakcie, a niektórzy przed.
22: Ale że część wypoczęta, część wypoczywa, a część będzie wypoczywać.
21: Tak, wypocząć to począć na nowo.
22: Odpocząć, tak.
21: Tak, dać się począć na nowo najwyższemu. Dobra, jesteśmy na notowaniu 1278.
22: Niesamowite, niesamowite.
21: I tu już na miejscu 20 wyłania się
22: maszyna,
21: za horyzontu.
22: Ognista maszyna.
21: Electrolux Torpeda.
22: Persona non grata, niebanalny, a wręcz odwrotnie.
21: Słuchamy, a za chwilę statystyki.

0: No to mamy Electrolux Torpedę z bardzo poważnym przekazem i jest jeszcze z nami. To jest, ja się bardzo cieszę, bo to napominanie siebie, napominanie nas jest bardzo ważną rzeczą, bo szybko zapominamy.
1: Brońmy życia na gruncie prawnym również.
0: Wiesz co, to mi się od razu przypomina, mój drogi, jak wiesz, jak Mojżesz poszedł na górę, a ci w tym czasie utopili cielca, rozumiesz, złotego, ten przyszedł z góry i się za głowę złapał, wyleciały mu tablice z rąk, bracie, no.
1: No proszę.
0: No, widzisz.
1: Więc bądźmy wierni.
0: Wystarczyła chwila i już zapominamy.
1: Bądźmy wierni Bogu, bo dobrze. On jest wierny pomimo wszystko.
0: Elektronus Torpeda za nami. Ja tak, tylko dodam, że jeden utwór obronił. 9 w dół, 10 w górę.
1: Tak jest.
0: Widziałeś?
1: A jak jesteśmy przy tych kwestiach, to jeszcze bardzo warto przytoczyć wpis z naszego fanpage'a. Pan doktor Paweł pisze pro-life i tutaj oklaski. Oczywiście mowa o świadectwie, które emitowaliśmy 2 albo 3 notowania wstecz z Toronto od pana Dariusza i grupy Pro-Life Kolbe. Oklaski od pana doktora za to świadectwo i od pani Ewy, która pisze do nas w SMS-ach. Cudne świadectwo. Tak myślimy.
0: Darku, zapowiadaj.
1: To notowanie 1278 i miejsce już 19. Julia i Grzegorz Kopalowie. To rodzina. Co on...

0: to rodzina, bo przecież to jest rodzina, oni są rodziną, prawda?
1: Tak,
0: i opowiadają
1: są.
0: O ważnej rzeczy, że jednego patyczka nie można, że można łatwo złamać jeden patyczek, ale wiele patyczków się nie da tak łatwo złamać.
1: No to widzę, że już bardzo dobrze jesteś wyedukowany w tym względzie. Julia i Grzegorz Kopalowie, to miejsce 19.
0: A na 18. Maciek Balc.
1: Maciek Balca. Maciek Balca. Tak, wszyscy już pamiętają dokładnie, jak się nazywa Maciek Balca.
0: No tak, ale czasami teraz się przykręca. Mój język.
1: A właśnie to czasami właśnie to takie wpadki językowe pozwalają, żeby dokładnie się wyedukować, a na dodatek jeszcze zajrzeć w określone miejsca i poczytać, kim jest ten Maciek Balcar. Na przykład fantastyczny wokalista, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale Maciek Balcar kiedyś grał rolę Jezusa w musicalu i opowiadał to kiedyś u nas na antenie, że zdarzało się, bo miał tam taką ochronę na plecach w momencie, kiedy była scena biczowania, ale zdarzało się, że ten, który tam niby symulował te biczowanie, dokładnie i wyleciał ten bicz poza tarczę ochronną, no, poczuł nie raz.
0: Aktorzy czasami obrywają po prostu. No.
1: Maćku, pozdrawiamy cię. Stylu druk, 18.

0: Za nami Stylu Dróg Maćka Balcara, przed nami miejsce 17, gdzie Muniek i Macio śpiewają o...
1: Wolność, wolność.

0: Muniek i Macio, Wolność, wyskoczyli z 20 na 17, trzy oczka w górę, brawo.
1: A na 16 Maleo z Nowym Planem. Myślę, że wakacyjnie dobrze jest posłuchać troszkę dłuższego fragmentu.
0: I przebaczać, przebaczać,
1: to wiadomo,
0: przebaczać, przebaczać, przebaczać.

0: Za nami 16.
1: Maleo, nowy plan, który przyniósł na ziemię Jezus Chrystus, przebaczenie. Nowy plan, 16 za nami i w nas, a na 15 już nadjeżdża pociąg Armii Pokoju.
0: A tutaj Budzy nam zaśpiewa.
1: Zaśpiewa o tym, że pokój jest najważniejszy i że życie jest piękne, a miłość jest...
0: A chodzi, o co chodzi z tymi cichymi dniami? Cichymi...
1: Tak sobie zatytułowali to nagranie. Tak sobie zatytułowali.
0: Ciche dni po prostu, tak, na miejscu 15.

0: i po.
1: Armia pokoju, módlmy się o pokój, miejsce 15, wskakujemy na 14.
2: Są tutaj przemiany, są przemiany.
1: AKB ze Świnoujścia przemiany, pozdrawiamy.
2: Są przemiany.
3: Uzdrowiłaś mnie, tak to niczego, ten, który po trupach przez życie biegł. Jakże złośliwy, idiota legł, tu twoich stóp, tak to niczego. Kiedyś usłyszałem, że się przemienię, że w oczy me zawita. To spojrzenie, lecz wiary nie dał, duszy zagubienie.

Są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany, przemiany, są przemiany.

0: są przemiany, przemiany, są przemiany, są przemiany.
1: Są przemiany rzeczywiście możliwe.
2: Są przemiany.
1: Odkąd
2: są
1: Chrystus przemiany. Przemienił naszą rzeczywistość i dał nam możliwość, abyśmy się i my przemieniali w Jego sakramentach. Są możliwe te przemiany. AKB 14.
3: A adaptacja psalmu 4 i 1, na którym miejscu?
1: Na 13, 14 Mateusz Pospieszalski, Adam Waronowicz.
3: Słuchamy.
4: Szczęśliwy. Szczęśliwy, kto nie chodził za radą bezbożnych i na drodze grzeszników nie postał i w gromadzie naśmiewców nie siedział, ale w prawie pańskim ma upodobanie i naukę pańską bada w dzień i w nocy i będzie jak drzewo zasadzone u strumieni wód, które wydaje owoc, kiedy jest jego czas i którego liść nie usycha, a cokolwiek zacznie, powiedzie się. Nie tak bezbożni, ale są jak plewy, które wiatr wymiata. Przeto nie ostoją się bezbożni na sądzie, ani grzesznicy w zgromadzeniu sprawiedliwych, albowiem poznaje Pan drogę sprawiedliwych, a droga bezbożnych zaginie. W spokoju układam się do snu, w spokoju zasypiam, bo tylko Ty, o Panie,

0: słuchaliśmy.
1: Tak, poruszający jest ten psalm i w ogóle psalmy. Myślę, że w czasie wakacji mają Państwo więcej czasu, więc polecamy Państwu Słowo Boże w części psalmów jak najbardziej też. 13. Za nami i w nas. Mateusz Pospieszalski, Adam Woronowicz w adaptacji psalmów 4 i 1.
0: A na 12. Piotr Nagiel w utworze
1: Ufam Ci.

0: To był Piotr Nagiel, genialny utwór, ufam ci, na miejscu 12.
1: Kto wygrał w drugą dziesiątkę?
0: No właśnie miałem pytać, a ty pytasz mnie, ale masz taką tubę,
1: och,
0: że...
1: ciekawe, kto by on wygrał.
0: Że muszę odpowiedzieć ja w takim razie. I bardzo chcę to zrobić. Pierwszy Orstkien, czyli Tomek Radziszewski, zespół, płyta 54, czyli Różaniec. Utwór nosi tytuł Bartolo Longo.
2: Jest.

ja, który unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który unosi się.

dnia, który unosi się nad nią. Jestem większa od tej góry i od ognia, który

0: Jak zwykle powiem, lubię ten klimat. Lubię ten utwór, lubię pomysł, na jaki sobie znalazł, na muzykę, na sztukę swoją, właśnie Tomek Radziszewski.
1: Pieszorskiem, 54, tak Bartolo Longo. Wygrał drugą dziesiątkę, a teraz przepływamy do dziesiątki pierwszej.
0: Roberto!
1: Prosimy o potrójny dzwon okrętowy. Wybrzmiał. Dziękujemy.
0: Bracie, wakacyjnie. Zobacz, jaki on był wakacyjny.
1: Tak
0: taki
1: jest,
0: z wiaterkiem,
1: tak jest,
0: ze słońcem.
1: Proszę bardzo, witamy na dziesiątym Krzysztofa Antkowiaka. Zostanie mi muzyka. Utwór zatytułowany Na Nowolipkach, do słów księdza Piotra Pawlukiewicza.
0: Posłuchajmy troszkę dłużej. Gdzie od

0: Za nami Krzysztof Antkowiak i w nas zostanie mi muzyka, piękne słowa księdza Piotra i mądre i takie pogłębiające naszą rzeczywistość. Niesamowite, że spoza czasu i przestrzeni dociera do nas nielinearnie ten przekaz. Można to znaleźć, rzeczywiście nadal są słuchane konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza na YouTube. Polecamy gorąco, są wakacje, jest więcej czasu, warto się wyedukować, nawrócić się warto. Krzysztof Antkowiak, 10 za nami w nas, a teraz 9 anonsuje Janusz Janina Iwański.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Dobrze, z przyjemnością. Gabi Blacha zaśpiewa
0: utwór Istota
1: z płyty Oka Mgnienia.

0: Gabi Blacha na 9, Istota z płyty Okamgnienia, a na 8,
1: Wiesz co, zawsze, jak słyszę bądź czytam Przytul mnie, to, tak? to słyszę jakby potrzebę drugiej osoby, wiesz, taką właściwie bardzo.
0: No tak.
1: Taką, no wiesz, że jest jakaś tęsknota, jest jakaś potrzeba, jest jakiś rodzaj głodu, który jest w nas bardzo, bardzo głęboko. I jeżeli potrafimy to wyrazić, to druga osoba musi zareagować. Nie to, że musi, w sensie tylko, że wiesz, że no, powinna zareagować. Nie wiem, jak to powiedzieć. No, no że musi zareagować. No, niech to będzie, w sensie pozytywnym.
0: Przytul mnie, skierowany tutaj przez Anne-Marie do Chrystusa, ma jeszcze potężniejszą wagę, bo ta miłość osobowa, która w Chrystusie przytula, ożywia i jest drogą.

0: Za nami Anne-Marie.
1: Z płyty Droga, Przytul mnie, a już jesteśmy na siódmym. Marcin Wargocki z niedawną, jak się okazuje, nowością, już na siódmym miejscu z dziewiątego w utworze
0: Jesteś.
1: Jesteś.
0: Jesteś.

0: Jesteś, Darku?
1: Jestem.
0: A co to było?
1: To był utwór Jesteś.
0: A, widzisz.
1: Ale dobrze, pamiętajmy dobrze o tym, że jestem, który jestem, to jest imię naszego Boga i warto, powracamy do tematu wakacji, mamy więcej czasu zatrzymać się poza czasem i przestrzenią i pomyśleć nad tym, co to znaczy.
0: No właśnie, Bóg ja tak jestem, się przedstawia. Ja jestem, który jestem.
1: Dokładnie. Macie Państwo troszkę czasu, mamy troszkę czasu. Wejdźmy. Wejdźmy w to imię. Przyjmijmy je z radością, uwielbijmy je i pozwólmy się rozgościć mu w naszych umysłach, duszach, sercach. Marcin Wargocki, jesteś.
0: Czas nam ucieka na liście, a teraz nasz szóstym Gabi Gąsior.
1: O, proszę bardzo, jakie tu były wyścigi między niedawnymi nowościami.
0: Aha.
1: I proszę bardzo, Gabi wyskoczyła powyżej Marcina Wargockiego z utworem Czas to miłość, do słów, tak byśmy powiedzieli, adaptowanych od prymasa Wyszyńskiego, błogosławionego prymasa tysiąclecia, z 10 na 6, 4 oczka w górę.
0: Nie mamy czasu, nie możemy doświadczać miłości.
1: Czas to miłość.

0: Gabi Gąsior, Czas to miłość, pięknie zaśpiewany. Bardzo mądra sentencja, warto zastosować. Z 10 na 6, a my już jesteśmy na 5. Tutaj anonsuje Janusz.
1: Ja? Naprawdę?
0: Tak, ty.
1: To ja powiem, że to będą Chłopcy z Placu Broni, zespół, który
0: zgadza się.
1: W 1987 roku założył Boguś Łyszkiewicz, gdzie w pierwszym składzie grali Wojtek Namaczyński, chwilę potem dołączył Franz Dread Hunter i wielu innych świetnych muzyków. A utwór ma tytuł?
0: Utwór ma tytuł Mój Przyjacielu B.
1: Czy jesteś szczęśliwy, Boguś?

0: Chłopcy z Placu Broni za nami.
1: W utworze Chłopcy, Mój przyjacielu B. Tak można też skojarzyć te kwestie.
0: I Szare Złoto, czas ucieka nam, Darku, musimy troszeczkę podgonić.
1: Tak. Podoba mi się ten utwór, może za jakiś czas, niedługi, pozwolimy mu zagościć na liście. Jest miejsce obok mnie, Chłopców.
0: Ale jeszcze chciałbym, żeby Mój przyjacielu B jeszcze grały stację.
1: Ale ten drugi, wiesz, też się podoba.
0: Tak, oczywiście.
1: No, on
0: ale
1: jest
0: chciałbym, żeby Mój przyjacielu B grały stacje tak zwane ogólnopolskie. Tak.
1: Gramy. Chłopcy z Placu Broni na piątym, a na czwartym na Szarym Złocie w tym tygodniu. Szkoda, że nie mam jakiegoś dźwiękowego gongu na Szarym Złocie.
0: Ja mogę tutaj sobie dźwięk wydobyć, kochany, wiesz.
1: O, udało się. Szare Złoto, tak brzmi.
0: Dla żart.
1: Heresa wyrwanego z niewoli, wcześniej dla księdza Adama Ulatowskiego. Jestem pewien, że jesteś obecny w tym białym chlebie.
0: Dźwięk był niepowtarzalny.

0: wolności.
1: Za nami w nas utwór Jestem pewien, że jesteś obecny w tym białym chlebie. Ksiądz Adam Ulatowski, Herec wyrwany z niewoli, a my już jesteśmy na podium.
2: Roberto, nasz drogi specjalisto nie tylko od gałeczek, ale od dzwoneczków. Poprosimy cię o brąz.
1: Dla Antibabylon System za utwór Mamo. Z siódmego na trzecie potężny awans, aż cztery oczka w górę. Warto to odnotować.

0: Za nami i w nas Anty Babylon System w utworze Mamo, bardzo poruszający utwór w stronę życia, w stronę miłości. Pięknie, pięknie, pięknie. ABS na trzecim z utworem Mamo, a na srebrnym z piątego powracają na srebro Goles Orchestra, bo
1: jest
0: tylko jeden Jezus, jest Panem, bo tylko jest jeden Jezus Pan. Srebro, please.

0: To było srebro dla Golec Orchestra, bo tylko jest jeden Jezus Pan. A teraz złoto. Złoto po raz drugi z rzędu.
1: Tak, jako jedyny utwór, który obronił swoje miejsce na notowaniu 1278.
0: Długo czekaliśmy na to miejsce obronione. Aż pierwsze. Ostatni będą pierwszymi. Rewelacja. Porozumienie za utwór
1: Król
0: Królów. Królów Król. Bardzo prosimy o złoty gong. No i kończymy listę. To była lista 1278, ale, pierwsza w lipcu.
1: Ale zapraszamy na następne, prawda?
0: 1279 notowanie. To tak będzie, jest kolejne w lipcu.
1: Tak jest. Za okienka kiwa do państwa Robert Trzech, który realizował tę audycję. Naprzeciwko mnie siedzi
0: Janusz Jaina Iwański, który jest naprzeciwko mnie. Okay. A ja się przedstawiam, Dariusz Ciszewski.
1: Tak jest.
0: Chciałem być uprzedzająco uprzejmy.
1: No,
0: Janusz też się kiwa zza mikrofonu, w sensie takim, że wykona dla państwa genialne ruchy, takie rozradowujące na lipiec.
1: Pozdrawiamy, kochani, i do zobaczenia za tydzień. Do usłyszenia.
0: Może i zobaczenia, bo na fanpage'u możemy się zobaczyć.
1: A to prawda.
0: To na razie, pa, pa, z Bogiem.

0: Lista przeboju.
1: Muzyczne dary. Muzyczne dary.
0: Lista przeboju. Zapraszamy na
1: muzyczne dary.
0: Darek Ciszewski.
1: Janusz Janina Iwański.
2: Serdeczne pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy Radia Rodzina. Przysyła Grzegorz Turnał.
3: Radio Rodzina. Pogodnie, pogodniej.
4: Tu Radio Rodzina.

0: Autopromocja.
1: Muzyczne dary. Przeboje oraz najnowsze propozycje muzyków chrześcijan. Muzyczne dary. Lista przebojów inna niż wszystkie. Muzyczne dary w Radiu Rodzina. W każdą sobotę po godzinie 21.30. W niedzielę suplement do listy także o 21.30. Zapraszają Janusz Janina Iwański i Dariusz Ciszewski.
0: Autopromocja.

0: w podróż po całym świecie. Ściągnij nas. Gramy dla Ciebie i Twojej rodziny. Aplikacja dostępna jest na urządzenia z systemami Android i iOS. Więcej na www.radiorodzina.pl.
1: Autopromocja.

0: Autopromocja.
1: Parara, parara.
2: Audycja parara. Ze starej płyty.
3: Piosenka jest dobra na wszystko.
4: Powróćmy jak za dawnych lat.
5: Na cześć.
2: Do usłyszenia w każdą sobotę i niedzielę po godzinie 9.
0: Autopromocja.